0: śpiewali razem i uczestniczyli też w wokalnych pojedynkach, w których można było wygrać bilety na jeden z koncertów gwiazdy. Celine Dion od września do października zagra w sumie aż 16 koncertów we Francji. Po raz ostatni Dion pojawiła się przed widzami w 2020 roku. W 2024 wystąpiła na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wykonując jeden z najbardziej znanych utworów Edith Piaf, Hymn do miłości. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt, zdobywając prawie 44% głosów. Drugie miejsce z wynikiem zaledwie nieco ponad 17% zajęła CDU obecnego kanclerza Friedricha Merza. Współprzewodnicząca ugrupowania Alice Wiedel zapowiedziała, że w kolejnych niemieckich wyborach federalnych jej partia chce zdobyć 40% głosów. Czy AfD ma realne szanse, aby przyjąć władzę w Niemczech w kolejnych wyborach federalnych? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski rozmawiał z Łukaszem Jasińskim, analitykiem do spraw Niemiec z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Wybory landowe mają swoją specyfikę, jednak Niemcy są bardzo mocno zróżnicowane wewnętrznie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że to jest potwierdzenie pewnego trendu. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, w różnych landach, a także na szczeblu federalnym, Alternatywa dla Niemiec odnosi sukcesy, zyskuje na poparciu. No, na poziomie federalnym według sondaży zajmuje od dłuższego czasu pierwsze miejsce, to jest 27-28% w zależności od badania. W Saksonii-Anhalt otarła się o większość bezwzględną, co prawda jej nie zdobyła, ale no wydaje się, że ma pewne możliwości stworzenia rzeczywiście rządu. Zobaczymy, jak będą wyglądały najbliższe tygodnie. Nie ulega wątpliwości, że w Niemczech narasta także takie zmęczenie i znużenie tymi dotychczasowymi partiami, takimi jak Chadecja, Socjaldemokracja, no i AfD na tym rozczarowaniu rosnącym i na obawach o przyszłość, które w Niemczech są dość powszechne, z pewnością dużo zyskuje.
2: No właśnie, AfD już od wielu lat jest partią znaną jako partia skrajnie prawicowa, partia, która ma na swoich sztandarach hasła antymigracyjne. Czy to jest tak, że społeczeństwo niemieckie się tak bardzo radykalizuje, tak bardzo przechodzi w stronę skrajnej prawicy, czy jednak to jest trochę tak jak analogicznie z wyborcami Konfederacji? Nie każdy wyborca Konfederacji w Polsce ma poglądy skrajnie prawicowe. To są ludzie zniechęceni do tego duopolu PO-PiS.
1: Nie chcę tutaj się odnosić do polskiej polityki, natomiast to, co wynika z wyborów chociażby w Saksonii-Anhalt, to jest fakt, że po pierwsze Alternatywa dla Niemiec przyciąga głosy rozczarowanych wyborców innych partii, ale po drugie, co jest bardzo ciekawe, ona mobilizuje nowe segmenty wyborców, czyli mobilizuje osoby, które nigdy wcześniej na wybory po prostu nie chodziły, dając im jakieś poczucie sprawczości, poczucie uczestniczenia właśnie w jakimś politycznym przełomie. To jest też tak, że w Saksonii-Anhalt bardzo dużą rolę odegrał kandydat na premiera Ulrich Zygmunt i cała kampania wyborcza, która była niezwykle profesjonalna. Mówi się wręcz, że to była kampania w amerykańskim stylu. Młody polityk, uśmiechnięty, świetnie nawiązujący kontakt z tłumem i przekaz bardzo pozytywny. Oczywiście hasła antymigranckie są rdzeniem tej partii, prawda? Pomysły takie, żeby od pierwszego dnia przeprowadzać masowe deportacje, żeby na przykład na poziomie szkolnym tworzyć osobne klasy dla dzieci migrantów, osobne klasy dla niemieckich dzieci, ale to wszystko jest przykrywane przez taki amerykański, pozytywny, PR-owski przekaz. I prawda, na wiecach wyborczych AfD chociażby rozdawano piwo, kiełbaski, można się z tego śmiać oczywiście, ale
2: To trafia do ludzi.
1: Tak, przeciętny wyborca, kiedy widzi młodego, uśmiechniętego człowieka, który jest dowcipny, który nie jest w swoim przekazie w żaden sposób agresywny, to zadaje sobie pytanie, dobrze, a to taki człowiek rzeczywiście jest radykałem? Przeciętni wyborcy nie interesują się mocno polityką i no, nie wiedzą na przykład, że w otoczeniu Ulricha Zygmunta są osoby przez wiele lat związane mocno czy bliskie ruchowi neonazistowskiemu. No ale sam kandydat jest tą uśmiechniętą fasadą takiego politycznego radykalizmu. Co więcej, no na poziomie samego landu widać bardzo wyraźnie, że biorąc pod uwagę bardzo słaby wynik wyborczy CDU, bo to jest partia, która nie tylko straciła władzę w tym landzie po raz pierwszy od 20 lat, ale no, straciła ponad połowę wyborców. To jest 17, 3%. No zapewne AfD też trafiło na taki moment generalnego znużenia wyborców i znużenia mieszkańców tego landu rządami chadecji, które trwały naprawdę bardzo długo.
2: No właśnie, ale jak można wyjaśnić ten zwrot Niemców w stronę partii populistycznej i skrajnie prawicowej partii, która w pewnym sensie próbuje trochę zaprzepaścić te dekady tej polityki niemieckiej, która była oparta o tolerancję, o otwarte granice, o takie przyjazne też stosunki ze swoimi sąsiadami.
1: No AfD tutaj operuje taką bardzo prostą i dość, można powiedzieć, naiwną nostalgią za przeszłością, za czasami, kiedy Niemcy były bogate, kiedy walutą była marka niemiecka, kiedy w cudzysłowie nie było migrantów albo było ich bardzo bardzo niewielu. I to trafia do ludzi, którzy czują się coraz bardziej zagubieni. Niemcy tkwią w stagnacji gospodarczej. Teraz co prawda pojawiły się sygnały ożywienia, ale to wszystko jest jeszcze mało i to nie dociera zwłaszcza do portfeli wyborców. Natomiast dużo jest sygnałów mówiących o tym, że właśnie chociażby Volkswagen planuje bardzo głębokie cięcia gospodarcze. Do tego także dochodzi specyfika chociażby samej Saksonii-Anhalt, a to jest mianowicie land, który mierzy się z bardzo głębokimi problemami demograficznymi. Od zjednoczenia Niemiec, bo to jest land położony na terenie dawnej NRD, od zjednoczenia Niemiec on utracił 1 000 000 mieszkańców. Z 3 000 000 do około 2. Więc osoby tam mieszkające często czują się trochę takie zapomniane przez tą politykę, przez tych polityków na szczeblu federalnym. No i głosowanie na AfD trochę też jest rodzajem ukarania tego politycznego establishmentu jako tego, który sobie z różnymi problemami po prostu nie radzi.
2: Patrząc na wybory w Saksonii-Anhalt, AfD, Alternatywa dla Niemiec, ma realne szanse, żeby przejąć władzę w kolejnych wyborach?
1: Czy na poziomie federalnym trzeba pamiętać, że to jest jednak partia, która ma, tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, 27-28% głosów. Być może ten wynik w Saksonii-Anhalt spowoduje, że złapią na wiatr w żagle i osiągnie tę psychologiczną barierę 30%. Ale to w dalszym ciągu oznacza, że 70% wyborców jest przeciwko AfD. Uważam, że na poziomie federalnym prawdopodobnie ta partia w dalszym ciągu będzie izolowana, tak jak do tej pory, co oznacza, że perspektywę na to, żeby przejęła władzę w jakiejś formie na szczeblu federalnym, są jednak dość odległe. Natomiast niewątpliwie sukces w Saksonii-Anhalt i ewentualne powołanie przez tę partię rządu, to nie jest jasne, są różne scenariusze możliwe, ale jest ona bliska tego, na pewno rozpocznie taką dużą debatę na temat no nie tylko kierunków polityki obecnego rządu, ale także na temat taktyki czy wręcz strategii pozostałych partii wokół AfD, bo ta strategia izolowania tej partii, ona jest w izolacji od samego początku, od kilkunastu lat. Powtarzania, że to jest partia, zresztą zgodnie z prawdą, ekstremistyczna, że to jest partia prorosyjska, mająca dziwne powiązania na przykład z Chinami, że to po prostu zwyczajnie na wyborców nie działa, a być może jest kontrproduktywne. Być może właśnie paradoksalnie tej partii pomaga, no bo tworzy się taki jasny podział. Z jednej strony te tradycyjne partie i polityczne establishment, a z drugiej strony AfD, która właśnie nigdy nie rządziła, więc ma jakby czystą hipotekę. Także myślę, że zwłaszcza na niższych szczeblach ten kordon sanitarny wokół AfD będzie stopniowo kruszał na różne sposoby. Ale tutaj jeszcze wiele scenariuszy jest możliwe.
0: Usłyszał reporter RMF FM Jakub Rybski od Łukasza Jasińskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę wybije godzina czwarta, to oznacza, że czas na kolejne fakty w RMF FM. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam. A zaczynamy od śledztwa w sprawie telewizji Bielsat. Zarzuty usłyszało dwóch przedsiębiorców podejrzanych o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych. W faktach również niepokojące informacje z Bliskiego Wschodu, a także o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy. Zielone światło dała Komisja Europejska. Będzie też o teatralnym konflikcie w Szczecinie. Są zarzuty w śledztwie dotyczącym telewizji Bielsat. Chodzi o wyrządzenie szkody w wysokości prawie 9 milionów złotych telewizji polskiej, w ramach której działa białoruska stacja. Podejrzani to dwaj przedsiębiorcy, którzy mieli świadczyć na rzecz nadawcy usługi informatyczne. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: Krzysztof M. miał w latach 2020-2023 wykonywać fikcyjne usługi dla Bielsatu, wprowadzając w błąd szefostwo telewizji i pobierając wynagrodzenie. Wystawił prawie 400 faktur na ponad 4,5 miliona złotych. Z kolei Szymon P. doprowadził telewizję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, zawyżając wartość świadczonych usług o ponad 4 miliony złotych, wystawiając prawie 300 faktur. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, złożyli krótkie wyjaśnienia, orzeczono wobec nich policyjne dozory, odebrano im paszporty, a także zastosowano poręczenia majątkowe w kwocie 170 i 200 tysięcy złotych. To postępowanie prowadzone jest z zawiadomienia likwidatora TVP.
0: Praca strategicznego ropociągu Wschód-Zachód została wstrzymana. Poinformowało o tym Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej. To efekt ataków, do których doszło w rejonie Rijadu i Medyny. Zamknięty ropociąg przecina Arabię Saudyjską ze wschodu na zachód. W ostatnich miesiącach stał się alternatywą dla Rijadu w związku z irańską blokadą cieśniny Ormuz. Tym szlakiem państwowy koncern naftowy Aramco przesyłał ostatnio znacznie zwiększone dostawy ropy do portów nad Morzem Czerwonym. Sprzymierzenie z Iranem rebelianci Huti przejęli kontrolę nad całym jemeńskim wybrzeżem Morza Czerwonego. Zajęli wyspę Perim leżącą na północ od Bab al-Mandab oraz portowe miasto Jubat przy samym wejściu do tej cieśniny. Odbywa się nią transport ropy i gazu. Stała się ona drugim kluczowym przesmykiem po wybuchu konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. To miał być sposób na ukrócenie groźnych zachowań drogowych, okazał się jednak nie do końca skuteczny. W ubiegłym tygodniu w miejscu tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie, w którym zginęło małżeństwo, a ich kilkumiesięczne dziecko zostało ciężko ranne, zainstalowano progi zwalniające zgodnie z życzeniem mieszkańców. Efekt dla części z nich był rozczarowujący. O szczegółach reporter RMF FM Paweł Konieczny.
2: Okazuje się, że kierowcy znaleźli sposób na ominięcie progów, bo przejeżdżają między nimi. Przy tym manewrze przekraczali podwójną linię ciągłą i temu przyjrzała się policja. Tylko za to wykroczenie wystawiono od początku tygodnia 30 mandatów. Były także kary za przekroczenie prędkości w tej okolicy, ale nie tylko.
3: Policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas.
2: Jak mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, z tego powodu zatrzymano kilka dowodów rejestracyjnych. Niebawem przy progach mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
0: Komisja Europejska zatwierdziła nowy pakiet pomocy o wartości ponad 6 miliardów euro dla Ukrainy. Obejmuje przede wszystkim zakup pocisków przechwytujących do systemów Patriot. Przyjęcie pakietu ogłosił w Brukseli europejski komisarz do spraw obrony i przestrzeni kosmicznej Andrius Kubilius. Muzealny magazyn zamiast teatralnej sceny. Teatr Współczesny w Szczecinie z początkiem nowego roku ma opuścić budynek przy gmachu Muzeum Narodowego. Jest scena Nowe Sytuacje i teatralne zaplecze.
4: Stolarnia, warsztat ślusarza, magazyn kostiumów, pracownie krawieckie. Najdziwniejsze dla mnie jest to, że komuś przeszło w ogóle przez myśl, że może pozbawić mieszkańców Szczecina jednej ze scen teatru po to, żeby zrobić tam magazyn.
0: Mówił Maciej Litkowski, aktor teatru. Jak wyjaśnia rzeczniczka muzeum Magdalena Giętkowska-Gierat, magazyn jest potrzebny na czas remontu.
5: Teatr Współczesny zaproponował Muzeum Narodowemu w Szczecinie właśnie magazyn zewnętrzny. My wysłaliśmy nasze wytyczne dotyczące takiej przestrzeni. Czekamy na konkretną propozycję. Takiej propozycji jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: Remont w muzeum ma rozpocząć się za 2 lata. W 2030 roku gotowa ma być nowa własna siedziba Teatru Współczesnego. A co w międzyczasie? Nie wiadomo.
6: Fakty na sportowo.
0: A na koniec o kolejnym sukcesie naszej młodzieżówki w Mistrzostwach Świata Kobiet do lat 20. Polki odniosły 3. zwycięstwo w turnieju, pokonały Benin aż 4-1. Bohaterką meczu Zuzanna Grzywińska, zdobywczyni 3 bramek.
7: Jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone z naszych rezultatów. Jestem bardzo dumna z całej drużyny, ponieważ ten cały wysiłek, co włożyłyśmy, po prostu się opłacił. 3 mecze, 3 zwycięstwa i oby tak dalej.
0: W Wcześniej Polki wygrały 3-0 z Argentyną i 2-1 z Meksykiem. Tym samym wywalczyły awans do 1/8 finału.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
9: Und der lieben Glauben.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Radio RMF 24.
1: And now to sing this lovely bell, here is Mama Cass.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Jest szósta, czas na poranne fakty w RMF FM. Mateusz Bożek.
1: Jestem, zapraszam. Przywrócono ruch pociągów po katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Maszyniści natomiast strajkowali, domagając się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej Dziewiątki w Świętokrzyskiem. A koniec tego wydania faktów będzie śpiewający. Jest szósta, zaczynamy fakty o poranku. Ruch pociągów na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu przywrócony. Odbywa się po jednym z dwóch torów z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na przejeździe kolejowym do 20 km. Dziś zostaną wznowione prace na drugim z torów. Wczoraj ekipy techniczne podniosły wagony, które w środę wykoleiły się, gdy ciężarówka uderzyła w pociąg na przejeździe kolejowym. Na miejscu była dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. Agnieszko, jak wyglądały te prace naprawcze?
2: Specjaliści najpierw przenieśli lokomotywę i najbardziej uszkodzone wagony na skarpę kolejową. Później z torowiska usunięto wagony, które były w lepszym stanie. Postawiono je na torach i odholowano. Trzeba było też wymienić słupy trakcyjne oraz zamontować ponad kilometr nowej sieci trakcyjnej. Pracownicy kolei nadal pracują nad położeniem nowych torów. Uszkodzone podkłady kolejowe zastępowane są nowymi. Do tych robót wykorzystywana jest podbijarka torowa, która nie tylko ustawia szyny na podkładach, ale również utwardza teren torowiska, by zapewnić bezpieczeństwo przejazdów.
1: 12 godzin z kolei trwał wczorajszy protesty maszynistów. Pociągi zwalniały przed przejazdami kolejowymi, kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. Według PKP PLK w tym czasie około 700 pociągów przyjechało z opóźnieniem, a 67 zostało odwołanych. Rekordzistą Ślązak relacji Szczecin Główny - Przemyśl Główny z 335-minutowym opóźnieniem. Związkowcy tłumaczyli akcję obawami o bezpieczeństwo po środowym wypadku w Sokolnikach Suchych, w którym zginęła jedna osoba.
3: Ci ludzie z tyłu nam ufają i siadając do pociągu nie zastanawiają się, czy dojadą do celu bezpiecznie. Oni nam ufają, oni dojadą do celu bezpiecznie i my też tego chcemy. A jak sami widzicie, nie zawsze się to udaje. I te wypadki, jakbyśmy przeanalizowali ostatnie, one ciągle progresują, tak? Każdy kolejny jest tragiczniejszy. Mamy czekać, aż cały pociąg się wywali i wszyscy zginą?
1: Mówił Sebastian Piernik ze Związku Zawodowego Maszynistów. PKP Intercity zapewnia, że w weekend pociągi powinny kursować normalnie. Kierowcy, wy musicie uważać na Krajowej Dziewiątce w Świętokrzyskiem. W Lipniku ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Kolbuszowej. W wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. W 25. rocznicę zamachów z 11 września w Stanach Zjednoczonych oddano hołd ofiarom oraz tym bohaterom, którzy ratowali życie po atakach na World Trade Center. W ceremonii w Pentagonie, gdzie samolot uderzył w zachodnie skrzydło budynku, wzięli udział prezydent Donald Trump i sekretarz obrony Pete Hegseth. Tamtego dnia wszyscy byliśmy Nowojorczykami, każdy z nas, wszyscy byliśmy Nowojorczykami, ale byliśmy też wszyscy Amerykanami, byliśmy jedną rodziną, byliśmy patriotami. Wróg mógł zniszczyć to, co zbudowały amerykańskie ręce, ale nie mógł dotknąć ducha walki, ognia i miłości w naszych wielkich amerykańskich sercach. Tak, mówił w Pentagonie Donald Trump. Musieli zmierzyć się z ćwierkaniem, skrzeczeniem lub pijaniem. W Warszawie odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Wzięło w nich udział 20 zawodników. Ptasi śpiew w wykonaniu człowieka można było usłyszeć przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: Numer popisowy to będzie Kulik Wielki. Brzmi on mniej więcej tak.
5: A jest jakiś ptak, którego się boisz?
6: Bardzo słabo gwiżdżę, więc wszystkie takie właśnie ćwierkające, wróblowate.
5: Sam oceń. To była mewa.
4: To była mewa, tak.
5: No, jakoś rozpoznałem.
1: Wczorajsze mistrzostwa musiały więc pójść śpiewająco. A z uczestnikami konkursu rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24.
9: Rozpoczynamy wrocławski weekend Radia RMF24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam. I najpierw chcę Was namówić na udział w przedsięwzięciu, które nie tylko łączy przyjemne z pożytecznym, ale jeszcze na dodatek z mądrym i zdrowym. Mówię o onkobiegu, który w niedzielę odbędzie się w Parku w Szczodrem w gminie Długołęka, czyli tuż pod Wrocławiem. O tym, co to za wydarzenie, opowiemy wspólnie z panami, dwoma. Pierwszym jest pan doktor habilitowany Marcin Ziętek, kierownik oddziału chirurgii onkologicznej Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór, witam.
9: I jest jeszcze gospodarz terenu, na którym bieg się odbędzie, czyli pan Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka. Dobry wieczór, panie wójcie.
11: Dobry wieczór, witam wszystkich radiosłuchaczy.
9: Muszę panów najpierw zapytać o cel tego biegu, dlatego że zdrowi ludzie mają biegać, zdrowie może nie tylko, to zaraz się tego dowiemy. W ramach pomocy chorym na nowotwory, których w tej chwili w Polsce jest już podobno prawie 1,5 miliona, jak czytam, jak to ma pomóc chorym?
10: Przede wszystkim każda aktywność, która powoduje, że spotykają się medycy z pacjentami, pobudza również poprzez onkodebatę, poprzez obecność, poprzez rozmowy do profilaktyki szeroko pojętej.
9: Czyli pobudza ciekawość zdrowia.
10: Ciekawość zdrowia nie tylko w kontekście onkologicznym. To wydarzenie jest wydarzeniem cyklicznym i ogólnopolskim. Jest to 19. edycja w Polsce pod auspicjami Fundacji Sarkoma, która pomaga pacjentom leczonym z powodu czerniaka i mięsaka. Obecność na tym onkobiegu i zapisy powodują, że dodajemy cegiełki dla naszych pacjentów. Środki są przeznaczone na protezowanie, na różne formy pomocy tym leczonym onkologicznie pacjentom. Ale to jest tylko część. Najważniejsze jest to, że to jest moment, w którym wszystkie osoby uczestniczące w procesie leczenia pacjentów onkologicznych w naszym centrum spotykają się właśnie z tymi pacjentami, ze swoimi rodzinami, przyjaciółmi, bo robimy z tego troszeczkę mały piknik po wydarzeniu. Jest to świetna forma spotkania, są bardzo pozytywne emocje i widzimy się z dwóch różnych stron barykady, spotykamy się na tym samym miejscu i widzimy, że jesteśmy takimi samymi ludźmi.
9: Jak rozumiem, to jest też trochę budzenie takiej świadomości. Nie jestem jeszcze dzisiaj chory, uczestniczę w tym, bo nic nie zostało dane raz na zawsze.
10: Zdecydowanie. Lekarze i pielęgniarki też chorują, więc każdy z nas ma swoją jakąś historię medyczną, ale przede wszystkim pokazujemy przez to, że nasi pacjenci, którzy przychodzą na ten onkobieg, to są osoby wyleczone, które mogą biegać, mogą pokazywać sprawność fizyczną. Większość nowotworów jest w pełni wyleczalna.
9: Czyli chcecie dać nadzieję też przy okazji tym, którzy albo właśnie się tego dowiedzieli, to jest najgorszy moment, albo nie wiadomo, co się stanie z tymi zdrowymi, którzy później, każdy z nas może tego samego doświadczyć.
10: Każdy z nas może być pacjentem, wielu z nas ma w rodzinach swoich takich pacjentów, więc myślę, że to w tym momencie stajemy się troszeczkę taką jedną wielką onkologiczną rodziną, ale pokazujemy też przez to, że nowotwór pokonany szczególnie, to jest nowotwór, po którym można wrócić do pełnej aktywności zawodowej, a wręcz nawet trenować sporty ekstremalne, bo mamy też takich pacjentów.
9: Zapraszacie państwo wszystkich, którzy chcą się w niedzielę pojawić na onkobiegu, ale przecież zgłosić się już do samego biegu nie można, te zgłoszenia wcześniej były. Jak rozumiem, macie coś więcej do zaoferowania, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego bieg w Długołęce? No, jakby nie patrzeć, Wrocław to jest trochę więcej ludzi.
11: Dlaczego w Długołęce? Bo Długołęka jest piękną gminą, a przede wszystkim pan doktor Marcin Zientek, który nas zaszczepił tą piękną inicjatywą. Czwarta edycja, która się odbywa w pięknym parku w Szczodrem.
9: Odnowionym i pięknie wyglądającym, zdrowym.
11: Jak cała gmina. Ale muszę powiedzieć, panie redaktorze, jedną rzecz podstawową. Czy to będzie nasz kochany Wrocław, czy to będzie Długołęka, czy to będzie park w Szczodrem, to dzisiaj tak naprawdę jest to, że najważniejsze. To, że ci ludzie, którzy, no pan redaktor tutaj wspominał już wcześniej, że choroba, która, mówimy tu o raku, atakuje, pan doktor powiedział, że można to wyleczyć. Ale najważniejsze jest to, żeby przyjść, spotkać się i zobaczyć tych lekarzy, którzy na co dzień przy stole operacyjnym, w gabinetach swoich z paniami pielęgniarkami ratują nam nasze życie. Oni są tacy sami jak my. To nie jest inny człowiek. To jest taki sam człowiek, który chce miło spędzić czas, ale przede wszystkim chce pokazać, że z rakiem można wygrać i przy tej okazji w pięknym miejscu miło spędzić czas.
9: Ja chcę jeszcze teraz pana zapytać po tym, co powiedział pan wójt, bo uświadomiłem sobie, że to ważna jest jeszcze jedna rzecz. To oswojenie tego potencjalnego pacjenta ze światem medycznym zawsze oznacza też, że w razie czego będzie łatwiej rozmawiać, łatwiej diagnozować, też łatwiej przekonać człowieka do czegoś. Chyba tak jest.
10: No zdecydowanie tutaj jesteśmy bez mundurków, tutaj już nie ma tej bariery, jesteśmy na tym samym poziomie, biegniemy ramię w ramię. To nie są wyścigi, to jest tak naprawdę bycie razem w tym jednym dniu w roku, w czasie jednej godziny cała Polska się łączy, bo to w wielu miejscach też będą takie wydarzenia w tym samym czasie.
9: Czyli wsparcie dla ludzi chorych, ale też dla ich rodzin, bo mówi się, że przy nowotworze choruje cała rodzina.
10: Zdecydowanie. Jest to wsparcie dla wszystkich pacjentów i ich rodzin. Pokazanie, że możemy coś zrobić więcej. To troszeczkę taki oddech od tej ciężkiej terapii, od ciężkiego leczenia, żeby stworzyć pewną rodzinę, bo to łatwiej się wtedy załatwia różne rzeczy, pomaga się łatwiej, prawda? I warto o tym wspominać. A co więcej, no, my do tego dokładamy jeszcze taką małą onkodebatę. Chcemy zwrócić uwagę na pewne nowe wydarzenia, na nowy szpital, który już jest prawie na ukończeniu dla Dolnego Śląska. Będzie to bardzo duże wydarzenie i super nowe warunki dla pacjentów onkologicznych.
9: Onkodebata. Ta onkodebata to jest... Samo słowo takie zniechęcenie budzi. Onkodebata, no czyli co, dla jakichś mądrych ludzi, a czego ja tam będę słuchał. Jak państwo chcecie zachęcić ludzi, żeby słuchali tego? Wiem, że macie doświadczenie w tej dziedzinie, nawet pan wójt, były sportowiec zresztą, zapraszał swoich kolegów, znane postaci, którzy też tego doświadczyli.
11: Właśnie ta onkodebata to jest też pokazanie, że warto o tym rozmawiać, warto o tym mówić.
9: Oswoić tego wroga?
11: Oswoić, tak. Pan redaktor wspomniał o moich kolegach, którzy uczestniczyli w zeszłorocznej debacie, onkodebacie. Mamy taką naszą partnerską, przyjacielską umowę z panem doktorem, że co roku będą inni sportowcy z innych dziedzin i z innych dyscyplin.
9: To w tym roku?
11: W tym roku będą piłkarze. Będzie Przemysław Kazimierczak, zawodnik Śląska Wrocław, mistrz Polski, zawodnik FC Porto. Ale ja chcę wrócić na chwilę do zeszłorocznej onkodebaty, gdzie byli moi przyjaciele, z którymi grałem, koszykarze. I proszę sobie wyobrazić, że no była też duża niespodzianka, jeśli chodzi pod moim kątem, bo był zaproszony na tą onkodebatę przez pana doktora Jarosław Zyskowski.
9: Znana, wybitna postać polskiej koszykówki.
11: Tak, i on się też na tej onkodebacie pojawił, pokazał tak naprawdę wszystkim tym ludziom, którzy słuchali, że tak, żyje, ma się dobrze, walczy dalej, ale jest i nie daje się. I tą onkodebatą chcemy też pokazać, że nie należy się nigdy poddawać. Ja wiem, że dzisiaj patrząc panu redaktorowi w oczy, że to może sobie, to są tylko słowa.
9: Ale nie.
11: Ale to nie są frazesy. To są słowa i przede wszystkim czyny tych ludzi, którzy przechodzili to podczas choroby w tych gabinetach, o których tutaj też padało parę razy już słowo. Dramaty ludzkie. Ale też dramaty, które przechodziły w zwycięstwo. Tak, dzisiaj każdy z nas może powiedzieć, nie wszyscy wygrywają, nie wszyscy. Ale jak w życiu, tak i podczas choroby, nie wszyscy wygrają tą batalię. Ale przynajmniej będziemy wiedzieć, że możemy z tym walczyć, ale najważniejsze, że będziemy mogli o tym porozmawiać i spotkać tych ludzi. Dla mnie to jest ogromny zaszczyt, że oni przyjeżdżają do Parku Szczodrem i są takimi samymi ludźmi jak ja, pan redaktor, i są otwarci.
9: A ja słuchając panów odnoszę takie wrażenie, że w tym wszystkim, w całym tym procesie terapeutycznym, ale też w tym zderzeniu się z nowotworem, jedna rzecz jest ważna, co wypływa z waszych wypowiedzi. Relacje. Nawet jeżeli finalnie odejdziemy, bo przecież to się często zdarza, pan profesor tego często też doświadcza, widzi swoich pacjentów, ale jeżeli są relacje, jeżeli jest wsparcie, łatwiej to wszystko przejść.
10: No zdecydowanie. Tutaj mamy całą grupę psychoonkologów, którzy wspierają pacjentów podczas pobytu. Natomiast to zjednoczenie w tym jednym dniu pokazujemy, że jesteśmy razem. Natomiast wychodząc jeszcze z tego smutnego tonu, no bo oczywiście onkologia kojarzy nam się ze smutnymi wydarzeniami, to muszę powiedzieć, że większość pacjentów da się całkowicie wyleczyć. Dzisiaj zoperowałem radykalnie dwóch pacjentów, którzy w przyszłym tygodniu prawdopodobnie wyjdą o własnych nogach i już dzisiaj powiedzieli, bo znieczulenie było takie, że mogliśmy rozmawiać podczas zabiegu, że nie dołączą w niedzielę, ale za rok na pewno do naszego onkobiegu dołączą już jako wyleczeni pacjenci. Więc naprawdę to jest pozytywne zjawisko.
9: I to właściwie wystarcza za całą puentę naszej rozmowy. Onkobieg, przypomnę, w Parku w Szczodrem, w niedzielę start o godzinie 11, a wcześniej garść rzetelnej wiedzy w czasie onkodebaty.
10: Onkodebata będzie o godzinie 10:15, ale my to nagramy i na pewno puścimy na rolkach, więc ci, którzy nie będą mogli być na tym biegu, to posłuchają parę słów na temat onkologii. Ale zapraszamy do uczestniczenia, ponieważ zapisy są zakończone, ale kibicowanie będzie bardzo mile widziane.
9: No plus wiele rzeczy towarzyszących, też nikt się nie będzie nudził, jak sądzę.
10: Na pewno nikt się nie będzie nudził.
8: Radio RMF

0: Maciej Sas, zapraszam na wrocławski weekend Radia RMF 24 Wrocław. A zapraszać we wrocławskim weekendzie będziemy do wrocławskiego Teatru Lalek, który przygotował bardzo nietypową, bardzo ciekawą rzecz skierowaną do ludzi spoza Wrocławia, choć realizowaną przez ludzi z Wrocławia. Ze mną jest pani Maja Hermansdorfer-Pstrokońska z Teatru Lalek we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Proszę wyjaśnić, na czym rzecz polega, bo państwo będziecie przygotowywali 4 przedstawienia dla dzieci z terenu wokół Wrocławia i tam parę innych niespodzianek będzie. Ale co to za przedstawienia, co to za pomysł w ogóle?
1: Pomysł to jest projekt Teatr na wyciągnięcie ręki, Wrocławski Teatr Lalek w trasie. To jest zadanie finansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach Kultury Dostępnej.
0: I co to w praktyce oznacza? Bo jak rozumiem, chodzi o to, że państwo finansuje ten pomysł, a wy państwo, czyli Teatr Lalek, docieracie z tym, co macie najcenniejszego, czyli ze swoimi przedstawieniami do ludzi, którzy mają ograniczony dostęp do takich możliwości.
1: Tak, zgadza się. Dzięki dofinansowaniu z ministerstwa możemy dotrzeć do widzów z mniejszych miejscowości, którzy nie mają stałego dostępu do zróżnicowanej oferty kulturalnej. Także pojedziemy do kilkunastu miejscowości na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce z 4 naszymi spektaklami.
0: Jakie to spektakle, powie pani?
1: To będzie Misiaczek dla dzieci w wieku 3 do 6 lat, Skarpety i papiloty dla dzieci od 4 roku życia, Kulawa kaczka i ślepa kura dla dzieci od 5 roku życia i Tesla kontra Edison, czyli z prądem lub pod prąd, dla dzieci od 6 roku życia.
0: Bardzo zróżnicowany program.
1: Tak, jak najbardziej, bo chcieliśmy, żeby jak najwięcej dzieci mogło skorzystać w różnych przedziałach wiekowych. Są to spektakle zarówno, które będą grane na scenach w różnych ośrodkach kultury, jak i spektakle plenerowe. Tutaj właśnie spektakl Tesla z bajkobusu.
0: Jeszcze jedną ważną rzeczą jest to, że nie dość, że państwo przyjeżdżacie na miejsce, a nie trzeba przyjechać do Teatru Lalek, czyli znaleźć sposób dojazdu, czasami nie tani, ale też sam spektakl jest bezpłatny. To też możliwość walczenia z wykluczeniem, no tym ekonomicznym przede wszystkim.
1: Tak, jak najbardziej. Wszystkie spektakle są niebiletowane, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne w poszczególnych miejscach prezentacji. I jeszcze dodatkową atrakcją będzie to, że spektaklom na scenach będą towarzyszyły spotkania z twórcami po każdym spektaklu, a spektaklowi granemu w plenerze, bajkobusowi, warsztat edukacyjny po każdym spektaklu.
0: Czyli tak naprawdę dzieci poza tym, że obejrzą spektakl, będą mogły porozmawiać z aktorami.
1: Tak, będą mogły porozmawiać z aktorami, dopytać o różne ciekawostki. Zawsze są to bardzo, bardzo ożywione dyskusje i aktorzy z przyjemnością biorą w tym udział.
0: No, jak się spodziewam, te pytania czasami paradoksalnie mogą być o wiele bardziej zaskakujące niż ze strony osób dorosłych, bo dzieci w sposób taki niewymuszony i bez ograniczeń pytają o różne rzeczy.
1: Tak, tak. Dzieci nie mają filtrów i są w stanie zadać pytanie, na które dorosłemu by nawet nie przyszło do głowy, więc zawsze są to miłe spotkania, jest mnóstwo śmiechu i wychodzą na jaw różne ciekawe, zakulisowe anegdotki teatralne.
0: Proszę jeszcze powiedzieć, właśnie rozwinąć ten wątek związany z tym, w jaki sposób dostać się na taki spektakl. Państwo go przygotowujecie, ale tak naprawdę organizatorem są rozmaite placówki kultury w tych miastach, miejscowościach, do których jedziecie.
1: Tak, spektakle są możliwe dzięki zaangażowaniu tutaj lokalnych partnerów, udostępniających swoje sceny, swoją obsługę techniczną, czy też przestrzeń, także należy też śledzić bezpośrednie komunikaty poszczególnych organizatorów w celu pozyskania właśnie bezpłatnych wejściówek na poszczególne spektakle.
0: Myślę, że po to, żeby wszelkie informacje znaleźć i nie zagubić się w tym wszystkim, a skorzystać z bardzo ciekawych oferty, wystarczy wejść na stronę Teatru Lalek we Wrocławiu.
1: Tak, na naszej stronie oczywiście informacja jest. Jest szczegółowy harmonogram, kiedy, gdzie i u kogo jesteśmy, także zapraszamy. Promocja już trwa. Lokalne ośrodki również zachęcają poprzez swoje wpisy w mediach społecznościowych czy w lokalnych mediach, także już o nas piszą i też można poznać szczegóły konkretne projektu.
0: A zachęcała do tego wszystkich wszystkiego pani Maja Hermansdorfer Pstrokońska z Teatru Lalek we Wrocławiu. Jeżeli chcecie sprawdzić, chcecie ze swoimi dziećmi pójść na takie przedstawienia, sprawdźcie wszystko na stronie teatru i koniecznie się wybierzcie, bo to niepowtarzalna okazja. Ale Wrocławski Teatr Lalek to nie tylko przedstawienia dla dzieci i nie tylko poza Wrocławiem, ale przede wszystkim tu na miejscu, też dla dzieci, choć nie tylko, o tym zaraz powiemy. A będę o tym rozmawiał z panią Katarzyną Krajewską. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Chcę panią zapytać o te najbliższe przedstawienia dla dzieci, może od tego zacznijmy, zanim trochę w przekorę pójdziemy, które będą się odbywały tutaj w najbliższym czasie we Wrocławiu. Co się szykuje, na co warto się wybrać?
2: Zaczynamy sezon spektaklami dla najmłodszych dzieci. Przede wszystkim Misiaczkiem, który wraca już na początku września. Misiaczek to jest taki spektakl dla dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 6 roku życia, oczywiście wraz z bliskimi dorosłymi. Jest to doskonały spektakl na pierwszą wizytę w teatrze, bardzo kameralny, niebodźcujący, z przyciszoną muzyką, przygaszonymi światłami, z takimi miękkimi formami, miękką scenografią z tkanin, grany w bardzo bliskim kontakcie z widzem. To wszystko czyni go takim miłym, przyjemnym, komfortowym w odbiorze spektaklem dla dzieci najmłodszych, które w teatrze są po raz pierwszy.
0: To z tego, co pani mówi, ma też sprawiać, żeby te dzieci nie były przerażone pierwszym zetknięciem z takim nowym światem, z nową przestrzenią, która niekoniecznie jest dla nich oczywista.
2: Tak, dzieci podczas pierwszej wizyty w teatrze bardzo często, co może być dla dorosłych zaskakujące, reagują płaczem i to nie zawsze dlatego, że się czegoś rzeczywiście przestraszyły, ponieważ zwykle staramy się, żeby nasze spektakle dla najmłodszych widzów nie zawierały elementów potencjalnie groźnych czy strasznych, ale dlatego, że jest to ich reakcja na nową sytuację, nowe środowisko, nowe otoczenie, ale też...
0: Czyli kłopot z odnalezieniem się niejako w tym nowym świecie?
2: Z jednej strony tak jak pan powiedział, kłopot z odnalezieniem się, ale z drugiej strony reakcja na zupełnie nowe bodźce, ponieważ teatr, ze względu na to, że działa inaczej niż kino, nie zapośredniczony przez ekran, czy niż telewizja, działa bezpośrednio. Często aktorzy są w bliskim kontakcie z widzami i te dźwięki, światła docierają zupełnie bezpośrednio do małego widza. Czasami są to dużo silniejsze bodźce niż te zapośredniczone przez ekran i dzieci często reagują płaczem, bo to jest ich podstawowa reakcja na zaskoczenie i na nadmiar takich bodźców, które do nich docierają bezpośrednio.
0: Jednym słowem, państwo w Teatrze Lalek jesteście na to przygotowani i obznajomieni z tym niejako, czyli wiecie, że tak może być po prostu.
2: Tak, dla nas to jest absolutnie normalna sytuacja, to się zdarza często, raczej myślimy tutaj, żeby jakoś zadbać o rodziców, żeby nie czuli się tą sytuacją przestraszeni i nie myśleli, że na przykład dziecku się nie podoba, czy że się czegoś przestraszyło.
0: I że przeszkadza innym.
2: Tak, to jest zupełnie naturalna reakcja. Płaczące dzieci na widowni, to jest sytuacja, która się tu często zdarza i aktorzy, i pracownicy teatru są do tego przyzwyczajeni i z każdego spektaklu dla najmłodszych można wyjść, uspokoić dziecko, troszkę je wyciszyć i w każdej chwili wrócić.
0: No i te spektakle są też krótsze, dostosowane do możliwości poznawczych dziecka.
2: My zawsze dbamy o to, żeby spektakle dla najmłodszych były po pierwsze krótkie, po drugie właśnie niebodźcujące, żeby nie było tam bardzo głośnych dźwięków, gwałtownych zmian oświetlenia, żeby aktorzy też mówili takimi stonowanymi głosami, a i tak zdarza się, że ze względów, o których mówiłam wcześniej, jest to jakiś taki mocny impuls dla dziecka. Akurat do spektaklu Misiaczek, o którym mówiłam przed chwilą, jest przygotowany też przedprzewodnik. To jest taka broszura dostępna za darmo na naszej stronie internetowej przy opisie spektaklu i tam można znaleźć wszystkie ważne informacje o tym spektaklu i istotne przed pierwszą wizytą w teatrze, żeby się po prostu do niej jak najlepiej siebie i dziecko przygotować.
0: Siebie i dziecko przygotować, a przy okazji przygotować się też na wizytę już w dorosłym Teatrze Lalek, bo paradoks polega na tym, że część z nas według pewnego stereotypu myśli, Teatr Lalek to jest tylko dla dzieci. Nie. Te przedstawienia, które już się za chwileczkę pojawią, też są dla dorosłych.
2: Akurat nasz teatr jest znany z tego, że ma w swojej historii wiele znakomitych spektakli sceny dla dorosłych. Działała tutaj przez lata tak zwana mała scena dla dorosłych, która pokazywała wyłącznie spektakle lalkowe dla widzów powyżej 18 roku życia. Ale nie tylko nasz teatr ma taką tradycję, ponieważ generalnie teatry lalkowe w całej Polsce ofertę dla dorosłych mają, czasem szerszą, starszą, czasem węższą, ale Teatr Lalek dla Dorosłych ma się w Polsce dobrze.
0: To, co w najbliższym czasie będzie można w Waszym teatrze właśnie, jeżeli chodzi o repertuar 18+, zobaczyć, to?
2: Jeszcze we wrześniu zagramy Hałas. Jest to spektakl dla starszej młodzieży i dorosłych na podstawie książki Małgorzaty Halber. W reżyserii, ale też scenografii Agaty Kucińskiej, znakomitej lalkarki, specjalistki od autorskich monodramów lalkowych dla dorosłych. I spektakl Hałas również jest autorskim monodramem Agaty. Jest to jej najnowsze przedstawienie, długo wyczekiwane przez widzów i miłośników Teatru Lalek. Grane nie za często. Po premierze gramy ten set pierwszy raz, więc serdecznie zapraszam w drugiej połowie września. Na Hałas są jeszcze miejsca.
0: Ja tylko dodam, że wrocławski weekend z desek Teatru Lalek we Wrocławiu przenosi się za chwileczkę na inne sceny, dokładnie na boiska piłkarskie klasy A, klasy B, malutkie, ale tam też są ciekawe widowiska, zapewniam. Do usłyszenia.
3: Radio RMF 24.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie.
6: Od 15 do nawet 17 miliardów złotych. Tyle Polska jest gotowa przeznaczyć na budowę stałej bazy dla amerykańskich wojsk w naszym kraju. Poinformował o tym szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczył, negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi są już w fazie finałowej, a ostateczna decyzja może zapaść w najbliższych tygodniach lub miesiącach. Miały zwiększyć bezpieczeństwo, kierowcy znaleźli jednak sposób, jak je omijać. Mowa o progach zwalniających, które pojawiły się na ulicy Stolnej w Krakowie. To właśnie tam pod koniec sierpnia doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko, mające zaledwie kilka miesięcy, zostało ciężko ranne. O szczegółach nasz krakowski reporter Paweł Konieczny.
7: Ta ulica od jakiegoś czasu jest dokładnie obserwowana przez funkcjonariuszy, bo pomimo ustawionych progów zwalniających, kierujący pojazdy już znaleźli na nie sposób.
8: No takie niepokojące zachowanie kierowców, którzy chcąc ominąć te progi zwalniające, przekraczają podwójną linię ciągłą, która jest między nimi.
7: Mówił mi Piotr Szpiech z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Aby utrudnić takie manewry, na ulicy Solnej mają być zainstalowane specjalne elementy, które uniemożliwią przekraczanie linii ciągłej między progami.
9: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
6: Izrael kolejnym rywalem Polaków w Mistrzostwach Europy w siatkówce. Po zwycięstwie 3-0 nad Portugalią czas na kolejny test dla biało-czerwonych. Początek meczu w Sofii o 15. Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B, zajmuje aktualnie 29. miejsce w światowym rankingu. Ten rok ma jednak całkiem udany. Dobrze radził sobie w lidze europejskiej, w której w pierwszej fazie odniósł komplet 6 zwycięstw. Już teraz zapraszam na fakty sportowe o poranku, pierwsze o godzinie 8, a także na kolejne fakty RMF FM już za niecałe pół godziny przedstawię Tomasz Weryński.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: nowym sezonem praktykujemy, że kluby się zgłaszają do rozgrywek, zapytaliśmy się, jaką mają nazwę. No, oni powiedzieli, że Tartak Wrocław. No, całe biuro było zaskoczone, że...
1: Śmierzył?
0: Tak, różne nazwy już tutaj przerabialiśmy, ale Tartak Wrocław... To zabrzmiało tak dosyć, no...
1: Prowokacyjnie trochę.
0: Trochę prowokacyjnie, ale też tak interesująco. Dlaczego akurat taka nazwa? Myśleliśmy, że sponsorem jest jakaś fabryka drewna lub jakiś skład drewna. Pomyliliśmy się absolutnie, więc dopytujemy. Słuchajcie, no dlaczego tak się nazwaliście? No jeden z przedstawicieli odpowiedział, że... No, my jesteśmy tacy drewniani, więc ta nazwa jest dobra dla rozgrywek tej B-klasy.
1: Wie pan co, no jak patrzę na ich wyniki, bo za sobą mamy już 4 kolejki tej klasy B, ich rozgrywek, no to trochę lania dostali, więc to ta nazwa usprawiedliwia się sama.
0: Tak, chłopakom na razie nie idzie, ale aczkolwiek trzeba wspomnieć, że mają 3 punkty w B-klasie, więc... Pewno powolutku się rozpędzają.
1: A dodajmy, że oni zupełnie od nowa stworzyli klub. Ten klub wystartował pierwszy raz.
0: Tak, klub jest bardzo, bardzo świeżutki, w tym roku zarejestrowany w systemie, więc nic dziwnego. Zebrali chłopaków z różnych klubów z Wrocławia, ale także mają klub zawodników na przykład z Płomienia Ochojec, Awi Węgrzynice, to są kluby poza Dolnym Śląskiem, więc pewno to te wzmocnienia będą trwały dopiero w nowym sezonie. Być może poznamy pełną wartość tego klubu.
1: Tak naprawdę były pierwsze transfery, tak?
0: Tak, to były pierwsze transfery. Szukali zawodników po całym Wrocławiu, sprawdzali kto jest zawodnikiem wolnym. Pozyskiwali między innymi z Polonii Wrocław, z Orła Prusice, Sokoła Marcinkowice, Silesii Gaj, Kąty Wrocławskie. Czyli nawet ze Śląska Wrocław, Szewc, także cały region u nich, cały przekrój regionu gra w Tartaku Wrocław.
1: No ale to mechanizm tego jest dokładnie taki sam jak w niektórych klubach Ekstraklasy czy pierwszej ligi.
0: Tak, tutaj nic się nie zmienia. Dokładnie mają prawo transferować czy pozyskiwać zawodników z innych klubów na ogólnych zasadach zgodnie z przepisami i to robią. No fajnie, że powstają te nowe kluby, natomiast mnie strasznie martwi liczba boisk we Wrocławiu. Tu zbyt mało jest na ten potencjał, który we Wrocławiu jest.
1: A przypomnijmy, że klubów tylko klasy B, ja chyba mam 35, tak?
0: Klubów A i B to na całym Dolnym Śląsku to mamy kilkanaście grup rozgrywkowych, natomiast we Wrocławiu jest 9.
1: 9 klubów, tak?
0: Tak, 9. W starej strefie wrocławskiej, czyli w byłym OZP-nie, Wrocław jest 9 B-klas, 9 grup B-klasowych. Każda grupa składa się między 10 a 12 zespołów, więc to jest potęga.
1: Wracamy do Tartaku Wrocław. Chłopaki ostatni mecz przegrali, jeżeli dobrze pamiętam, z Płomieniem Wisznia Mała 2-12. To bolesna nauczka.
0: Tak, bolesna nauczka, natomiast na ich profilu facebookowym można przeczytać bardzo taki inspirujący komentarz. Napisali, że Płomień podpalił Tartak.
1: Przynajmniej śmieją się sami z siebie, co dobrze wróży, to znaczy podchodzą do tego racjonalnie.
0: I tak trzeba to robić, bo te rozgrywki B-klasy to są dla ludzi, którzy chcą spokojnie i wesoło spędzić czas, wspólnie pograć w piłkę.
1: Aktywnie, nie siedząc, oglądając mecze.
0: I bardzo dobrze, ja wspieram bardzo te rozgrywki B-klasy, to jest najniższa klasa rozgrywkowa, więc tym chłopakom z Tartaka nie grozi żaden spadek, oni znowu w przyszłym roku wystartują w B-klasie i będą się cieszyć tą grą.
1: Czyli jeden sukces już mają zapewniony, nie spadną.
0: Tak, mogę im zagwarantować, że na pewno nie spadną.
1: Ja przypomnę, że w programie Mała Wielka Liga we wrocławskim wieczorze rozmawiamy o rozgrywkach klasy A, klasy B we Wrocławiu i w okolicach z panem prezesem honorowym Andrzejem Padewskim, prezesem honorowym Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Wiek tych zawodników. Wspomnieliśmy, że oni pochodzą z całego Wrocławia i spoza niego też. Jak się tworzy takie zespoły? To znaczy tam ktoś, głównie starsi ludzie grają, głównie nastolatkowie, to pewnie mieszanka bardzo różnie jest.
0: Tak, to jest mieszanka, grają nawet panowie po 40, to nikogo już nie dziwi. W obecnych czasach ta sprawność fizyczna jest jakby zachowana i nas nie dziwi, że panowie, którzy są zgłoszeni do rozgrywek B-klasy, w poniedziałek jeszcze jest im mało i grają w rozgrywkach Ligi Odbój. Roczniki są mieszane rzeczywiście, bo i tato z synem się zdarza w takiej klasie rozgrywkowej, więc to jest fajne dla tych rozgrywek, że ta aktywność fizyczna w tych małych miejscowościach i w dzielnicach Wrocławia jest.
1: Pan mówi o takich ludziach, którzy są po 40, ale ja widziałem nawet starszych, po 50, koło 60, nie wiem czy to na Dolnym Śląsku, ale gdzieś w Polsce takie jakieś doniesienia się pojawiły i to też myślę, że te ludzie są hołubieni. Chce im się, potrafią.

0: nie osiadają na laurach, nie siedzą tylko w kanapie.
1: Tak, no nie ma ograniczeń wiekowych, jeżeli chodzi o rozgrywki i tutaj, jeżeli klub zgłosi 50 czy 60 lat, no to taki zawodnik ma pełne prawo grać i wielokrotnie, tak jak to piłkarskie powiedzenie mówi, bramkarz im starszy, tym lepszy, jak wino. Więc takie roczniki też mają prawo grać. Nas to nie dziwi. My akurat nie mamy z tym kłopotu, bo my bardzo od 30 kilku lat tworzymy rozgrywki Ligi Old Boy. Tam też są roczniki, które skończyły 35 lat plus i 45 plus, więc my zapewniamy tym zawodnikom, którym się jeszcze chce, takie mecze.
0: Tam się odbywają jakieś testy sprawnościowe, jakieś badania medyczne, żeby sprawdzić, czy ten człowiek przeżyje ten mecz?
1: Nie, akurat nie mamy testów medycznych ani sprawnościowych. W wielu klubach brakuje właśnie zawodników, tak? Problemem nie są pieniądze czy organizacja, bo wielu tych prezesów tych małych klubów to straszni pasjonaci, tak jak ci koledzy z Tartaka Wrocław. Oni przyszli, założyli ten klub, zebrali się w piątkę, zarejestrowali stowarzyszenie, pozyskują zawodników, więc... Ale ciągle ich brakuje. Ciągle brakuje do tych rozgrywek ludzi do gry.
0: Panie prezesie, teraz powiedzmy, wracamy do Tartaku. Mają kolejny mecz przed sobą. Gdzie grają, z kim? Powiedzmy, no zaprośmy na ten mecz.
1: Tak, tym razem koledzy grają na wyjeździe, grają z Gromem Ligota Piękna. To też będą mogli sobie później stworzyć na Facebooku. Grom trafił w Tartak, albo odwrotnie, Tartak wytrzymał uderzenie Gromu. Zobaczymy. Fajnie, mi się to podoba, że oni tak lajtowo podchodzą do tego, nie mają ciśnienia. Widać, tworzą fajny kolektyw. Czy wygramy, czy przegramy, jesteśmy razem. Poczekamy na komentarz.
0: Tym razem Tartak gra w Ligocie, tam można się wybrać. Przypomnijmy, że te wszystkie mecze są darmowe, tam można przyjść oglądać po prostu.
1: Tak, wszystkie mecze są darmowe, one są w promieniu jazdy na rowerze, więc też można spokojnie wybrać się na wycieczkę rowerową, czy pociągami naszego sponsora, Kolejami Dolnośląskimi, własnym samochodem, nie wiem.
0: Pełna dowolność.
1: Pełna dowolność.
0: Skoro już tyle powiedzieliśmy o zawodnikach, o klubie Tartak, to powiedzmy, gdzie grają, z kim grają, jak tam można się dostać i o której godzinie?
1: Tak, grają 13 września, to niedziela, grają przed południem, więc dobra godzina do tego, aby potem jeszcze spędzić sobie niedzielę z rodziną. Grają o godzinie 11 w Gromie Ligota Piękna.
0: No więc tam można się wybrać, popatrzeć. Normalna sprawa, ale jeszcze obiecałem, że będziemy za każdym razem mówili o jakimś jednym przepisie, o jakimś jednym niuansie rozgrywek i chcę pana o taką rzecz zapytać. Ilu w tej chwili, bo ja się w tym gubię, ilu zawodników można w czasie meczu wymienić? Pewnie w Ekstraklasie jest trochę inaczej niż w tych niskich klasach, a zaraz sobie jeszcze jedną rzecz zapytam.
1: W naszych rozgrywkach można wymienić 9 zawodników, więc tylu, ilu mamy na stanie, może spokojnie w tych rozgrywkach grać i to jest dobre, bo nikt nie odchodzi z klubu tylko dlatego, że nie gra, bo trener ma prawo rotowania tymi zawodnikami, więc 9 zmian.
0: A czy ten, który zszedł z boiska, odpoczął, może wróci jeszcze na boisko? Ciekaw jestem.
1: Nie, już tego przepisu nie, ale w niektórych związkach wojewódzkich z racji tego, że jest mało zawodników i nie mają tej dziewiątki do zmiany, no to wprowadzono zmiany tak zwane powrotne. My nad tym się zastanawialiśmy, na tą chwilę my mamy 9 zmian.
0: Bo to byłoby trochę jak w hokeju na przykład, że tam może zejść i wejść.
1: Tak, tak, dokładnie tak. Natomiast u nas jest 9 zmian, jest to wystarczająca liczba zmian do tego, aby wszyscy zawodnicy w danym klubie mogli sobie zagrać.
0: W takim razie nie zostaje nic innego, jak życzyć powodzenia zarówno zawodnikom Tartaku Wrocław, bo o nich dzisiaj mówiliśmy, jak też Gromu Ligota Wielka. Na tym kończymy dzisiejszą małą, wielką ligę we wrocławskim weekendzie Radia RMF24 Wrocław. Andrzej Padewski i Maciej Sasi. Zapraszamy za tydzień. A dokąd już wiemy, panie prezesie?
1: Tak, zapraszamy do Augustyna Wrocław.
0: Ładnie brzmi. Będzie ciekawie. Do usłyszenia.
2: Radio RMF24.
3: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
11: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: 24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: Rząd chce zaostrzyć kary dla kierowców po tragedii w Sokolnikach Suchych. Nowe przepisy już w przyszłym tygodniu. W faktach informacje z polskich dróg są utrudnienia na trasie S6 w Pomorskim i na Krajowej 50 na Mazowszu. Poza tym niezwykły koncert dżemu w Katowicach z okazji 161. rocznicy powstania miasta. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Rządzący przygotowują nowe przepisy dotyczące zaostrzenia kar dla kierowców w związku z środową tragedią w Sokolnikach Suchych. Nowy projekt ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu. Zakłada on odebranie prawa jazdy na 3 miesiące za wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle. Z kolei za spowodowanie wypadku na przejeździe sąd może zdecydować o zakazie na minimum 3 lata oraz orzec karę bezwzględnego więzienia.
1: Przystąpimy do pilnych prac legislacyjnych. I jako Ministerstwo Infrastruktury pracujemy nad zmianami legislacyjnymi. Oczywiście one są interdyscyplinarne. Zmiany dotyczące bezpieczeństwa w ruchu dotyczą zarówno Ministerstwa Infrastruktury, jak i Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja podjąłem się koordynacji tych działań, tak aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
0: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Rządzący chcą, aby te nowe kary weszły jeszcze w tym roku. Zderzenie z samochodu osobowego z ciężarówką na trasie S6 w pobliżu węzła Leśnica między Skórowym a Lęborkiem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Uważajcie też na Krajowej 50C w Aleksandrowie na Mazowszu. To odcinek Wiskitki-Sochaczew. Tam przewróciła się ciężarówka. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Czy jazda samochodem staje się luksusem, czy przez rosnące ceny paliw i kosztów utrzymania kierowcy chętniej przesiadają się do pociągów? O to pytaliśmy wczoraj w naszej informacyjnej stacji RMF24 w cotygodniowym cyklu Twoje zdanie. Co mówili kierowcy i pasażerowie?
2: Jadę do pracy do Poznania, to przy zniżce 33% to mam albo 13 albo 19 zł. Natomiast samochodem nawet nie myślę o tym, bo myślę, że dbam o swój dobrostan. Także nawet nie przeliczam tego.
3: Czysto, wygodnie, szybko. Nie stoimy w korkach.
4: Ekonomiczne względy też przemawiają ku temu, żeby jeździć pociągiem?
3: To zależy ile osób, nie? Jak samochodem, jak mniej osób, to lepiej pociągiem. Jak więcej, to lepiej samochodem. Ale pociągiem teraz się fajnie jeździ.
0: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. 60% absolwentów szkół średnich, którzy w sierpniu przystąpili do matury poprawkowej, zdało egzamin. Takie wyniki podała wczoraj Centralna Komisja Egzaminacyjna. Fakty na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
5: Dzień dobry. Najwięcej maturzystów poprawiało egzamin z matematyki i to udało się prawie połowie. Matematykę w sierpniu poprawiło dokładnie 45% tych, którzy nie zdali jej w maju. W tym roku wyniki matur w skali całej Polski są minimalnie lepsze niż rok temu. Teraz egzaminu nie zdało 13% maturzystów, rok temu prawie 14%. Maturzyści, którzy w sierpniu zdawali egzamin poprawkowy, komentowali, że tegoroczne wakacje w dużej mierze upłynęły im właśnie na nauce.
6: Raczej tak leciałam po wszystkim, żeby te wszystkie pewniaki sobie powtórzyć, żeby było dobrze.
5: Najwyższy odsetek absolwentów, którzy zdali tegoroczną maturę, średnio na poziomie ponad 90%, jest w liceach ogólnokształcących, a najniższy poniżej 80% w technikach.
0: To było niecodzienne muzyczne wydarzenie z okazji 161. rocznicy powstania Katowic. Wczoraj zagrał tam zespół Dżem, ale był to występ jedyny w swoim rodzaju, bo piosenkę Naiwne Pytania zespół wykonał razem z gitarzystami, którzy mimo ulewnego deszczu pojawili się przed sceną.
7: Takie wydarzenie jednak po prostu przyciąga ludzi, którzy są jakoś podobni którzy mają po prostu podobny charakter i mi się wydaje, że to jest coś takie fajne.
8: Jestem pełen uznania, leję, a wy chcecie grać.
7: No, chcemy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie.
9: Ostatni moment zdążyłem, także zaraz coś nastroję sobie mojego Epifona i będziemy grali.
10: Bardzo piękne przeżycie. Te uczucie, to wszystko tu jednakowo grało, no. No nie da się opisać.
8: Widzę wzruszenie.
10: No, bardzo wzruszony jestem.
8: I jak się grało?
11: Bardzo przyjemnie. Długo trzeba było utrzymywać te same chwyty, to troszkę boli, ale było dobrze.
0: Na katowickim rynku był wczoraj reporter RMF FM Marcin Buczega. U nas kolejne fakty za pół godziny. Zapraszam o 7.30.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
14: To jest program Wrocław Aktywnie, a wysłuchacie radia RMF 24 Wrocław. W tym cyklu, przypomnę, mówimy o propozycjach do aktywnego spędzania czasu w stolicy Dolnego Śląska. zarówno jeżeli chodzi o piesze spacery, wycieczki rowerowe, albo też rolki czy hulajnogi. Mówimy zarówno o sposobach na tego rodzaju spędzanie czasu, jak i miejscach albo obiektach do odwiedzenia. Dziś powiemy o takich najbardziej interesujących trasach rowerowych po miejskiej części Wrocławia, a naszym gościem jest prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, pan Cezary Grochowski. Dzień dobry, witamy.
15: Dzień dobry, witam serdecznie.
14: Gdyby ktoś chciał tak po pracy, miał tylko godzinę albo dwie i chciał po prostu wsiąść na rower, żeby przewietrzyć głowę, to gdzie we Wrocławiu skierowałby go pan w pierwszej kolejności?
15: Czy to w zależności gdzie, bo tak naprawdę Wrocław cały jest wyposażony w dużą ilość infrastruktury rowerowej, czyli ludzie na to mówią ścieżki, prawidłowo to są drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów i drogi dla rowerów i pieszych, czyli takie chodniki, gdzie dopuszczona jest legalnie całkowicie jazda rowerem, bo na normalnych nie jest to dopuszczone. Tej infrastruktury jest dużo, więc w zależności od części miasta, w jakiej jesteśmy, zawsze coś do dyspozycji mamy. I to są jakby, musielibyśmy to podzielić na dwie kwestie. Jedna kwestia to są takie dojazdy, że ja po prostu chcę dojechać gdzieś tam sobie, no to wtedy korzystam z tej infrastruktury, która jest przy głównych ulicach, bądź chcę sobie pojeździć dla przyjemności, wtedy szukam ucieczki od tej infrastruktury, która jest przy głównych ulicach i taką trasą w centrum Wrocławia, bo jakby Wrocław w zasadzie ma ze wszystkich dzielnic możliwość dojazdy rowerem do centrum w miarę sprawną. Taką możliwość te trasy dają. Jedne są trochę lepsze, drugie trochę gorsze. Jedne mają więcej opóźnień, drugie mają bardziej bezpośrednio działają, czyli że mniej, w mniejszej ilości miejsc stajemy i musimy czekać na przykład na światłach i ruszać ponownie. Rowerzyści tego nie chcą, ale przez samo centrum, taką najbardziej atrakcyjną trasą, która łączy i jazdę rekreacyjną i codzienny ruch, to jest trasa wzdłuż naszej fosy miejskiej. Ona oczywiście ma pewne ograniczenie, bo przebiega głównie to odcinek, o którym mówię, to jest głównie na relacji północ, nie północ-południe, tylko wschód-zachód, tak? Czyli gdzieś wyjeżdżamy od strony Orląt-Woskich, Placu Orląt-Woskich, Placu Solidarności i kierujemy się w stronę Traugutta, początków ulicy Traugutta, Mostu Grunwaldzkiego, tak? Ta trasa tą częścią południową fosy, bo fosa się nie zamyka, ona jest jakby od południa, centrum miasta przebiega, a na północy tego centrum po prostu jest Odra, nie ma fosy jako takiej, to ona w zasadzie jest ciągła, daje możliwość przejechania całego tego odcinka. Ten odcinek nie jest tak prosty, na przykład jak Kazimierza Wielkiego byśmy jechali, no to ona jest bardziej na wprost, ale na Kazimierza Wielkiego jest ruch duży, są pasy, które czasami znikają i bardzo dużo świateł, a na fosie tych świateł jest ciot mniej, ale przynajmniej się jedzie w bardzo fajnych warunkach, okolicznościach, czyli w zieleni, wzdłuż wody i na pewnych odcinkach ta trasa ma bardzo wysoki standard, tak? Czyli od Forum mniej więcej Muzyki do ulicy, przecięcia ulicy Świdnickiej, to jest standard niemalże jak w Holandii. Na innych odcinkach jest trochę gorsza, ale wciąż dobre możliwości daje. Ostatnio nawet dostaliśmy na wzgórze, na Bastion Sakwowy, dawniej wzgórzem partyzantów zwanym przez wrocławian, możliwość przejechania na wprost z tej trasy nowym przejazdem, tam przebudowano i w tej chwili jest wygodniej niż było przez ostatnie 10 czy kilkanaście lat. Ale i tak ludzie jeździli. To jest taka najbardziej atrakcyjna trasa naturalna. Alternatywą dlatego są wszelkie trasy w ogóle we Wrocławiu wzdłuż Odry i większość jakby nabrzeży jest, większość, nie wszystkie, ale większość jest przejezdna rowerowo i są nawet jeszcze przez oficera rowerowego byłego, to już z 10 lat temu przeszło, zbudowano przejazdy pod mostami, czyli że przejeżdża się po prostu, zjeżdża się na dół na podwał i wyjeżdża do góry z powrotem i bezkolizyjnie. I takich tras mamy dosyć sporo i w zależności od tego, gdzie kto jest, to sobie może po prostu taką trasę znaleźć.
14: To jest taka trasa zarówno dla dzieci, jak i dla starszych rowerzystów?
15: Tak, no bo te trasy wzdłuż rzeki, one mają to do siebie, że po prostu są z dala od ruchu samochodowego. W związku z tym są, znaczy te wszystkie trasy powinny być dla każdego, ale tak do końca na przykład pasy ruchu na jezdni na Kazimierza nie będą dla każdego, dla małego, do dziecka 10-letniego to nie jest super przyjazne miejsce. Natomiast trasa nad Odrą którą będzie dla każdego przyjazna, no bo jakby tam nie ma ruchu samochodowego, więc jedyne, co zagraża nam, to inni rowerzyści, zresztą rowerzyści nie są tacy groźni. Trochę kurierów trzeba uważać, bo jeżdżą w takich pojazdach podobnych do roweru, ale wiem, że służby walczą.
16: Jeżeli to jest taki motorower, to na rowerze.
15: Tak, tak, ale to mam nadzieję, że się ukróci. Fatbike. Ale to też nie jest powód, żeby nie jeździć. To jest powód, żeby troszkę bardziej na to uważać.
14: Cezary Grochowski jest gościem Radia RMF 24 Wrocław. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Twój normalny

0: Jeszcze więcej informacji.
1: Słuchacie Radia RMF 24 Wrocław. W programie Wrocław Aktywnie rozmawiam o rowerach z Cezarym Grochowskim. Przejdźmy teraz do tematu takiego połączenia tej formy aktywności i kultury, bo jeśli ktoś chciałby zobaczyć jak najwięcej, jak najciekawszych wrocławskich krasnali na przykład, to jaką trasą albo trasami warto się przejechać?
2: No krasnale są w zasadzie już w tej chwili tak gęsto i wszędzie, że bym powiedział, że się nie da jechać na rowerze, bo to już bardziej na spacer są te krasnale niż na jazdę. One po prostu są rozsiane po mieście i są gęste, to ich jest kilkaset już, ja nie pamiętam, czy nie więcej niż kilkaset. Jakby to nie wiedzę z racji tego, że jakby w Wrocławiu nie jestem turystą, tylko mieszkańcą, no ale dalej to samo będę powtarzał. No trasy wzdłuż Odry, na przykład bardzo fajną opcją jest trasa od mostu pokoju w stronę ulicy Grodzkiej, hali targowej. Tam jest też bardzo fajny odcinek taki do jazdy rekreacyjnej. Co prawda później na Grodzkiej już jest znacznie gorzej, więc nie mogę tego z czystym sumieniem polecić, ale znowu dalej od mostu Sikorskiego wzdłuż Odry też nowa opcja. Tam są takie w tej chwili wieżowce się budują, ale pomiędzy tymi wieżowcami a rzeką jest piękna promenada aktualnie dostępna dla rowerów. Także naprawdę no, możliwości jest dużo. To centrum może nie jest super przyjazne, ale w tym sensie ono nie jest przyjazne super dla rowerzysty, że jest duża ilość sygnalizacji świetnych, czyli jak ja chcę jeździć płynnie, się zależy, żeby szybko gdzieś dojechać, no to się wkurzam, że staję na światło, staję. Ale jeżeli ktoś jeździ rekreacyjnie, to nie jest żadna przeszkoda. I wtedy ta infrastruktura w ścisłym centrum, ona jest godna polecenia po prostu. No ale tutaj jakbym znowu się musiałbym niestety powtórzyć, że trasa wzdłuż Fosy przez ten pałac, czy nie, ten Park Słowackiego jest bardzo atrakcyjny. To właśnie tam za Wzgórzem Polskim, to już mówiłem, ta promenada. Tam, gdzie jest zieleń, bardzo fajna na Niskich Łąkach trasa też godna polecenia. Co prawda nie jest to trasa asfaltowa, bo troszkę bolączką jest ten brak asfaltu, ale ona jest w dobrym stanie i równa i ona sobie jakby równolegle biegnie wzdłuż rzeki Oławy, jakby wzdłuż równolegle do ulicy Trauguta. Czyli mamy Trauguta, mamy kamienicę i mamy Oławę i wzdłuż Oławy tym nabrzeżem aż do właśnie do ulicy na Niskich Łąkach. Przepiękna trasa i ona jest zdaje się przedłużona w tej chwili, a na pewno jest po drugiej stronie Oławy jest też piękna trasa asfaltowa, nawet oświetlona w nocy, do jazdy rekreacyjnej aż do kładki tam, która aż do tej obwodnicy nowej tam i trasy Alei Tysiąclecia. Nie, to nie jest Aleja Tysiąclecia, teraz się gubię w nazwach.
1: Do tego jeszcze
2: Alei Wielkiej Wyspy. Alei Wielkiej Wyspy.
1: Do tego jeszcze wrócimy w Radiu RMF 24. Rower we Wrocławiu to już taki nie tylko środek transportu właściwie, ale wręcz element stylu życia. Jakie miejsca na mapie miasta idealnie łączą tą przejażdżkę z relaksem? Mam na myśli beach bary, kawiarnie, czy jakieś plenerowe strefy?
2: Wracamy na tą Odrę po prostu, tak? I między mostami warszawskimi, później dalej w stronę mostów szczebnickich. Tam aż się roi od takich miejsc. Ale to nie jest jedyne, bo ja się skupiam nad tymi rzekami,
1: tak.
2: To nie jest jedyne miejsce, gdzie można pojeździć ob te rzeki. Oprócz tego mamy promenadę Krzycką i to jest południe miasta. Ja nie wiem, jak tam do beach barów tam nie będzie, no bo nie ma plaży, ale takie na przykład kioski automatyczne, gdzie można sobie napoje, batony kupić, które stoją przy zieleni. To jest koło Górki Skarbowców takie miejsce, ale generalnie trasa promenada Krzycka biegnie wzdłuż linii torów kolejowych, tu nie rzeki, tylko torów kolejowych i ona jest po kawałku robiona, nie jest na całości, ona sięga aż od dawnej górki zwanej Górką Pafawat, czyli od ulicy Grabiszyńskiej, nie Grabiszyńskiej, tylko przepraszam bardzo, tylko Halera, od Halera biegnie, znaczy w stronę Grabiszyńskiej, ale do samej Grabiszyńskiej też kiedyś docelowo może będzie dociągnięta, ale w tej chwili bardziej od Halera wzdłuż południowej obwodnicy kolejowej Wrocławia, przez tam przecinając ulicę Skarbowców, Wrocławicką, później Ślężną, wcześniej Powstańców i aż na Tarnogaj. Tak? I to jest trasa, która ma standard pomiędzy skrzyżowaniami jak w Holandii. jak w Holandii, czyli równy asfalt, czy oki, mówię, na tych odcinkach, gdzie jest gotowa. Gorzej jest na skrzyżowaniach, bo troszkę więcej czasu na przekraczanie tych skrzyżowań tracimy na promenadzie Krzyckiej, ale jeżeli to się kreacyjnie jedzie i mu się nie śpieszy bardzo, no to to nie jest wielki problem, więc na pewno jest to trasa godna polecenia i mamy Park Grabiszyński po drodze, mamy Park Południowy po drodze w zasięgu tego. W Parku Południowym mamy na pewno Bike Coffee, tam zawsze stoi, takie miejsce, gdzie rowerzyści przenośni, znaczy takie mobilne, ale ono tam zawsze jest. Na pewno tam jest jakiś bar i kawiarnia, gdzie można usiąść i coś z pamięci mojej, że można sobie coś się napić czy zjeść nawet.
1: To jest program Wrocław Aktywnie. Zostańcie z radiem RMF 24 Wrocław.
0: Radio RMF 24.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
3: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.

0: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Po reklamie.
8: Problemy z przejazdem na S5 na Dolnym Śląsku w rejonie węzła Krniczno. Ciężarówka uderzyła w oznakowanie prac drogowych. Zamknięty jest prawy pas w kierunku Poznania. O poranku ruch wahadłowy na Krajowej 9 w miejscowości Lipnik w Świętokrzyskiem. To jest odcinek Opatów-Kolbuszowa. Auto osobowe zderzyło się tam z ciężarówką. Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. Co wynika ze statystyk, o tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
9: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu. Mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na Tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew, a żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
8: W Krakowie sobotni poranek pochmurny i deszczowy, no a to oznacza, jak mówią grzybiarze, że za kilka dni w lasach, miejmy nadzieję, zaroi się od borowików i podgrzybków.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W Radiu RMF 24 Wrocław trwa program Wrocław Aktywnie. Moim gościem jest prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, pan Cezary Grochowski. Witamy ponownie.
1: Witam.
2: Dni są coraz krótsze, to pomówmy o dwóch kółkach po zmroku. Co się zmienia na wrocławskich ścieżkach, kiedy zapada zmrok? Czy jazda nocą po mieście ma swój jakiś własny, unikalny klimat?
1: Znaczy, no, na pewno tak, chociaż jest to z jednej strony, jest to teoretycznie mniej bezpieczne, tak, bo nas gorzej widać. Oczywiście tutaj kwestia oświetlenia jest kluczowym aspektem, jeżeli jeździmy po zmroku. Absolutnie kluczowym, bo jakby musimy zapewnić sobie widoczność. Natomiast dobra wiadomość, że jakby procentowo tych wypadków po zmroku jest bardzo niewiele, o wiele mniej niż się wydaje, że ludzie sobie wyobrażają, że po zmroku jest dużo wypadków rowerowych, natomiast w praktyce, jak popatrzymy na statystyki, możemy to sprawdzić w SEWIK-u, czyli w systemie ewidencji wypadków kolizji, to w skali polskiej to jest tam rzędu paru procent, mniej niż 5% wypadków po zmroku. Więc, ale oczywiście oświetlenie prawidłowe, jeżeli mamy, to...
2: A prawidłowe oświetlenie to, panie prezesie?
1: Już tłumaczę. Prawidłowe oświetlenie to jest takie, że mamy z przodu światło białe, które w zależności od tego, może być migające, może być stałe, w zależności od tego, czy jeździmy po terenach, miejscach, gdzie jest nieoświetlony, czy jak może te trasy rekreacyjne gdzieś przez park, są odcinki oświetlone, a są odcinki nieoświetlone i tam na tych nieoświetlonych chcemy sobie oświetlić drogę, to musimy to światło mieć potężniejsze. Też trzeba zadbać o to, żeby nie razić innych rowerzystów, bo są tacy, którzy mają naprawdę potężne światła, ale jakby nie myślą o tym, że jak mijamy się naprzeciwko właśnie na tym wale nad Odrą, to ja przez chwilę
2: nic nie widzę
1: kompletnie, i jeszcze chwilę po tym, jak mnie minął taki człowiek, który no trochę przesadza, ale to jest kwestia ustawienia odpowiednio w dół tego, tak samo jak światło samochodowe. Trzeba myśleć o innych troszeczkę, a jeżeli my jeździmy głównie po mieście, gdzie jest oświetlone, to możemy mieć migającą lampkę słabszą, tak

0: dzieci na co dzień. Mhm. I taki projekt realizuje edukacyjny, przygotowując dzieci do bezpiecznej jazdy. Jeszcze mówię o jednej rzeczy. Z boku widoczność. Po zmierzchu trzeba zadbać o widoczność z boku i tu przepisy są słabe, bo nie mówią, nie musimy mieć nic z boku. Mhm. Na przykład w Holandii czy w Danii mamy obowiązkowo mieć opony odblaskowe. Jak nie mamy opon odblaskowych, to na szprychach odblaski wsadzamy.
1: Tak.
0: Chodzi o to, że ze statystyk tych samych, z tego Sewiku wiemy, że najczęstsze zdarzenia drogowe czy wypadki popularnie z udziałem rowerzystów są uderzenia boczne. Że coś z boku wyjechało, więc jeżeli my jesteśmy tylko z przodu i z tyłu widoczni, nawet mając dobre oświetlenie, to z boku może nas być nie widać, zwłaszcza poza miastem, jeśli jeździmy. Więc polecam tutaj, apeluję przy okazji do tego, że nic to nie kosztuje, znaczy grosze kosztuje wsadzenie sobie odblasków na szprychy, a zawsze nas to będzie chronić. Z boku takie odblaski super widać po prostu. Czyli jeżeli mamy, jeździmy po zmierzchu, mamy porządne oświetlenie, będziemy wtedy bezpieczniejsi znacznie.
1: Odblaski na szprychy, pamiętajmy o nich, bo nie zawsze.
0: No można też nalepki na ramę, no są, ale nie muszą być, też można sobie oblepić ramę jakąś taśmą odblaskową, żeby z boku nas było widać, ale to jest najprostsze rozwiązanie te szprychy.
1: A czołówka to jest dobre rozwiązanie, bo często widzimy, że na przykład.
0: Zdecydowanie nie, bo zresztą zgodnie z przepisami światło ma być przymocowane w odpowiedniej wysokości do roweru. Czołówka. Ona gdzieś tam w terenie, na jakichś single trackach, przy jeździe w MTB, ona może być użyteczna. Natomiast do miasta, no to nie, dlatego, że ona świeci tam, gdzie my patrzymy. I to jest dla nas dobre, ale z punktu naszej widoczności, to może być tak, że my spojrzymy w boki i akurat wtedy nas nie będzie widać. Więc to nie jest oświetlenie, to jest jakiś dodatek i to w pewnych sytuacjach ma sens. Po mieście raczej bym odradzał, tak samo jak jakieś kamizelki i tego typu rzeczy. Kamizelka ma wadę poważną, taka tak zwana sygnałowa kamizelka, taka do prac, do robót drogowych, dlatego, że jeżeli nie mamy tą kamizelkę, na przykład mamy słabe światełka, albo nie mamy światełek, nie daj Boże, to kamizelkę widać, tylko że kierowca może zainterpretować jako pieszego. Pieszy się porusza wolno, więc on się nie będzie spodziewał, że my za kilka sekund będziemy te 10 metrów czy 15 dalej. I jeżeli nas pomyli z pieszym, to te ułamki sekund po prostu. Ta chwila może zdecydować tej omyłki o tym, że on się nie będzie spodziewał, że nagle my po prostu wjedziemy na przejazd, na przykład nas zobaczy z boku, zobaczy pieszy, no to on nawet nie przyhamuje, tak? Więc odradzam, kamizelka odblaskowa nie zastąpi światełek, kamizelka w dzień okej, bo przyciąga swoim jaskrawym kolorem, ale w nocy odradzam, bo właśnie ze względu na pomyłkę z pieszym oświetlenie prawidłowe.
1: W Radiu RMF 24 Wrocław rozmawiamy o rowerach w programie Wrocław Aktywnie. Wracamy za chwilę.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
10: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
9: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat.
10: Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
14: Po reklamie.
1: W Radiu RMF 24 Wrocław wracamy do rozmowy z panem Cezarym Grochowskim o rowerach. To jest program Wrocław Aktywnie.
15: Z jakimi największymi wyzwaniami ciągle mierzy się wrocławski rowerzysta?
0: To znaczy, no, ze znikającą infrastrukturą. Jak jeżdżę na co dzień, to moim mankamentem głównym są dziury w systemie tras.

0: My mamy jako Wrocław chyba największe, albo jedno z największych, albo największe nasycenie jakby tych dróg dla rowerów na długość ulic, na powierzchnię miasta i tak dalej, na mieszkańca. Bo oczywiście w globalnej liczbie to Warszawa nas wyprzedza w długości, tak zwanej długości, no ale też jest to większe miasto, więcej ulic, więc jakby w zagęszczeniu tych tras to z nami przegrywają. I Wrocław jest nasycony trasami i w zasadzie, tak jak już mówiłem na początku, z każdej dzielnicy te ciągłe trasy prowadzą, ale w samo centrum ma poważne jeszcze mankamenty, bo te trasy potrafią, znaczy w zasadzie potrafią, no w zasadzie nie ma trasy, takiej głównej trasy przez Wrocław, która by się gdzieś w jakimś miejscu nie urwała i nie zniknęła. Czyli jadę i nagle jechałem bardzo komfortowo, miałem gdzieś tam fragment, że jadę jak w Holandii, część to jakieś mam z kostki, coś gorszego, a nagle po prostu mi to wszystko znika i ląduje na ulicy i to jest jakby największe, te dziury w systemie i te, niestety te dziury nie są tak równomiernie rozłożone po Wrocławiu, tylko są w najwięcej problemów jest w tym ścisłym centrum i te dziury czasem może też być tak, że coś jest dla rowerzystów, ale to jest, nie spełnia standardów, czyli tak naprawdę jest, nie jest ułatwieniem, tylko utrudnieniem. To jest jakaś trasa, czy te, jak to ludzie mówią, ścieżka rowerowa, która zamiast mnie przyspieszać i ułatwiać mi jazdę, to gdzieś mnie wyrzuca na bok, jest dziurawa, a później za chwilę znika i nie wiadomo co robić, czy siąść, czy na ulicę z powrotem wrócić i tak dalej, włączyć się do ruchu, więc stracić czas. To jest jedna rzecz, a też poważnym bardzo mankamentem Wrocławia jest zbyt duża ilość sygnalizacji. Tak, mamy problem taki, że do centrum miasta zasysamy tranzytowy ruch samochodowy. W innych miastach tego nie ma, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, jakby to centrum już nie przewala się sznur samochodów. Tak. A u nas jest to Kazimierza Wielkiego, Grodzka, to są wszystko ulice, które pełnią funkcję takich przelotówek, obwodnic. I w związku z tym jest duży ruch, i w związku z tym, że one się krzyżują, to jest bardzo dużo świateł. A i na tych światłach trzeba stać, no ktoś powiedział, no okej, no wszyscy muszą stać. Tylko, że problem polega na tym, że rowerzysta, jeżeli musi ciągle ruszać, stawać, to bardzo dużo zużywa energii i jego czas przejazdu przestaje być atrakcyjny. A po co ludzie jeżdżą na rowerze, żeby ominąć korki w mieście? A jeżeli te światła zabijają mi tą płynną jazdę i muszą stawać, no się okaże, że wcale nie jest szybciej, to po co ja mam się męczyć, po co ja mam pedałować, po co ja mam się spocić, wsiądę w samochód, no wyjdzie na to samo po prostu, a będę siedział w fotelu wygodnie. Znaczy ja polecam jazdę, bo to nie jest tak, że się nie da, że wszędzie tak jest i tak dalej. Jest bardzo mnóstwo takich relacji, jak ktoś ma szczęście mieszkać, że będzie miał szybciej, wygodniej, łatwiej rowerem i na pewno warto spróbować. To od razu namawiam, jeżeli ktoś nie jeździł, warto wtedy, kiedy jest ciepło, przyjemnie i fajnie zacząć, najlepiej nie zaczynać wtedy, kiedy jest mniej przyjemnie i spróbować, czy akurat na mojej trasie praca, czy szkoła, dom, czy praca, dom nie jest przypadkiem płynnie i fajnie, bo może tak być.
1: Najważniejsza rada od prezesa Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej dla każdego, kto dopiero chce zacząć swoją przygodę z aktywnym Wrocławiem na dwóch kółkach?
0: No, czy no, po prostu zadbać o swoje bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo zależy od obserwacji otoczenia, czyli przytomnej, aktywnej obserwacji otoczenia. Nasza uwaga powinna być skierowana na innych użytkowników ruchu, a ponieważ mamy znanych, że najczęstszy wypadek rowerzysty jest to zderzenie z samochodem, czyli powinniśmy skupić samochodach i na tym, na zachowaniach właśnie kierowców samochodów, obserwować, czy nam ustępują pierwszeństwa, czy nie. I to w niezależności od tego, czy jedziemy, czy mamy pierwszeństwo, czy nie. Mamy pierwszeństwo, po prostu kluczem dla nas będzie ocena, znaczy skupienie uwagi na obserwacji innych uczestników ruchu. Druga rzecz to jest to, że musimy unikać miejsc niebezpiecznych, czyli właśnie to już też mówiłem, miejsc, gdzie nasze różnice, że jesteśmy jednej przestrzeni z samochodami, a mamy duże różnice prędkości. Czyli innymi słowy, nie jeździć w miejscach, gdzie samochody jeżdżą szybciej niż 50 na godzinę. Najlepiej, żeby jeździły 30, bo wtedy są niegroźne, ale powiedzmy jeszcze między 40 a 50 to przy rozsądnej jeździe, niewielkim natężeniu ruchu to da się, a w innych miejsc tego typu unikamy po prostu, bo tam obiektywnie, choćbyśmy uważali, umieli, wszystko robili prawidłowo, to przez tą właśnie różnicę prędkości mamy, ryzyko jest zbyt duże.
1: Warto zapamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Cezary Grochowski, prezes Stowarzyszenia Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, a to był program Wrocław Aktywnie w radiu RMF 24 Wrocław.
2: Radio RMF 24. Aha. Life's like that.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
4: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm. Dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
14: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
15: Po reklamie.

0: Zbliża się godzina 8, czas na najświeższe fakty, a temat dla was Tomasz Weryński.
1: Zaczynamy od ważnej informacji z Warmińsko-Mazurskiego. W lesie znaleziono fragmenty balonu, sprawę bada policja. Szczepienia przeciw COVID-19 później niż zapowiadano miały ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Za chwilę też pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM i wieści z piłkarskiej ekstraklasy. Fragmenty balonu znaleziono w lesie w miejscowości Świdry Kościelne w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Został on zabezpieczony, powiedział nam przed chwilą aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z policji w Piszu.
2: W dniu wczorajszym około godziny 19 powiadomiły osoby będące na grzybach, że na drzewie ujawniły wiszący fragment balonu. Co to za balon i jego przeznaczenie będzie dopiero ustalane, zostało zabezpieczone.
1: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Za pół godziny program Sprawdzam na antenie RMF FM. Gośćmi Krzysztofa Ziemca będą Michał Szczerba, europoseł KO i Maciej Konieczny, poseł partii Razem. Polecamy fakty o 8.30. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatną nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od wczoraj mogą zamawiać zapas tego zaktualizowanego preparatu w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Pierwotnie szczepienia miały ruszyć w tym tygodniu. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są pierwsze wolne terminy?
3: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad 2 tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają na dostawy preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
4: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
3: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań. To oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
1: Gdyby Chiny chciały wejść i otworzyć fabrykę, żeby tu produkować swoje samochody, nie miałbym nic przeciwko, powiedział Donald Trump w wywiadzie pokazanym wczoraj przez Fox News. Zaznaczył jednocześnie, że nie zgodzi się na import chińskich aut. O takiej możliwości coraz częściej mówią demokraci. Politycy, zwłaszcza z Michigan, gdzie znajduje się centrum przemysłu motoryzacyjnego USA, ostrzegają, że wejście chińskich aut na rynek zniszczyłoby krajowe firmy. Teraz samochody z Chin nie są sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Dopuścił je natomiast Meksyk. W tym kraju powstaną też fabryki chińskich aut. Na podobny krok zdecydowała się również Kanada. Katowice mają 161 lat. Miasto świętuje już od wczoraj. Na dziś zaplanowano kolejny urodzinowy koncert w Strefie Kultury. Wystąpią m.in. Kasia Sienkiewicz, Sisters i Wonky One. Początek o 16. Miasto to przede wszystkim mieszkańcy, więc zapytaliśmy katowiczan, za co lubią Katowice.
5: My tu mieszkamy już 28 lat. Przedtem mieszkaliśmy w Tychach, jeszcze przedtem w Zabrzu. Na początku nie chciałam się przeprowadzić z Tychów do Katowic, bo było bardzo brudno tutaj. A jak tu przyjeżdżałam, to byłam załamana. Ale w tej chwili bym się stąd nie wyprowadziła nigdzie.
6: Jest dobrze.
5: Jest czysto.
6: Zmienia się miasto?
5: Zmienia się i to na lepsze.
6: Za co pan lubi Katowice?
7: Dobrze, ludzie są, dużo zieleni jest, obrzeża są genialne.
1: Z katowiczanami rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
9: Dzień dobry. Raków Częstochowa przerywa serię porażek w piłkarskiej ekstraklasie pod wodzą nowego trenera Tomasza Kaczmarka. Częstochowianie pokonali 2-1 Motor Lublin.
10: Dzisiaj poczułem naprawdę na boisku, jaka tu jest jakość liderów, jak dużo w tej szatni jest osobowości i naprawdę cieszę się dla tych chłopaków.
9: Podsumował Kaczmarek. W Krakowie czwarte w sezonie domowe zwycięstwo Wisły. Biała Gwiazda wygrała 2-0 z Jagiellonią Białystok. Nowego trenera ma za to łódzki Widzew. Aleksandra Wukowicza zastąpił Mateusz Stolarski, do końca poprzedniego sezonu związany z Motorem. Teraz zapewnia, że Widzew będzie grał odważnie, tak jak lubelska drużyna pod jego wodzą.
11: Czasem kończyło się to fantastycznymi zwycięstwami, czasem musieliśmy przełknąć gorycz porażki, ale chciałbym, żeby właśnie kibic Widzewa utożsamiał się z taką drużyną, o jakiej tutaj się w społeczeństwie mówi.
9: No a szansa na pokazanie tego nowego stylu w niedzielnym meczu w Warszawie z Legią. Aleksander Zwieriew i Ben Shelton zagrają w finale US Open. Zwieriew bez straty seta pokonał w półfinale Karena Khachanova, Shelton stracił jednego seta w meczu z Francesem Tiafoe. Dziś późnym wieczorem kobiecy finał, zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. 6 z 7 tegorocznych rund Mistrzostw Europy już za Mikołajem Marczykiem i Szymonem Gospodarczykiem. Dwa razy udało się wjechać na podium. Jak swój poziom jazdy w tym roku ocenia nasz kierowca rajdowy?
12: Widzę to w taki sposób, że pierwsze trzy rajdy były poniżej poziomu z zeszłego roku. Potem rajd polski był na podobnym poziomie do tego, co reprezentowaliśmy rok temu. Natomiast to, co się wydarzyło na rajdzie Barum i na rajdzie Walii, oceniam, że widzę w tym pewien postęp względem zeszłego sezonu.
9: No, Marczyk i Gospodarczyk walczą ciągle o wicemistrzostwo Europy. Wszystko rozstrzygnie rajd w Portugalii, zaplanowany na drugą połowę października.
13: Radio RMF 24.
0: To jest ten moment, kiedy warto zrobić sobie poranną kawę i rozsiąść się chociaż na moment w fotelu i posłuchać porannego programu Radia RMF 24. Andrzej Kochut, witam serdecznie, zostaję tu z wami na najbliższe dwie godziny. Zaczniemy nieco poważnie, bo od gruźb, które wysyła pod adresem Europy Putin, ale potem będzie też optymistycznie. Czy Amerykanie mogą coś z tym zrobić? Zostańcie koniecznie z nami.

0: I tak zaczynamy ten sobotni poranek w radiu RMF 24. Władimir Putin stwierdził, że rozmieszczenie wojsk europejskich na Ukrainie będzie oznaczać wojnę z Rosją. Utrzymywał, że zagrożenie ze strony Rosji, która w 2022 roku rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, nie istnieje.
1: My nie ugrażamy.
0: Nie grozimy krajom europejskim, ani nie zamierzamy im grozić. Po co mielibyśmy to robić? Nikt chyba nawet nie bierze pod uwagę, że nie mamy żadnych podstaw do konfliktu z Europą. Wszystkie kwestie zostały uregulowane w następstwie II wojny światowej. A to, co wydarzyło się później, po rozpadzie Związku Radzieckiego, odbyło się za zgodą Federacji Rosyjskiej jako następczyni ZSRR. Wszystko to jest sprzeczne z tamtymi ustaleniami, godzi w nasze interesy i jest niezgodne z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego oraz Kartą Narodów Zjednoczonych, podkreślał Putin. Rosyjski prezydent utrzymywał też, że przywódcy krajów europejskich zachęcają swoje państwa do wojny z Rosją i że społeczeństwa zdają sobie z tego sprawę. Putin w ten weekend bierze udział w szczycie BRICS w Nowym Delhi.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: To jest sobotni poranek RMF 24, a my przenosimy się w stronę Stanów Zjednoczonych, do Waszyngtonu, bo w przyszłym tygodniu Amerykańska Izba Reprezentantów ma głosować nad ustawą, która może znacząco zwiększyć presję gospodarczą na Rosję. Tej sprawie oczywiście pilnie przygląda się nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, jakie są szczegóły tej projektowanej ustawy?
1: Dzień dobry. Projekt przewiduje nowe sankcje m.in. wobec Władimira Putina, rosyjskich oligarchów, firm wspierających rosyjski przemysł zbrojeniowy czy instytucji finansowych. Ale najważniejszym elementem są cła sięgające nawet 100% na towary z państw, które należą do największych importerów rosyjskiej ropy i gazu. To rozwiązanie ma uderzyć nie tylko bezpośrednio w Rosję, ale także w kraje, które kupując rosyjską energię pomagają Moskwie finansować wojnę. Wśród największych odbiorców wymieniane są przede wszystkim Chiny, Indie, ale także m.in. Węgry, Słowacja czy Turcja. O tym, że należy przyjąć mocniejsze sankcje wobec Rosji, mówiło się także przy okazji zakończonej w Dallas w Teksasie konwencji Partii Republikańskiej. Mówiło się o mocniejszym kursie. I tutaj zaczyna się polityczny problem. Projekt został już przytłaczającą większością głosów przyjęty w Senacie. 86 senatorów było za, 11 przeciw. W Izbie Reprezentantów sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Demokraci obawiają się, że ustawa daje Donaldowi Trumpowi zbyt dużą swobodę w nakładaniu ceł także na sojuszników Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, administracja Trumpa nie sprzeciwia się projektowi. Poparcie wyraził m.in. sekretarz stanu Marco Rubio. Na przyjęcie ustawy mocno naciska również Ukraina. Pytanie brzmi więc, czy Kongres rzeczywiście zdecyduje się na tak mocny ruch wobec Rosji? Na razie odpowiedź nie jest oczywista. Więc Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Bardzo dziękujemy za tą relację. A jaką decyzję podejmie Izba Reprezentantów, to oczywiście będziemy dla Was sprawdzać. O tym będziemy Was informować w radiu RMF 24. Relację przygotował Paweł Żuchowski. Dziękujemy raz jeszcze.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie.
13: Czas na fakty, jest 8.30.
14: Polska jest gotowa na przyjęcie na stałe amerykańskich żołnierzy. Koszty inwestycji po stronie polskiej wyniosą od 15 do 17 miliardów złotych, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych tygodni lub miesięcy. Szef MON podczas wizyty w Birczy na Podkarpaciu stwierdził wczoraj, że stała obecność żołnierzy amerykańskich to cel, o który Polska zabiega od wielu lat, a teraz negocjacje weszły w fazę finałową. Niemal 2,5 promila alkoholu w organizmie miał kierowca, który w Wałbrzychu na Dolnym Śląsku nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Próbował też uciekać przed policjantami. 36-latek noc spędził w areszcie. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzuty, stracił prawo jazdy, a auto trafiło na policyjny parking. Kamienica przy Pomorskiej 2, miejsce, przez które w czasie wojny przeszli aresztowani przez gestapo krakowscy konspiratorzy. Dziś działa tu miejsce pamięci. W ten weekend Muzeum Krakowa organizuje Dni Pamięci Ofiar Gestapo. Jedno z wydarzeń przypomni historię Józefy Machaj-Milkowej, działaczki podziemia.
8: Bohaterskiej kobiecie aresztowanej przez gestapo, okrutnie torturowanej i w Krakowie, i w Zakopanem. Ostatecznie straciła życie w więzieniu Montelupich. Kobieta o nieprawdopodobnej energii, bardzo dobrze zorganizowana, można powiedzieć, że była takim szefem sztabu takiej organizacji konspiracyjnej, która nazywała się Tajna Organizacja Wojskowa. Nikogo nie wydała, mimo tych bardzo brutalnych tortur.
14: Opisuje Tomasz Stachów, kierownik oddziału Pomorska Muzeum Krakowa. W poniedziałek Muzeum Krakowa oraz IPN zapraszają uczniów krakowskich szkół w wieku od 13 do 19 lat na grę miejską.
15: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
14: Krzysztof Ziemiec zaprasza na program publicystyczny Sprawdzam. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam. Będziemy dzisiaj sprawdzać. Będziemy Macieja Koniecznego, Partia Razem. Dzień dobry, panie pośle. Michał Szczerby, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Na razie go nie ma, więc zaczynamy tylko od Partii Razem. Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji może my wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
17: Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko, od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
16: emocji.
17: Czyli
16: premier straszy?
17: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
16: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej, że taka informacja polityków była czytelna.
17: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
16: To wszystko jest ściema. Za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
17: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie, słysząc coś takiego, mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski. I stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
16: To mówił Maciej Konieczny, Partia Razem. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dotarł do nas, panie pośle. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
18: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
16: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
18: Przede wszystkim za przygotowania do obronny, odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
16: No wczoraj premier też się chwalił, ale tak? Niedźwiedzie między innymi. My Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
18: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy te informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
16: uproszczone, natychmiastowe. Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj pana jeszcze nie było. Mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie

0: politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w pazu prezydenckim, a później zonda poprawki, za które osobiście odpowiadam.
1: No to kończymy ten, znaczy nie, inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie, jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji podległych MSW wobec Trybunału, skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść do jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
0: To nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Berka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
1: To jeszcze 20 sekund zostało.
2: A prezydent
1: zostało,
2: nie ma... No prezydent, ja mam chętnie się wypowiedzieć, bo mam wrażenie,
0: tak,
2: że
0: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
2: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli, chcąc faktycznie odpolitycznić wymiar sprawiedliwości.
0: Pozostałej czwórki odnieść, bo
1: to nie odniesiemy się do tego, ale w internecie mam propozycję. Panowie Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska i Maciej Konieczny, Partia Razem. Wracamy do tematu za moment w RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Dziękuję. No to wracamy. Dlaczego panie pośle, rzeczywiście, może teraz tak skieruję, bo przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej jest tak, że wyście też protestowali. Pamiętamy to wszyscy, prawda? Okay. A teraz robicie to samo, przeciwko czemu protestowaliście?
0: Myśmy to mieli w ustawie, która została uchwalona przez Sejm, że no osoby, takie, które pełniły funkcję
1: i ona nie
0: premiera,
1: wtedy w
0: ministra,
1: życiu,
0: nie mogą kandydować, ale no to nie kto inny, tylko...
1: Ale to nie jest dowód hipokryzji. Wtedy mówiliście jedno, dzisiaj robicie to, przeciwko czemu protestowaliście.
0: Tę ustawę zawetował, więc mamy stan prawny tak, jaki mamy.
2: I musimy wysłać ministra prawie.
0: Po prostu partia Razem, ale też inna część opozycji, nawet ta, która zdecydowała się nie wejść do rządu. Chociaż jak patrzę na Paulinę Matysiak, to nie mam, bo mam wątpliwości, czy ona jest już w PiSie, czy może już jest w Rozwoju Plus, a może jeszcze gdzieś w kancelarii prezydenta. Więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, no też niewiele w tej sprawie zrobiliście. Stan prawny jest taki, jaki jest. Pan minister Berek spełnia wszystkie kryteria ustawowe, kompetencyjne, stażowe i został wybrany. Gdyby nasze propozycje były przyjęte, to oczywiście byśmy w innych warunkach prawnych funkcjonowali.
1: Pałac Prezydencki mówi, że Berek nie spełnia wszystkich wymogów formalnych. Mówimy tutaj też o tym jakimś stażu pracy. Panie pośle, teraz kieruję do Macieja Koniecznego pytanie. Co będzie, jeśli prezydent nie zaprzysięży, nie przyjmie przysięgi od Macieja Berka?
2: Chaos. To co teraz? Możemy spodziewać się, że ktoś kogoś będzie bił kulami, ktoś będzie strzelał z jakiegoś karabinku, będą próby siłowego przejęcia. Nikt z tego nic nie będzie rozumiał. I w najlepsze będzie trwała wojna Platformy z PiS-em. Wszystkie chwyty będą dozwolone. Koalicja Obywatelska obiecała uniezależnienie wymiaru sprawiedliwości, rozdzielenie prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości, złamana obietnica, wysyła polityka do Trybunału Konstytucyjnego. Już widać, że tu już jest tylko wojna partyjna i nie dajmy sobie wmówić, że jesteśmy na to skazani.
1: To widzi pan jakąś szansę, żeby
2: tak,
1: z tego
2: wystarczy,
1: wyjść?
2: Wystarczy, że te duże partie polityczne przestaną zajmować się sobą i zrozumieją, że stabilność polskiego wymiaru sprawiedliwości jest ważniejsza i ponad podziałami ta sytuacja zostanie wyzerowana. Nie ma żadnego wyjścia z tej sytuacji w ramach tej wojny Platformy z PiS-em.
1: To zapytam wprost, czy jeśli Świeczkowski nie wpuści Berka do Trybunału Konstytucyjnego, wyślecie wtedy jakieś oddziały policji, żeby mu pomóc wejść do środka?
0: wie pan, ja po prostu widzę, że Bogdan Święczkowski łamie prawo. Znaczy, bo jeżeli ktoś jest jak sędzią, jak profesor Markiewicz i rezygnuje z funkcji sędziego, z uposażenia sędziego, a Święczkowski nie tylko nie daje mu spraw do orzekania, to nie płaci za niego składki zdrowotnej, składki emerytalnej. Patrzę na pana posła Koniecznego i chciałbym, żeby też ludzie lewicy

0: prawicy, nawet tej bardzo radykalnej, no ujęli się za takimi pracownikami, którzy po prostu zostali pozbawieni elementarnych praw. I to jest czyste bezprawie.
1: Mhm. Ja chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, czy dojdzie do siłowego rozwiązania, jak będą drzwi zamknięte?
0: Ja nie wiem.
2: Czy wy nie chcieliście właśnie odebrać całego finansowania Trybunałowi Konstytucyjnemu?
0: Nie, to ja panu wytłumaczę, to Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie przyjęło uchwały, która mówi o planie dochodów i wydatków Trybunału na 2027 rok. Jakiś papier wysłał Święczkowski, który nie ma podstawy w ustawie o funkcjonowaniu Trybunału. Natomiast nie wiem, jaki będzie scenariusz. Ja jestem przeciwny oczywiście jakimś działaniom drastycznym, ale panie rektorze, to nie jest tak, że może sobie jakiś pisowski rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, człowiek Ziobry, który obraża ludzi.
1: Tylko to troszkę inna sprawa, tak? Teraz mówię o Akademii.
0: Tak, ale widziałem wczoraj przecież tę żenadę tego Sebastiana Kaletę, który się przepychał i naruszał nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji. To jest wszystko żenujące. To PiS robi spektakl, a my chcemy przywrócić elementarną przyzwoitość i funkcjonalność instytucji publicznych.
1: To jeszcze jedno pytanie może do pana posła Koniecznego. Jeśli takie sceny byłyby przed Trybunałem, po której stronie wy jako Razem staniecie?
2: My jesteśmy za tym, żeby politycy odpowiedzialnie, ponad podziałami, postarali się rozwiązać ten problem. Nie ma wyjścia w ramach wojny Platformy z PiS-em i nikt z tego nic nie rozumie. Jeżeli ktoś ogląda Republikę, to wierzy, że rację ma PiS. Jeżeli ktoś ogląda TVN24, jest przekonany, że rację ma Platforma, a reszta widzi po prostu chaos. Ja nawet nie wiem, o co chodzi z tą szkołą sądownictwa i myślę, że 99% Polaków kompletnie nie ogarnia tej sytuacji.
1: Myślę, że nawet nie słyszało w życiu, że taka szkoła istnieje.
2: Tak, po prostu widzą, że ci się znowu nawalają, tak? I tu się nawalają, tam się nawalają, nikt z tego nic nie rozumie, będzie tylko coraz większe zmęczenie i niestety na tym chaosie mogą zyskiwać postaci pokroju Brauna. My jako Razem chcemy, żeby alternatywą nie była tylko populistyczna skrajna prawica, ale prospołeczna partia Razem, żeby ludzie nie byli skazani na tą ciągłą wojnę Platformy z PiS-em.
1: No troszkę podobnie dzieje się z aferą Zonda, mam takie wrażenie, bo były badania, że ci, którzy są za PiS-em, to uważają, że to jest afera Platformy, ci, którzy są za Platformą,
2: chociaż koalicją, tu jest dość jasne, że jest to afera prawicy.
1: Uważają, że jest to afera. Zapytam panu w takim razie, czy powinna powstać komisja śledcza, taka sejmowa. No mamy rok do wyborów, czy może udało się coś takiego stworzyć i wyjaśnić sprawę?
2: My podpisaliśmy się pod projektem komisji śledczej, chociaż no przyznam, że jestem świadom wad tego rozwiązania i tego, że te komisje śledcze też są bardzo upolitycznione i niekoniecznie doskonale spełniają swoją rolę, ale tu mamy do czynienia z sytuacją lobbingu politycznego. Mamy do czynienia z posłami Konfederacji, PiSu, Suwerennej Polski, którzy po prostu uzyskiwali korzyści majątkowe czy fundacje z nimi związane w zamian za konkretne rozwiązania prawne. Jest to korupcja polityczna i ona także w tym wymiarze dobrze, jeżeli byłaby wyjaśniona, ale to jest oczywiste, że to jest afera Konfederacji i Przemysława Wiplera, to jest afera PiSu i posła Moskala, no to jest afera Suwerennej Polski i finansowania tej partii, więc pod tym względem myślę, że ta komisja śledcza by się przydała.
1: Powołacie taką komisję?
0: Przede wszystkim wszystkie instytucje państwa w tej sprawie działają. Prokuratorskie śledztwo zostało wszczęte w kwietniu, mimo tego, że kilkakrotnie za czasów Ziobry w sprawie Zonda Krypto czy BitBeja było umarzane, więc prokuratura działa. Służby dokonują zatrzymań, sądy potwierdzają zasadność aresztów tymczasowych. Wczoraj przez przeszukanie również w domu agenta CBA, który był pośrednikiem między oszustami a środowiskiem prawicy. Wie pan, to jest wielkie oszustwo. To jest oszustwo na wielką skalę również, ale to zgadzam się z panem posłem. To jest afera prawicy, ale to także był test na sprzedajność i gotowość do właśnie takich działań lobbystycznych. PiS tego testu nie zdał, a dodatkowo rozprowadzający był agent CBA, który dokładnie wiedział, gdzie są słabostki PiSu, którzy ludzie są podatni na sprzedajność. Od sprzedajności do zdrady jest bardzo niewielka droga.
1: W interesie grupy rządzącej, tak, obozu
0: władzy. Nie, panie rektorze, ponieważ w tej sprawie działają służby, w tej sprawie potrzebne są również rozwiązania i wprowadzenie do polskiego porządku prawnego regulacji MiCA i mówię o tym jako poseł do Parlamentu Europejskiego. Polska jest ostatnim krajem, który nie ma wskazanej instytucji nadzorującej rynek kryptowalut w swoim kraju.
2: Pełna zgoda co do konieczności regulacji. Co do działań prokuratury, no to mamy jednak dość kuriozalną sytuację, w którym obrońcą głównego oskarżonego jest radykał z Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, znany z... sam uciekał przed prokuraturą za granicę i prokuratura już zależna od nowej władzy w sposób bardzo wątpliwy umorzyła śledztwa wobec niego i teraz on jest obrońcą głównego oskarżonego, a prokuratura wbrew obietnicom rządu dalej nie jest rozdzielona od ministerstwa, więc niestety dużo lepiej by było, gdyby sam ten proces dochodzenia przez prokuraturę i ten aspekt państwowy, prawny tego był... nie był tak upolityczniony przez władzę. A jeszcze jedno, a propos lobbingu, nie możemy jednak zapominać, że mamy też sprawę posła Wojciecha Króla, wobec którego prokuratura europejska stawia bardzo poważne zarzuty, że właściwie otworzył sklepik z przysługami dla biznesu za korzyści majątkowe, czy to drogi samochód posła Koalicji Obywatelskiej, czy dom, czy też perspektywę 3-milionowej łapówki, niszczy dowody i niestety no i Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica, nie, że Polska 2050 zagłosowała przeciwko zastosowaniu aresztu wobec posła Króla.
0: Zabiegałem o obecność Polski w prokuraturze europejskiej. Dzięki tej obecności wyjaśniane są sprawy afery NCBR, afery Adama Bielana, afery RARS, afery Mateusza Morawieckiego.
1: Ale tu mówimy o pośle waszej
0: formacji. I również pojawiła się problematyczna sytuacja związana z posłem, który został pozbawiony funkcji w Koalicji Obywatelskiej, który został wyrzucony z klubu i który będzie musiał tę sprawę wyjaśniać nie nam, być może nie opinii publicznej, ale po prostu europejskim śledczym, którzy robią swoją robotę.
1: Zaczęliśmy od bezpieczeństwa, skończymy też na bezpieczeństwie, ale troszkę inaczej zapytam prowokacyjnie, bo ktoś, kto słuchał faktów o 8.30, dowiedział się, że za kilka miesięcy, może tygodni, dowiemy się, co dalej ze stałymi bazami NATO w Polsce, być może będą dwie. Ale zapytam panów, czy nas na to stać, bo minister Bejda ujawnił tutaj kilka dni temu w tym studiu, że budowa takiej bazy to jest 10-12 miliardów złotych, a to jest dokładnie tyle, ile brakuje w budżecie NFZ-u na przyszły rok.
2: I przeważnie różnie są zasady dotyczące tych baz uregulowane. Nie zawsze kraj przyjmujący ponosi te koszty w takim wymiarze, jak ma ponieść Polska. Moja wątpliwość dotyczy tego, na ile to jest stabilne rozwiązanie. Jeżeli te bazy w Polsce będą, to bezpośrednio w średnim okresie z pewnością zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli patrzymy na strategię Stanów Zjednoczonych, wycofania się z Europy, większego zaangażowania w Teatrze Pacyfiku, to pytanie, na ile to rozwiązanie jest trwałe, a na ile nie byłoby rozsądnie inwestować przede wszystkim w niezależność europejską, we współpracę europejską w zakresie obronności. Stąd też pełna zgoda, że te narzędzia, o których mówił europoseł Szczerba, są bardzo potrzebne, jeżeli chodzi o finansowanie europejskich zbrojeń, jeżeli chodzi o koordynację na poziomie europejskim. Te rzeczy nie są oczywiście, nie są sprzeczne, ale w większym stopniu powinniśmy inwestować w niezależność.
0: Ja uważam, że stała baza w Polsce to inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Warto ten koszt ponieść. Prezydenci amerykańscy się zmieniają. Za chwilę wybory w listopadzie do kongresu. Też może być zmiana wiatru i zmiana warty.
1: Wiatru tak, bo warty to dopiero za jakiś czas.
0: To zobaczymy. Natomiast tak, jestem za stałą bazą amerykańską.
1: Pytanie, czy nas stać, bo to jest duży wydatek, jak
0: absolutnie
1: mówiłem.
0: Absolutnie nas stać, jest to policzone.
1: Może Amerykanie
0: mamy
1: powinni ponieść przynajmniej część kosztów.
0: Mamy lokalizację, mamy przygotowanie, potrafimy to zrobić.
1: A gdzie? Już wiemy, gdzie będzie?
0: No i oczywiście będą to regiony zachodnie.
1: Będą dwie, czy jedna? Ma pan jakieś przecieki?
0: Jest kilka propozycji, Amerykanie w tej chwili je wizytują, więc to oni zdecydują ostatecznie w porozumieniu z polskim rządem.
1: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska, dziękuję,
0: dziękuję
1: panie pośle.
0: Panie redaktorze.
1: Maciej Konieczny, Partia Razem,
0: dziękuję.
1: To był program Sprawdzam, słyszymy się, widzimy za tydzień. Kłaniamy się, dobrej soboty i do zobaczenia.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: ogłoszenie.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję to tak mocno, miewałem epizody depresyjne, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie.
1: Tym razem do rozmowy zaprosiłem Olka Klepacza z formacji Nieżywych Schabów. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już dziś po 18 w radiu RMF 24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF 24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: 3, 17, 40...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Teraz Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
14: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
13: No tak. 10 na 10.
15: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Po reklamie.
1: Jeżeli chcecie być na bieżąco, to warto słuchać najświeższych faktów, a te o 9 ma dla Was Tomasz Weryński.
2: Polskie państwo powinno szkolić ludzi i działać na rzecz wzmacniania obrony cywilnej, jeśli zagrożenie jest realne, podkreśla Maciej Konieczny, poseł partii Razem, w programie Sprawdzam na antenie RMF FM. Dozór elektroniczny zamiast pobytu w więzieniu dla większej liczby skazanych. Sejm zajmie się projektem w przyszłym tygodniu. A w faktach sportowych RMF FM siatkówka, żużel, piłka nożna i lekkoatletyka. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, obrony cywilnej, przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
3: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
2: Do tego tematu odniósł się także drugi gość Krzysztofa Ziemca, europoseł KO Michał Szczerba.
4: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
5: No to jak mamy się szykować? Tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina.
4: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
2: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. W przyszłym tygodniu Sejm ma rozpocząć pracę nad projektem rozszerzającym możliwość dozoru elektronicznego. Chodzi o osoby skazane na mniej niż 3 lata więzienia. Jeśli projekt wszedłby w życie, większa liczba skazanych będzie mogła odbywać część kary poza zakładem karnym. System obowiązuje od 2009 roku. Od tego czasu objęto nim ponad 223 tysiące osób.
6: Świat muzyki w faktach RMF FM.
2: Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
7: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiałów i kwestionuje prawo do ich rozpowszechniania, dom aukcyjny szacuje, że kolekcja może osiągnąć cenę nawet 1 600 000 funtów.
2: O czym z Londynu donosił nasz korespondent Bogdan Frimorgan. Kilkunastu artystów z Polski, Europy i Azji namaluje serię graffiti na murach aresztu śledczego w Szczecinie. I jak zaznaczają, nie będą to bazgroły, a sztuka.
8: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie. Motywy popartowe, w takiej stylistyce się poruszam.
9: Jakaś kolorystyka konkretna?
8: Tutaj będę bazować raczej na turkusach i czerwieniach. Kontrast taki dosyć mocny będzie, ale to właśnie odnośnie wolności i jakby jej ograniczeniu.
9: Przyda się tutaj trochę koloru?
8: Jak najbardziej. Mury nie świecą kolorami, są szare, także myślę, że wspólnymi siłami damy więcej życia w tej okolicy na pewno.
2: Z artystą rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. Street View Art Meeting w Szczecinie potrwa do niedzielnego popołudnia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Fakty sportowe, Patryk Serwański.
10: Biało-czerwoni siatkarze wracają na parkiet. Dziś drugi mecz Polaków na Mistrzostwach Europy. Tym razem trzeba powalczyć w fazie grupowej z Izraelem.
11: Jest to zespół prawdopodobnie lepszy niż Portugalia. Naszym okiem jest to zespół najlepszy z tych trzech drużyn, z którymi przychodzi nam grać na początku turnieju, ale w dalszym ciągu zdecydowanie akcent jest na nas i na naszą jakość gry.
10: Tak mówił asystent Nikoli Grbicza, Marcin Nowakowski. Siatkarze do akcji ruszą o 15. Wczoraj w naszej grupie bez niespodzianek Bułgaria wygrała z Portugalią, Ukraina z Macedonią Północną. Emocje także dla fanów żużla. Cykl Speedway Grand Prix i walka o Mistrzostwo Świata wkraczają w decydującą fazę. Dziś w duńskim Vojens Sprint, a wieczorem zasadnicze zawody. Dwie okazje, by poprawić poprawić dorobek punktowy. Liderem klasyfikacji generalnej jest Bartosz Zmarzlik, ale rywale są naprawdę blisko.
12: Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę, w zeszłym roku dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. Czeka nas na pewno interesujący wieczór.
10: Tak mówił Rafał Lewicki z Eurosportu. Brady Kearse traci do Zmarzlika 4 punkty w klasyfikacji generalnej, Robert Lambert 10. W piłkarskiej Ekstraklasie wczoraj zwycięstwa gospodarzy. Raków wygrał z Motorem, Wisła pokonała Jagiellonię. No a w Budapeszcie trwają zawody lekkoatletyczne Ultimate Championship. Impreza kończy sezon, startują w niej najlepsi z najlepszych. 6 miejsca zajęli wczoraj młodzież Paweł Fajdek i Maria Rzodzik w skoku wzwyż. 7 w biegu na 100 metrów przez płotki była Pia Skrzyszowska i wywalczyła minimum na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata.
13: Cały sezon oceniam na najwyżej jak się da. Był bardzo udany, nie mam sobie nic do zarzucenia, więc bardzo się cieszę, że na takim wysokim poziomie kończę sezon.
10: No a do finału biegu na 400 metrów nie zdołała awansować Natalia Bukowiecka.
14: Tu Radio RMF 24.
1: A słuchacie sobotniego poranka RMF 24. Andrzej Kochut, zapraszam na kolejną godzinę. Ten ostatni tydzień nie był łatwy. Czasami krótki rękaw, czasami kurtka. Jak się do tego dostosować, jak się mierzyć z tą jesienną, a może jeszcze wciąż letnią aurą, o tym już za chwilę będę rozmawiał z synoptykiem IMGW. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Po bardzo ciepłej, a w niektórych regionach nawet upalnej środzie temperatura wyraźnie spadła. Według prognozy 10-dniowej przygotowanej przez IMGW w pogodzie sporo się będzie działo i właśnie dlatego jest z nami dyżurny synoptyk Przemysław Makarewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Dużo wrażeń nam dostarczały te ostatnie dni. W środę ponad 30 stopni. Dzisiaj rano, przyznam, jadąc do radia, zastanawiałem się, czy nie włączyć ogrzewania w samochodzie. Dużo jeszcze takich atrakcji w najbliższych dniach nas czeka?
1: No rzeczywiście pogoda nas chyba trochę przyzwyczaiła do tego, że charakteryzuje się bardzo dużą zmiennością. Te okresy takiego napływu bardzo ciepłego powietrza zazwyczaj są dosyć krótkie i kończą się wędrówką chłodnych frontów atmosferycznych, napływem zdecydowanie chłodniejszego powietrza polarnego morskiego. I tak się też stało tym razem. To ocieplenie było rzeczywiście dosyć krótkie, gwałtowne i zakończyło się ponownie napływem chłodniejszego powietrza. Do dziś tutaj szczególnie w południowo-wschodniej części kraju chłodny dzień z taką temperaturą 12-13 stopni maksymalną w ciągu dnia. Tutaj też sporo chmur i jeszcze okresami będą występowały opady deszczu, ale te opady będą stopniowo zanikały. Natomiast w pozostałej części kraju mamy w tej chwili bardzo dużo takich rozpogodzeń, dużo obszarów z takim czystym, niemal bezchmurnym miejscami niebem, ale są też takie ławice chmur piętra średniego. I dzisiaj taki dzień, bym powiedział, przeplatany. Na południowym wschodzie te opady będą stopniowo, pomalutku zanikać, natomiast w ciągu dnia nad zachodnią część kraju wkroczy kolejny front atmosferyczny i przyniesie trochę przelotnych opadów deszczu, ale niewielkich, przelotnych opadów deszczu w zachodniej części kraju. No i tak jak wspomniałem, na tym południowym wschodzie dzisiaj bardzo chłodno, 12-13 stopni. W centrum ta temperatura wzrośnie do 17-19, najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie, nawet do około 21 stopni.
0: Wrzesień to jest taki miesiąc przełomowy, przynajmniej w kalendarzu, bo za nieco ponad tydzień zaczyna nam się kalendarzowa astronomiczna jesień. Jak zapamiętamy tegoroczny wrzesień? Czy on będzie bardziej taki jak ta środa, letni, gorący, upalny i jeszcze takie wspomnienie lata z nami zostanie, czy raczej już ta jesienna rzeczywistość, tak jak dziś rano, nas dogoni?
1: No, patrząc na te prognozy średnioterminowe, no mamy już prawie połowę września, przed nami druga połowa, oczywiście niespodzianki są możliwe, we wrześniu zdarzają się też bardzo ciepłe dni, natomiast patrząc tak w perspektywie około tygodnia, no to czeka nas tydzień taki, bym powiedział, umiarkowany, często ta temperatura maksymalna nie będzie wzrastała powyżej 20 stopni, nie zabraknie też przelotnych opadów deszczu, noce chłodne, z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami. To też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i no, miejmy nadzieję, że jednak tych słonecznych i ciepłych dni nie zabraknie. Natomiast w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy ponad tydzień, bo oczywiście im dłuższy ten horyzont czasowy prognozy, tym większe ryzyko błędu. Natomiast to, co się już wydaje jednak bardzo prawdopodobne, na ta najbliższa przyszłość, powiedzmy do około tygodnia, no to bardzo umiarkowanie, nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
0: No i na te słoneczne chwile bardzo liczymy. Moim i państwa gościem był synoptyk Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne i mniej pozytywne informacje.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

Jesteśmy razem z wami w ten sobotni poranek w Radiu RMF 24. A w poranku czas na Turcję, bo tam sporo się dzieje. Odsunięty od władzy burmistrz Stambułu Ekrem İmamoğlu został skazany na 25 miesięcy więzienia za obrazę urzędnika. Sąd zakazał mu także działalności publicznej. Oznacza to, że polityk uchodzący za głównego rywala urzędującej głowy państwa, czyli Recep'a Tayyip'a Erdoğana, może stracić szansę na start w najbliższych wyborach prezydenckich. Podczas ostatniej rozprawy polityk połączył się zdalnie z więzienia o zaostrzonym rygorze, ocenił, że wyrok stanowi skandal, a zarzuty są bezpodstawne. Turecka opozycja mówi o politycznie motywowanym procesie, którego jedynym celem jest wyeliminowanie rywala Erdoğana. Zarzuty dotyczyły rzekomego znieważenia burmistrza jednej ze stambulskich dzielnic 4 lata temu. Wcześniej İmamoğlu został w tej sprawie dwukrotnie uniewinniony, zanim sąd apelacyjny wznowił postępowanie z powodu rzekomych błędów formalnych. Przypomnę, że związany z opozycyjną Republikańską Partią Ludową İmamoğlu zarządzał Stambułem od 2019 roku. 5 lat później obronił mandat w kolejnych wyborach. W marcu zeszłego roku został aresztowany w ramach ogólnokrajowej fali zatrzymań skierowanej przeciwko opozycyjnym samorządowcom. Przedstawiono mu wówczas m.in. zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Agencja DPA zwraca uwagę, że rząd w Berlinie, Parlament Europejski oraz Komisja Europejska zgodnie uznały usunięcie burmistrza za bardzo poważny cios dla funkcjonowania demokracji w Turcji. Z kolei administracja Erdoğana kategorycznie odrzuca wszelkie oskarżenia o wywieranie nacisków na wymiar sprawiedliwości.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
10: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
11: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
12: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
13: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
11: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
13: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
14: Po reklamie.
15: Słuchajcie, faktów, jest 9:30.
16: Wybuch w magazynie broni w Bułgarii. W nocy z piątku na sobotę doszło tam do eksplozji i pożaru. Nie ma informacji o ofiarach. Obiekt należy do firmy, w której magazyny były już wcześniej celem podobnych zdarzeń. Bułgarska prokuratura wiązała je w przeszłości z działalnością rosyjskich agentów. W kalendarzu sobota, 12 września, ruszył sezon na grzyby. W lasach o tej porze roku królują borowiki czy podgrzybki. Leśnicy apelują, by podczas wycieczek do lasu zwracać uwagę na to, gdzie się poruszamy. Zgubić się jest bardzo łatwo, podkreślają.
17: Mamy technologię, która już wspiera nas, bo możemy, każdy z nas może pobrać sobie aplikację mobilne bank danych o lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. A to cenna wiedza, ponieważ co roku strażnicy leśni wraz z policją policją, no, znajdują osoby zaginione.
16: Mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Trudne warunki na szlakach w Bieszczadach, widzialność ogranicza mgła, jest ślisko i deszczowo. W ciągu dnia opady mają jednak stopniowo zanikać, wybierając się w góry. Warto natomiast pamiętać, że zmrok zapada już coraz szybciej.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, jeżeli sezon turystyczny jeszcze się dla Was nie skończył, to koniecznie zróbcie głośniej, bo w Radiu RMF 24 mamy dla Was ważną informację. To jest ostatnia szansa, by zwiedzić Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, przynajmniej na jakiś czas, bo już jutro po południu jego bramy zostaną zamknięte i to aż na 3 lata. Zamek przejdzie remont, pojawią się nowe wystawy, ale na razie obiekt przeżywa oblężenie turystów, którzy chcą oczywiście jeszcze zdążyć zobaczyć go od środka, mówi w rozmowie z naszym reporterem Piotrem Bułakowskim dyrektor zamku Piotr Żuchowski.
1: Jestem mile zaskoczony, bo mamy wzrost frekwencji, to taki dosyć wyraźny. No i 13 września o godzinie 17 półuroczyście będziemy zamykali bramy zamku, no na dobre 3 lata.
2: Jak zamek będzie wyglądał po tych 3 latach?
1: Projekt przede wszystkim wnika silnie w całą substancję zamku pod kątem konserwatorskim. Zamek wymaga dzisiaj takich działań precyzyjnych, celowanych, konserwatorskich, ale będzie też widać to na zewnątrz, w sensie estetyki zamku. Ale to będą też potężne zmiany funkcjonalne. Nie będziemy wchodzili, panie redaktorze, do zamku tak jak od 45 roku, tylko tak jak tu stoimy, to tam, gdzie jest teraz biblioteka, będzie wejście, będzie prawdziwe foyer, będzie łazienka z prawdziwego zdarzenia, to będzie wejście, które będzie dostosowane dla osób niepełnosprawnych. I to jest dla nas bardzo ważny element, że w trudnej przestrzeni, jaką jest zamek gotycki, co jest możliwe dla niepełnosprawnych, robimy. Tu będą platformy, gdzie nawet po tych platformach osoby niepełnosprawne dojdą do tablicy kopernikowskiej, natomiast w domu południowym, który dzisiaj jest niezwiedzalny, a będą tam dwie fantastyczne wystawy, będzie winda. Więc naprawdę te funkcje muzealne, które po tym 45 roku były no tak robione, jak robione teraz, one będą zrobione kompleksowo po prostu. Zamek, w którym bardzo trudno się było też poruszać, w sensie zwiedzania, będzie to uporządkowane. No i będą 3 nowe wystawy. To jest niezwykle istotne. Piwnice dzisiaj nieużytkowane, prehistoria ziem pruskich. Nie mamy w województwie dobrej wystawy archeologicznej.

0: Logicznej. W muzeum naszym w Mrągowie, w oddziele jest taka minimalna wystawa, natomiast trzeba pokazać prehistorię. Kapituła Warmińska, biskupstwo warmińskie będzie w części południowej, tam gdzie dzisiaj w ogóle nie ma ekspozycji, a na samej górze tajemnice powstania zamku, czyli będzie można się dowiedzieć, jak takie obiekty powstawały, bo dzisiaj powiem, w Europie to są bardzo topowe wystawy. Ludzie chcą oglądać takie rzeczy właśnie, nie tylko przychodzić i tradycyjną ekspozycję muzealną, ale dowiedzieć się, skoro jest obiekt historyczny, jak on powstawał.
1: Na przestrzeni lat to jeden z większych remontów, większa przebudowa, czy też adaptacja pomieszczeń?
0: To jest remont, który po 1945 roku nie miał miejsca w takim zakresie, to musimy powiedzieć. W latach 1909-1912, kiedy zamek był dostosowywany na siedzibę prezydenta rejencji, to tu wprowadzono wiele dużych zmian, ale no, w sensie takiego funkcji muzealnych to nigdy w ten sposób kompleksowo nie było to rozwiązane. Ja tylko powiem, że my kontynuujemy przemyślenia, które powstawały od 2006 roku. Także to jest taka myśl moich też poprzedników. Musimy to zmienić. Ale teraz robimy to kompleksowo. Są pieniądze, 50 milionów z zewnątrz. Będziemy robili to tak, że zapewne zwiedzający będą bardzo zadowoleni.
1: Czyli zapraszamy turystów, żeby się ustawiali w kolejkę za 3 lata.
0: Za 3 lata. Myślę, że wiosną 30 roku będzie uroczyste otwarcie po potężnym remoncie.
2: Zamek możecie zwiedzać jutro do godziny 16. RMF 24.

0: Ogłoszenie.
1: Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.

0: tylko 3,99 za kilogram, a cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu. Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
4: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klasków Lego.
0: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
3: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
0: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
5: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
6: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki

0: największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RMF 24, a my dbamy o to, żebyście byli jak najlepiej poinformowani. Dlatego już teraz fakty o godzinie 10, a temat dla Was Tomasz Weryński.
5: Na początek poranna akcja ratunkowa w Zatoce Gdańskiej. Pomocy potrzebowało dwóch mężczyzn. W faktach również pytanie, czy Polacy powinni poznać informacje, które szef CIA przekazał premierowi Donaldowi Tuskowi. Posłuchajcie, jak do tego tematu odnieśli się rozmówcy Krzysztofa Ziemca w programie Sprawdzam w RMF FM. A na koniec zajrzymy do Poleskiego Parku Narodowego. Dwóch mężczyzn potrzebowało pomocy na wodach Zatoki Gdańskiej. Rano nie byli w stanie wrócić na brzeg z ruin torpedowni na wysokości gdyńskich Babich Dołów. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak oni się tam znaleźli?
6: Do torpedowni dopłynęli na tak zwanych dmuchanych akcesoriach plażowych, m.in. na dmuchanym kole. Problem pojawił się, kiedy chcieli wrócić na brzeg. Byli już na tyle wychłodzeni, że nie byli w stanie bezpiecznie tego zrobić. Na pomoc ruszyła załoga Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Ratownicy zabrali obu mężczyzn na łódź i przetransportowali na plażę, gdzie czekała już karetka. Po ogrzaniu i udzieleniu pierwszej pomocy nie było potrzeby zabierania ich do szpitala. Obaj pozostali na miejscu. Ratownicy przestrzegają, dmuchane koła czy materace nie służą do wypływania na otwarte wody, gdzie wiatr i zimna woda mogą bardzo szybko doprowadzić do wychłodzenia.
5: Zagrożenie naszego bezpieczeństwa jest realne, mówią zgodnie goście programu Sprawdzam, ale różnią się co do reakcji rządu na informacje, jakie premier miał dostać od szefa CIA. W studiu autor rozmowy Krzysztof Ziemiec. Witamy ponownie.
7: Jestem,
5: Krzysztofie.
7: Witamy.
5: Pytałeś, czy my wszyscy nie powinniśmy tej wiedzy, którą dostał premier, poznać. Co mówili goście?
7: Maciej Konieczny z partii Razem uważa, że premier, mówiąc od jakiegoś czasu zresztą o zagrożeniach w sposób mało konkretny, wywołuje tylko atmosferę strachu. Bo skoro coś tam grozi, mówi poseł, to państwo musi być bardziej aktywne, a takich działań jego zdaniem nie ma.
8: Premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
7: Dlatego pytam i chyba to pytanie zasadne, czy powinno się zwołać na przykład specjalne, zamknięte posiedzenie Sejmu, na którym chociaż posłowie poznaliby szczegóły tego raportu CIA. Przedstawiciel partii Razem uważa, że z takich posiedzeń poza aurą tajemniczości nic nie wynika, a drugi gość programu Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej odsyła, ale do prezydenta.
9: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur.
7: Dodam, że o wysłanie tego raportu CIA, o którym mówimy na biurku prezydenta, apelował wczoraj szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
5: Prezydent Donald Trump jest już w Irlandii, spędzi tam 2 dni. W planie ma m.in. pobyt w ośrodku golfowym. Irlandzka prasa pisze, że amerykański przywódca będzie chciał wykorzystać wizytę do przekonania Irlandii, aby kupowała amerykański skroplony gaz ziemny. W wizycie towarzyszyć mają protesty, m.in. w centrum Dublina. Nad bezpieczeństwem prezydenta USA czuwa około 4000 funkcjonariuszy, zarówno irlandzkich, jak i amerykańskich.
3: Cuda natury w faktach RMF FM.
5: Do Francji, Hiszpanii i Włoch wyruszą niebawem żurawie żyjące w Poleskim Parku Narodowym. Polesie jest dla tych ptaków punktem przesiadkowym.
10: Tutaj zatrzymują się żurawie lecące z północy.
11: Tak, dokładnie tak jest. Te, które lecą z północy, mogą się tutaj wyprostować swoje skrzydła, posilić i lecą potem dalej w kierunku na południe.
10: Razem z tutejszymi.
11: Tak też bywa, razem z tutejszymi, chociaż tak naprawdę ten szlak tutaj się troszeczkę rozpościera i nie wszystkie lecą razem w jednym kierunku.
5: Usłyszał reporter Dominik Smaga od Grzegorza Łukaszuka, dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Żurawie, podobnie jak bociany, wykorzystują do latania tak zwane kominy termiczne. Pierwsze odloty rozpoczynają się już na przełomie sierpnia i września, a ich szczyt przypada około 20 września. A jutro o świcie na Polesiu zacznie się coroczne liczenie żurawi. W faktach o 11 Katowice w roli głównej.
12: Katowice, czy dają się lubić? Na razie to tu jest dużo remontu.
5: Miasto świętuje kolejną rocznicę nadania praw miejskich. Szczegóły za niecałą godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF24.
4: Kilka minut po 10:00 to jest dobry moment, żeby zacząć przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut, zapraszam na najbliższe 2 godziny. Sporo się wydarzy. Już za kilka chwil będę rozmawiał z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o korupcji na Ukrainie.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie Przeglądu Zagranicznego. Prokurator generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko podał się do dymisji. Ma to związek ze śledztwem, które przeciwko niemu prowadzi Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy, czyli NABU. Dochodzenie NABU oraz specjalnej prokuratury antykorupcyjnej dotyczy grupy przestępczej, którą miał kierować jeden z prokuratorów zajmujący ważne stanowisko w biurze prokuratora generalnego, a grupa miała zapewniać ochronę fałszywym centrom telefonicznym, które są na Ukrainie prawdziwą plagą. Ze mną Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witaj.
1: Dzień dobry, witam.
0: O co chodzi z tymi centrami telefonicznymi? Dlaczego one znalazły się w centrum tej nowej afery?
1: No, myślę, że znalazły się nie tyle z powodu charakteru swojej działalności, bo my z podobnym, powiedzmy, z podobną plagą mamy też do czynienia w Polsce. Żeby przytoczyć naszym słuchaczom, chodzi na przykład o fałszywe telefony kogoś, kto się podszywa pod bank albo pod urząd i wymuszanie różnych informacji, które by później umożliwiały też na przykład nielegalne włamywanie się na czyjeś konta bankowe. Natomiast kwestia tego konkretnego skandalu korupcyjnego sprowadza się do dość prostego stwierdzenia. Te wszystkie instytucje państwowe, tutaj mówimy akurat o prokuraturze, które z takimi centrami powinny walczyć, okazuje się, że nie tylko z nimi nie walczyły, wręcz przeciwnie, nawet rozpostarły pewien parasol polityczny i tak naprawdę jeszcze korzystały finansowo na ich działalności, więc tak naprawdę ci policjanci, którzy by mieli tutaj walczyć z przestępczością, to sami te przestępczość niejako tworzyli.
0: Tych afer w ostatnim czasie na Ukrainie było kilka. Nawet pamiętam, że kiedy rozpoczęła się cała dyskusja o upamiętnianiu UPA, były takie sugestie, że prezydent Zełenski niejako wzniecił ten temat po to, żeby przykryć inne afery korupcyjne. Czy i tym razem to jest wizerunkowy problem dla samego prezydenta, dla szczytów ukraińskiej władzy?
1: Myślę, że tutaj dwie odrębne kwestie, które chciałbym poruszyć. Po pierwsze, ja się absolutnie nie zgadzam z takim założeniem, że prezydent Zełenski wywołał celowo konflikt z Polską, żeby przykryć afery korupcyjne. Tego bym absolutnie
0: dla wyjaśnienia sytuacji, to też nie była moja sugestia, tylko przypomniałem, że takie wątki się pojawiały w tej dyskusji.
1: Więc to absolutnie nie tak. Ja uważam, że tak nie było. Kwestia druga dotycząca tych różnych afer korupcyjnych. Ja myślę, że jest taki rzeczywiście konflikt, czy też nawet rywalizacja między umownym obozem władzy prezydenta Zełenskiego i drugim równie umownym obozem, no nazwijmy go właśnie antykorupcyjnym. To są te instytucje walczące z korupcją, to są działacze społeczni, wolontariusze i teraz rzeczywiście trwa takie przeciąganie liny i rywalizacja między tym obozem władzy i tym drugim obozem, który się domaga jakiejś przejrzystości, rozliczeń i tak dalej. I myślę, że tych afer będzie więcej, bo zakładam, że i nagrań jest więcej i oczywiście osób, które w to wszystko zamieszane są więcej, natomiast wydaje mi się, że one z czasem, te wszystkie informacje będą się pojawiać właśnie w ramach tej rywalizacji politycznej.
0: Czy to szkodzi pozycji politycznej prezydenta Zełenskiego? Czy ona jednak na skutek tego częściowego zamrożenia ukraińskiego życia politycznego, nie mamy wyborów z oczywistych względów, no jak na razie jeszcze nie uderza w niego tak mocno i te efekty poznamy dopiero w jakiejś dłuższej perspektywie czasowej?
1: No to uderza i w prezydenta, i samą Ukrainę, dlatego że w rezultacie tych różnych afer korupcyjnych bliscy współpracownicy prezydenta Zełenskiego jednak tracą stanowiska. Są wypychani na obrzeża tego systemu władzy. No, najlepszy przykład już 7-8 miesięcy temu to były szef biura prezydenta Andrii Jermak.
0: No, ale teraz bardzo wpływowa postać wcześniej. Wydawało się, że człowiek nie do usunięcia z tego otoczenia bezpośredniego prezydenta. Wiceprezydent czasami się mówiło.
1: Dokładnie, osoba numer dwa w kraju po prezydencie Zełenskim, no ale prokurator generalny to jest też osoba bardzo wpływowa i też, przypomnijmy, osoba, która jest mianowana bezpośrednio z tak zwanej puli prezydenckiej na Ukrainie, bo ten system polityczny tak jest skonstruowany, że to jest osoba, która jest wskazywana bezpośrednio przez prezydenta Zełenskiego, a więc kolejny jego bliski współpracownik tak naprawdę traci stanowisko. Więc ta pętla, powiedzmy, wokół prezydenta Zełenskiego się zaciska. Jego pozycja jest stabilna, ja myślę, dlatego, że jego samego ciągle na tych wszystkich nagraniach nie ma, choć możemy przypuszczać, że on ma wiedzę dotyczącą tego, co jego bliscy współpracownicy robią, no ale to jest jedna sprawa wewnętrznie. Druga, to jednak mocno uderza w Ukrainę na scenie międzynarodowej, bo znów pojawiają się kwestie dotyczące negocjacji nowych pakietów pomocy finansowej, różnych pożyczek, no ale też wiemy, że zmienia się troszeczkę nastrój polityczny w Europie. Za każdym razem, gdy Ukraina daje argumenty swoim przeciwnikom, to oni bardzo sprytnie to wykorzystują.
0: Do tego wątku Ukrainy, która ma pewne problemy wizerunkowe i to może się przekładać na jej pozycję międzynarodową, jeszcze w tej rozmowie wrócimy. Rozmawiam z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

0: to wiem.
1: To jest Radio RMF24. W przeglądzie zagranicznym rozmawiam z Danielem Szeligowskim z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o korupcji na Ukrainie, o kolejnej aferze, o kolejnych problemach, które pojawiają się w otoczeniu prezydenta Zełenskiego. To jest problem, który na Ukrainie trwa od bardzo dawna. To jest niechlubna tradycja, z którą to państwo stara się na różne sposoby walczyć mniej lub bardziej skutecznie. Wojna problemu korupcji nie rozwiązała, ale mam pytanie, czy ta presja ze strony państw zachodnich, których wsparcie jest jednak kluczowe w tej egzystencjalnej wojnie, którą Ukraina właśnie prowadzi od kilku lat, jest istotne? Czy ono jednak wpływa na poprawę sytuacji, czy te pojedyncze drzewa skandali jednak nie przysłaniają nam jakiegoś lasu, w którym rzeczywiście zaczyna się dziać lepiej, czy wręcz przeciwnie, wszystko działa tak, jak działało wcześniej i tej wielkiej zmiany po prostu nie ma?
2: No to jest sytuacja trochę paradoksalna, bo my mamy do czynienia z mieczem obosiecznym. Im więcej tych skandali korupcyjnych, albo im większa nasza wiedza na temat tych skandali korupcyjnych na Ukrainie, to nam jednak pokazuje, że instytucje odpowiedzialne za wykrywanie tych afer i walkę z nimi działają. Więc to jest też kwestia percepcji. Tutaj musimy mieć świadomość, że dowiadujemy się o tym, dlatego że te instytucje są skuteczne. To są te instytucje, które akurat zostały powołane przy pomocy właśnie partnerów zagranicznych, przy wydatnej, powiedzmy nawet, pomocy partnerów zagranicznych i często mimo właśnie sprzeciwu elity politycznej ukraińskiej. Więc nie jest to kwestia absolutnie czarno-biała i jednoznaczna. To, co jest jednoznaczne, to rzeczywiście ciągle mamy do czynienia z takim powszechnym, bym powiedział, sprzeciwem tej elity politycznej, dużej części elity biznesowej, która jakby jest zadowolona z tych prawideł gry, które wcześniej obowiązywały. No i oczywiście ta przejrzystość, Unia Europejska, nowe standardy i tak dalej, to się nie do końca podoba. Więc to jest taka żmudna praca, no ale większość państw, które przystępowały do Unii Europejskiej, też taką ścieżką właśnie przechodziły.
1: Czy prezydent Zełenski coś tutaj próbuje istotnie zmienić, biorąc pod uwagę, że ma pozycję bohatera wojennego, czy takiego polityka, który prowadzi Ukrainę poprzez tą trudną wojnę, czy raczej poprzez te wszystkie lata, kiedy sprawuje funkcję prezydenta, wpasował się w ten polityczny styl Ukrainy, stąd biorą się te skandale w jego otoczeniu, a on teraz tak bardziej PR-owo stara się uniknąć kojarzenia się z tymi właśnie skandalami?
2: No to ja myślę, że tutaj obie strony mają rację. To znaczy, wydaje mi się, że prezydent Zełenski oczywiście, to jakkolwiek paradoksalnie to nie brzmi, ale zezwalając na działalność tych instytucji antykorupcyjnych, to też akceptuje ich wynik. Znaczy ma świadomość tego, że
1: choć był taki moment, że próbował powstrzymać ich działania, prawda?
2: No tak, ale to średnio mu wyszło, to powiedzmy bardzo...
1: Skończyło się protestami na ulicach, co w państwie ogarniętym wojną jest bardzo specyficzną sytuacją.
2: To był pierwszy krok, bo to się właśnie skończyło dymisją Andrija Jermaka, szefa administracji prezydenckiej, więc to był ogromny błąd wewnętrzny, który kosztował prezydenta Zełenskiego utratę najbliższego współpracownika, więc myślę, że ma teraz prezydent Zełenski świadomość tego, jak ryzykowna jest to gra. A z drugiej strony mi się wydaje, to troszeczkę stawiam taką hipotezę, bo oczywiście udowodnienie jej nie jest takie proste, ale mi się wydaje, że prezydent Zełenski doskonale wie, że duża część jego otoczenia jest zamieszana w korupcję, natomiast on uważa, że ten system jest potrzebny dlatego, żeby przez tę wojnę przejść jako taką suchą stopą i przetrwać. Znaczy wie, że on tak uważa, że radykalne zmiany w tym momencie, próba do samego spodu wykorzenienia korupcji, zmiany całego tego systemu, to jest jak zmiana koni w trakcie przeprawy przez rzekę. Oczywiście można byłoby się wspierać, czy aby na pewno tak jest, ale ja jestem przekonany, że prezydent Zełenski taką logiką się kieruje. Widzę oczywiście wiele negatywów, które z tego gdzieś tam wynikają, no ale powiedzmy on stoi na czele tego obozu władzy, więc on podejmuje decyzję.
1: Znaczy takim zimnym prysznicem dla prezydenta mogą być te zmieniające się nastroje na Zachodzie, o których trochę wspominaliśmy już w tej rozmowie. No bo jednak może się okazać, że z jednej strony na gruncie wewnętrznym utrzymywanie tej elity politycznej w czasie wojny ma pewien, powiedzmy, taki pragmatyczny, taktyczny sens, ale z drugiej strony wszystkie te skandale korupcyjne bardzo źle rezonują na Zachodzie, a to jednak wsparcie Zachodu jest dla Ukrainy nieodzowne, o czym zresztą przypomniała niedawna prośba prezydenta Zełenskiego o kolejną transzę finansowego wsparcia.
2: No, prezydent Zełenski głównie cofa się, gdy myślę, czuje presję ulicy. własnej. To jest chyba ten czynnik, który najbardziej figuruje w jego kalkulacjach, chociaż oczywiście nie chcę absolutnie powiedzieć, że ta presja partnerów zagranicznych nie ma znaczenia, aczkolwiek ona ma znaczenie periodycznie, to znaczy wtedy, kiedy rzeczywiście dochodzi do takich realnych negocjacji z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi i potrzebna jest konkretna pomoc, a gdy ta pozycja ukraińska jest słabsza, no to wtedy oczywiście jest skłonny pójść na ustępstwa. Ja myślę, że teraz im bliżej zimy, a wiemy, że będzie to zima dość trudna i generalnie sytuacja na Ukrainie nie wygląda różowo, to też ta pozycja ukraińska negocjacyjna będzie trudniejsza i myślę, że będzie musiał prezydent Zełenski zwracać więcej uwagi na to, co mówią partnerzy. Jest to dość, no kwestia oczywiście znów niejednoznaczna, ponieważ takie przepychanki widzimy już od wielu lat. To jest taka próba rozgrywania też różnych partnerów między sobą, próba niekiedy nawet szantażowania tą sytuacją wojenną, ale myślę, że to w tym momencie akurat pozycja prezydenta Zełenskiego została zachwiana tymi wszystkimi skandalami korupcyjnymi.
1: A jaki będzie tego rezultat, to również będziemy obserwować w Radiu RMF 24. Za dzisiejszą rozmowę dziękuję Danielowi Szeligowskiemu z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
0: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super. Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
9: Carrefour, szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Mama! Cześć, kochanie!
14: Co chcecie na obiad?
15: Cebulę z pire!
16: Pierogi z serem!
17: Makaron carbonara!
18: Fasolka po brytońsku!
14: Kochani, to nie jest restauracja!
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
14: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
19: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: JETUR Days. Tylko do 27 września JETUR T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. JETUR. Drive your future.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Po reklamie.
20: Tu Radio RMF 24.

0: I tak nam mija ten sobotni poranek z radiem RMF24, no i oczywiście z przeglądem zagranicznym. Iran wznowił produkcję pocisków balistycznych. Takie doniesienia przedstawił Wall Street Journal. Amerykańska gazeta twierdzi, że Iran wykorzystuje w tym celu zapasy komponentów, które zgromadził jeszcze przed wojną, a produkcja ma się odbywać w podziemnych zakładach. Te umieszczone pod powierzchnią kompleksy zbrojeniowe są odporniejsze na amerykańskie ataki, choć część z nich ucierpiała na skutek amerykańskich bombardowań, no ale jednak produkcję rzekomo udało się wznowić. Przypomnijmy, że jednym z celów, jakie Amerykanie deklarowali na początku tego konfliktu, było właśnie znaczące ograniczenie irańskiego programu balistycznego. No i w maju sekretarz stanu Marco Rubio przekonywał, że ten cel udało się osiągnąć. Jak widać, nie do końca.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama. Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
9: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.

0: Tak, gramy w Radiu RMF 24, a w przeglądzie zagranicznym przenosimy się do Niemiec, bo właśnie tam alternatywa dla Niemiec, AfD, odniosła w zeszły weekend spektakularny sukces w Saksonii-Anhalt. W wyborach landowych zdobyła niemal 44% poparcia. To jednak nie wystarczy tej skrajnie prawicowej partii do samodzielnych rządów w landzie. Nie jest jasne, czy w związku z tym AfD będzie w stanie sprawować władzę, bo inne niemieckie partie od lat wykluczają współpracę z tym ugrupowaniem. Wyjątkiem jest, i może się to okazać bardzo istotne, ugrupowanie Sary Wagenknecht, bo polityczka o notabene lewicowym rodowodzie uważa, że pewna forma współpracy z AfD jest możliwa, a jej partie i skrajnie prawicowe AfD łączy kilka istotnych tematów, m.in. stosunek do Rosji. Obydwie partie uważają, że polityka Niemiec wobec Rosji powinna być łagodniejsza, a także chęć ograniczenia nielegalnej imigracji. Partia Wagenknecht zdobyła w Saksonii-Anhalt ponad 5% i razem z AfD może mieć większość w Landtagu. Czy ta koalicja się powiedzie, albo przynajmniej jakaś ograniczona współpraca zostanie nawiązana, zobaczymy. Sukces partii skrajnych to kolejne poważne ostrzeżenie dla rządzących, a następny wstrząs może nastąpić już niedługo. AfD prowadzi w sondażach przed wyborami landowymi w Mecklenburgii Pomorzu Przednim te wybory 20 września. Tam jednak po piętach depczą im socjaldemokraci z SPD i sukces prawicy, nawet jeśli do niego dojdzie, z pewnością nie będzie aż tak znaczący.
1: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.
2: Reklama.
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj pana tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie. Zmiana pory.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
4: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
5: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
3: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
5: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio RMF 24.

0: To jest przegląd zagraniczny w radiu RMF 24, a wieści niestety nie są najlepsze, bo tańsze paliwo może stać się odległą perspektywą. Wszystko za sprawą powiązanych z Iranem rebeliantów Huti. W czwartek rebelianci zajęli portowe miasto Mokka na zachodzie Jemenu, a w piątek wyspę Perim, umacniając swoją pozycję w cieśninie Bab al-Mandab, która łączy Morze Czerwone z Zatoką Adeńską. No i teraz, jeżeli dodać do tego problemy w cieśninie Ormuz, stworzone oczywiście przez Iran i konfrontację Iranu i Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony doniesienia o skutecznych działaniach właśnie Hutich wymierzonych w ropociąg Wschód-Zachód, to jest ropociąg przecinający Arabię Saudyjską, który pozwala ominąć cieśninę Ormus i stanowił alternatywną trasę dla transportu ropy naftowej, to sytuacja staje się niezwykle skomplikowana. Bo jak dotąd ropa mogła wędrować właśnie ropociągiem do Morza Czerwonego i dalej w świat przez kanał Suezki, albo przez cieśninę Bab al-Mandab, teraz również na ten szlak morski Iran może mieć znaczący wpływ poprzez zaprzyjaźnione siły rebeliantów Huti.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
2: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
1: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
3: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
1: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
2: Serdecznie zapraszam.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty Cura Prox dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
10: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.
14: Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Andrzej Kochut, słyszymy się za tydzień w sobotę, a już teraz najświeższe fakty, które ma dla Was Tomasz Weryński.
15: Zaczynamy od województwa śląskiego. Tam poważne utrudnienie na autostradzie A4. Mamy sporo informacji dla kierowców. Nowe narzędzie dla Służby Ochrony Państwa. Mobilny system rozpozna tablice i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. W faktach również głos z Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest gotowy, żeby spotkać się z Władimirem Putinem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych na śląskim odcinku autostrady A4 między węzłami Strzelce Opolskie Łany. Na wysokości miejscowości Chechło spodziewajcie się problemów z przejazdem. Do wypadku doszło na lewym pasie w stronę Katowic. Dodatkowo jest on remontowany, tworzą się tam kilkukilometrowe korki, ostrzegacie na gorącą linię RMF FM. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze co najmniej przez godzinę. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Zasada.
8: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
15: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Deutsche Welle zadeklarował, że jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Zdaniem prezydenta Ukrainy do rozmów mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na tym spotkaniu.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
15: Grzybiarze, którzy od rana przeczesują bory tucholskie, wracają już z pełnymi koszykami. W lasach są podgrzybki, borowiki i wciąż można znaleźć gdzieniegdzie kurki.
16: Wrzesień, październik to jest typowe takie prawdziwe grzybobranie, a że leżymy w borach tucholskich, mamy przed sobą jezioro, 300 kilometrów ścieżek rowerowych, przepiękne tereny, cisza, głusza.
15: Mówił Henryk Soszko, właściciel ośrodka wypoczynkowego w Drzewiczu. No, nie da się ukryć, w pogodzie już bardziej jesień niż lato, mówił w internetowym radiu RMF24 Przemysław Makrewicz z IMGW.
17: Noce chłodne z coraz częściej pojawiającymi się silnymi zamgleniami i mgłami, to też taki wskaźnik tego, że jesień jednak jest już blisko i w tych najbliższych dniach, a nie chcę tutaj wykraczać poza te prognozy, ponad tydzień nie zabraknie przelotnych opadów, nie zabraknie chmur, ale chwile słoneczne też będą, no i przy tym ta temperatura taka nieszczególnie wygórowana.
15: No a przypomnijmy, że początek kalendarzowej jesieni 23 września.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Tu Radio RMF 24.
19: Sobotnie popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam i mam nadzieję, że spędzicie z nami część tego deszczowego, pochmurnego popołudnia. A u nas, jak zawsze, najnowsze i najważniejsze informacje. Już za chwilę nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych. W tej godzinie odwiedzimy także Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Powiemy również o pewnym szczęściarzu z Włoch. Radio RMF 24. Zaczynamy. Bądźcie blisko. We'll be right back.

0: Słuchacie radia RMF24. Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w chwili katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnę, w środę na strzeżonym przejeździe kolejowym ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba. Jak ustaliła nasza reporterka, śledczy w przyszłym tygodniu planują przesłuchanie maszynisty. W warszawskim studiu jest Magdalena Greinert.
1: Tak jest, dzień dobry.
0: Magdo, w jakim stanie są pozostali poszkodowani?
1: W najpoważniejszym stanie jest kierowca ciężarówki. On ma uraz kręgosłupa i uraz głowy, ponieważ mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie tej katastrofy, a to poważne przestępstwo zagrożone surową karą, to lekarze są zobowiązani informować prokuraturę, kiedy jego stan zdrowia poprawi się na tyle, żeby można było przeprowadzić z nim czynności. Wiadomo, że w chwili wypadku zarówno kierowca, jak i motorniczy byli trzeźwi. Na szczęście poprawia się stan zdrowia pozostałych osób poszkodowanych w wypadku i te osoby są sukcesywnie wypisywane ze szpitali do domów. Śledczy ustalili też przyczynę śmierci 39-letniej kobiety spod Lublina, pasażerki pierwszego wagonu i nie ma wątpliwości, że kobieta zmarła w wyniku urazów spowodowanych przez katastrofę kolejową.
0: Magdo, PKP PLK potwierdza, że pociągi ponownie kursują po jednym torze.
1: Tak, ale z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę, a na samym przejeździe do 20. Dziś robotnicy pracują na torze numer 2, który ma być uruchomiony na początku przyszłego tygodnia. Mieszkańcy Sokolnik Suchych tak oceniają przejazd, na którym doszło do dramatu. Przypominam, przejazd z sygnalizacją świetlną i bez zapór.
2: Tu, jak skręca się z głównej w prawo, ta strona od Radomia jest widoczna, ale ta stronę przy Suchy, jak wyjeżdża się tu z miejscowości, dojeżdża się do tych torów, to dużo daje ta budka, co tam stoi, wie pani? To dużo zastawia widoczność torów, no. Bo żeby zobaczyć pociąg, no to trzeba podjechać, dojrzeć tu te krzaki, to trzeba podjechać pod same tory. Żeby zobaczyć, czy coś jedzie, czy nie jedzie, czy pociąg jedzie, czy nie jedzie, nie? No. Powinni to postawić na jakichś wyższych nogach, żeby ta widoczność była lepsza. No.
3: Jest to przejazd, który ma ograniczoną widoczność z prawej strony i nie ma tu znaku stop, czerwonego znaku stop. Jest tylko znak stop na drodze namalowany i wyznacza on miejsce zatrzymania w momencie, kiedy sygnalizacja świetlna działa. Dla mnie na takim przejeździe on powinien być zabezpieczony i zaporami, i powinien również być znak stop, a nie ma, nie jest to zadbane. Jest to, odkąd pamiętam, trzeci wypadek albo czwarty, no ale ten jest najcięższy.
1: Mówili mi mieszkańcy Sokolnik Suchych. Jak informował Piotr Malepszak z Ministerstwa Infrastruktury, kolejarze szacują, że kierowca jechał z prędkością w okolicach nawet 40 km na godzinę i całkowicie zlekceważył sygnalizację. Pojawił się na tym przejeździe, no i tutaj fizyka i energia kinetyczna zrobiły swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg i tragiczne skutki. Wiceminister Malepszak dodał, że wina kierowcy pojazdu ciężarowego jest bezsporna.
0: A te informacje w radiu RMF24 dostarczyła nam Magdalena Greinert. Magdo, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.

0: słuchacie popołudniowego programu w RMF24. Słuchacie nas w internecie we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. Chiny grożą odwołaniem planowanego na 24 września szczytu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem. Jak podała japońska agencja Kyodo, Pekin miał przekazać Waszyngtonowi, że do spotkania nie dojdzie, jeśli Stany Zjednoczone zatwierdzą w tym czasie sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Według źródeł agencji Chiny ponownie określiły kwestię Tajwanu jako czerwoną linię. Pekin uznaje demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły w celu przejęcia nad nią kontroli. Xi Jinping miał już podczas majowego spotkania z Donaldem Trumpem podkreślać, że Tajwan jest najważniejszą kwestią w relacjach chińsko-amerykańskich. Waszyngton nie utrzymuje oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Tajwanem, ale od lat dostarcza mu broń. W grudniu ubiegłego roku administracja Donalda Trumpa ogłosiła rekordowy pakiet zbrojeniowy dla Tajpej wart 11 miliardów dolarów. Planowany szczyt ma dotyczyć także ceł, bezpieczeństwa sztucznej inteligencji oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie. Sama wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie nie została jednak dotąd oficjalnie potwierdzona przez Pekin.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
10: Czy słyszysz?
15: To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
16: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: Ależ się zrobiło przyjemnie. To była oczywiście Katarzyna Nosowska. A w Radiu RMF 24 teraz przystanek Kraków, gdzie ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A jest z czego wybierać.
1: 823 projekty złożone w tym roku w budżecie obywatelskim, natomiast pod samo głosowanie po etapie weryfikacji poddane pod głosowanie 440 projektów, z czego 367 projektów to są projekty dzielnicowe. Ostatnie lata, myślę, bo też warto powiedzieć o takiej perspektywie, pokazują, że mieszkańcy zarówno na etapie składanych projektów, jak i później wybieranych w głosowaniu do realizacji, no preferują w Krakowie jednak te projekty, które są związane z szeroko pojętym obszarem, związanym z zielenią, ochroną środowiska, infrastrukturą taką w rozumieniu właśnie chodników, ławek, małej infrastruktury, która uzupełnia też te przestrzenie w lokalnych społecznościach. Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli małych parkach, rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, wreszcie takiej infrastrukturze jak place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie drugi obszar, który też jest istotny i ważny, to obszar szeroko pojęty tej kultury, ponieważ mówimy tu o całym szeregu różnego typu wydarzeń, od bardzo popularnych w tym i ubiegłym roku kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztatów, czy różnego typu szkoleń, które są skierowane zarówno w wymiarze dzielnicowym, jak i ogólnomiejskim do mieszkańców mieszkanek. Oczywiście no, cały czas z nami jest infrastruktura, czyli takie poprawianie na przykład kwestii związanych z przejściami dla pieszych, remontami ulic, czy też takiej infrastruktury komunikacyjnej, jak na przykład przystanki autobusowe, czy tramwajowe. Z całą pewnością jednak zieleń od, myślę, 2-3 lat to jest ten obszar, który w Krakowie króluje.
0: Mówił Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta Krakowa. A ja dodam, że głosowanie w budżecie obywatelskim pod Wawelem potrwa do 28 września. A już za chwilę w Radiu RMF 24 przeniesiemy się do Włoch. Tam pewien szczęściarz wzbogacił się o ponad 223 miliony euro.
2: RMF 24.
3: Reklama.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
14: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klasków Lego!
15: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
13: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
15: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
16: Po reklamie.
2: Radio RMF.

popołudniowy program w RMF24. Jesteśmy z wami w internecie, we Wrocławiu na 95,1 FM oraz w systemie DAB+. A teraz posłuchajcie o pewnym szczęściarzu. Ponad 223 miliony euro. Właśnie tyle zgarnął gracz włoskiej loterii Super Enalotto i to druga najwyższa wygrana w historii tej gry. Szczęśliwa szóstka padła w miejscowości La Valletta Brianza w Lombardii,

A dokładna kwota naprawdę robi wrażenie. To 223 173 416 euro i 83 centy. I teraz, moi drodzy, wstrzymajcie oddech. To ponad 960 milionów złotych. Warto dodać, że Super Enalotto słynie we Włoszech z ogromnych kumulacji. Rekord padł w lutym 2023 roku, kiedy do wygrania było aż 371 milionów euro. Pieniądze podzielono wtedy między 90 osób, które zagrały wspólnie. Tym razem cała suma przypadła jednemu zwycięzcy. I co ciekawe, była to pierwsza trafiona szóstka w tym roku. Na wielką wygraną gracze czekali od maja 2025 roku. Wtedy szczęśliwiec z okolic Breszci wygrał prawie 35,5 miliona euro. Przez kolejne miesiące kumulacja rosła, a emocje we Włoszech także. Teraz wiadomo już, gdzie padła wygrana, ale nadal nie wiadomo, kto jest milionerem. Właściciel kolektury w La Valletta Brianza powiedział tylko, cytuję: nie wiemy nic więcej, tylko tyle, że to u nas padła główna wygrana. Na razie więc zwycięzca pozostaje anonimowy, wiadomo jedno, jego życie właśnie zmieniło się o ponad 223 miliony euro. A co wy byście zrobili z taką kasą? Radiomałpa rmf24.pl. Pora ochłonąć. O 13:00 najnowsze fakty, a wcześniej rzucamy wszystko, co złe.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: AI. To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF 24. Ogłoszenie RMF 24.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
3: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
2: Już jutro po 18:00.
3: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
2: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
10: Zdrowid.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.

0: drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Po reklamie.
8: Zbliża się godzina 13. Przenosimy się do studia faktów, a te najnowsze ma dla was Tomasz Weryński.
9: Na początek ważne informacje z polskich dróg. Poważne utrudnienie na krajowej 50 na Mazowszu i na trasie S8 w Warszawie. Trzech Litwinów zatrzymanych po brutalnym napadzie w stolicy. Szczegóły w relacji reportera RMF FM. Żużlowcy wracają do rywalizacji o Mistrzostwo Świata. Rywale depczą Polakowi po piętach. Zablokowana krajowa 50 w rejonie miejscowości Stanisławów na Mazowszu. To odcinek Mińsk-Mazowiecki-Łochów. Zapalił się tam samochód osobowy. Akcja służb potrwa jeszcze co najmniej przez godzinę. Problemy z przejazdem na S8 w Warszawie na węźle Broniewskiego. Zderzyły się trzy auta osobowe. Zablokowany jest lewy i środkowy pas w kierunku Białegostoku. Stołeczni policjanci rozbili grupę przestępczą, która na początku sierpnia dokonała brutalnego napadu na salon jednej z sieci telefonii komórkowej w centrum handlowym w Warszawie. Trzech obywateli Litwy miało planować już kolejny napad. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Dzień dobry. Michale, jak mężczyźni wpadli w ręce policji?
10: Po sierpniowym napadzie, w którym mężczyźni siekierami sforsowali witrynę sklepu i ukradli sprzęt o wartości ponad 200 tysięcy złotych, policjanci namierzyli samochody użyte do ucieczki, a także ustalili dane części uczestników napadu.
11: W samochodzie, którym poruszali się obywatele Litwy, policjanci zabezpieczyli siekiery, kominiarki i gaz pieprzowy. Wszystko wskazuje na to, że uderzenie policjantów nastąpiło w ostatnim możliwym momencie, a przestępcy szykowali się do kolejnego skoku.
10: Mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kradzieży rozbójniczej. Dwóch z nich najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi im do 10 lat więzienia.
9: Francuska policja bierze pod uwagę, że do wykolejenia pociągu w Normandii mogło dojść w wyniku umyślnego działania. Na torach znaleziono kawałek szyny, na który miał najechać skład. W piątkowym wypadku rannych zostało 44 pasażerów, w tym jedna osoba ciężko. W duńskim Vojens dziś przedostatnia w sezonie runda cyklu Speedway Grand Prix. Żużlowcy w walce o tytuł Mistrza Świata. Patryk Serwański w faktach. Patryku, no rywale gonią Bartosza z Marzlika.
12: Polak jest liderem klasyfikacji generalnej. 4 punkty traci do niego Brady Kearse, 10 Robert Lambert. Ta trójka pozostaje w grze o tytuł. Dziś w Vojens już za godzinę sprint, w którym zwycięzca zarobi 4 punkty. Wieczorem klasyczne zawody Grand Prix i 20 punktów dla najlepszego zawodnika. Na torze w Vojens w przeszłości wygrywali i Marzlik, i Kearse, i Lambert, ale to jest tor specyficzny.
13: Albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień.
12: Tak mówił ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Zakończenie sezonu w Toruniu 26 września i to tam zapewne rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu.
14: 100 sposobów na weekend
7: w Faktach RMF FM.
9: Na koniec coś dla wytrwałych miłośników przyrody. Dziś i jutro będzie można wziąć udział w liczeniu żurawi w Poleskim Parku Narodowym.
14: Będzie wieczorne liczenie, potem mała powtórka o godzinie 5:30 rano. Praktycznie zobaczymy żurawie, które wylatują ze swoich noclegowisk na żerowiska.
15: Jak się liczy żurawie? 1, 2, 3? Za dużo.
14: Można tak próbować. 1, 2, 3. Najlepszą metodą to jest po prostu zrobienie zdjęcia i potem spokojne przeliczenie, jak to wyglądało w powietrzu.
9: Zachęcał dyrektor Poleskiego Parku Narodowego Grzegorz Łukaszuk, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. A w Faktach za niecałą godzinę wrócimy do miejskiej dżungli.
16: Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść.
9: Odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Zapraszam Was o 14:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Tu Radio RMF 24.
8: Sobota z RMF 24. Jesteśmy z Wami w internecie, w RMF 24 Wrocław oraz w systemie DAB+. A już za chwilę przeniesiemy się do stolicy, która ma coraz większy problem z dzikami. Nie zabraknie u nas także sportu. Bartosz Zmarzlik powalczy dzisiaj w duńskim Wojens o punkty żużlowego Grand Prix. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: Słuchacie sobotniego programu Radia RMF 24. Rafał Trzaskowski apeluje o zmianę przepisów w sprawie postępowania z dzikami w miastach. Prezydent Warszawy przekonuje, że sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna i potrzebne są nowe rozwiązania. Od stycznia do września w stolicy odnotowano już 16 tysięcy zgłoszeń dotyczących dzików i 160 ataków na ludzi. Tydzień temu stado tych zwierząt doprowadziło nawet do karambolu. A w warszawskim studiu RMF FM jest Michał Krasoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: Michale.
1: Kłaniam się.
0: Michale, jak duży problem z dzikami ma stolica?
1: No, według ostatniej inwentaryzacji w stolicy żyje ich co najmniej około 3000, a populacja szybko rośnie. Dla porównania, w całym ubiegłym roku miasto dostało około 9000 zgłoszeń dotyczących dzików, w tym, jak powiedziałeś, tylko do września jest ich 16 tysięcy. Rośnie też liczba niebezpiecznych spotkań z dzikami. Od początku roku doszło do 160 ataków na ludzi. Problem widać nie tylko w statystykach, ale dziki coraz częściej pojawiają się na ulicach, przy przedszkolach, placach zabaw, czy w pobliżu ruchliwych dróg. Jak wspomniałeś, niedawno doszło nawet do dość poważnego karambolu na jednej z ruchliwych ulic stolicy. Od początku roku łowczy interweniowali w Warszawie około 1400 razy. No i właśnie tutaj zaczyna się cały problem, bo obowiązujące przepisy związane między innymi z afrykańskim pomorem świń bardzo ograniczają możliwości miasta w walce z dzikami.
2: Najważniejsze jest to, że jeżeli nie zmieni się prawo europejskie i prawo polskie, które zabrania nam wywożenia dzików, no to niestety ten problem będzie narastał. Ja wielokrotnie o tym rozmawiałem i z urzędnikami Unii Europejskiej i kierowałem listy do Ministerstwa Rolnictwa i rozmawiałem z lekarzem weterynarii, bo tutaj po prostu musi się zmienić prawo i dlatego też został powołany do życia zespół, grupa robocza w ramach tego zespołu ekspertów po to, żeby wycyzelować te zmiany prawne, no i będziemy starali się później wpływać na instytucje polskie, unijne, żeby to prawo się zmieniło. No bo bez tego niestety ten problem będzie narastać mimo naszych aktywnych bardzo działań w tym zakresie.
1: No więc miasto, jak mówi prezydent Rafał Trzaskowski, musi podejmować decyzję o uśmiercaniu dzików, no ale to też broń nieskuteczna, bo te kwoty odstrzału są ograniczone. Miasto chciałoby te dziki wywozić, no ale tego robić nie można. W Warszawie działa więc specjalny zespół, który ma szukać rozwiązań tego problemu. Na razie jednak specjaliści rozkładają ręce i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Dlatego można się spodziewać, że w najbliższych dniach, miesiącach tych sytuacji, spotkań z dzikami na ulicach Warszawy może być wiele, a ten problem już teraz jest poważny.
0: Zatem czekamy na rozwiązania. Michale, ty żyjesz na co dzień oczywiście w stolicy. Miałeś już tę wątpliwą przyjemność spotkania z dzikiem?
1: No, zwłaszcza po popołudniowym dyżurze, jak wychodzi się od nas z redakcji, tutaj jest taki niewielki skwer. No i przyznam, że raz tak musiałem przyspieszyć kroku do samochodu, żeby się nie spotkać. Faktycznie widać ich bardzo dużo, zwłaszcza o poranku widać też, że gdzieniegdzie grasowały, jest ta przeryta ziemia. No można ich spotkać, tych śladów w Warszawie, dość sporo.
0: No i tutaj Kraków, Kopiec, Kościuszki i także można spotkać czasem dzika. No miejmy nadzieję, że nie będzie on dziki i zły. Michał Krasoń w Radiu RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: Tu Radio RMF 24.

0: To jest popołudnie z RMF24 i jeszcze więcej informacji. Wydaje się, że to zagrożenie ze strony Rosji jest realne. To potwierdzone nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby. Chodzi tylko o to, że premier Tusk wypowiada się o tym nieprecyzyjnie. Mówił w programie Sprawdzam w RMF FM Maciej Konieczny z partii Razem. W ten sposób odpowiedział na pytanie Krzysztofa Ziemca o bezpieczeństwo Polski i reakcję Donalda Tuska.
1: Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
2: czyli
1: emocji.
2: Czyli premier straszy?
1: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
0: W tym temacie wypowiedział się także nasz drugi gość, Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
3: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym. I o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
2: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani.
0: To był Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl oraz na kanale YouTube RMF24. Gorąco i serdecznie polecam.
4: Tu Radio RMF24.
5: Reklama.
6: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
7: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
14: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
15: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
13: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
15: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Po reklamie.
18: Muzyka, którą kochasz i najważniejsze informacje. Tylko w radiu RMF24.

0: W Radiu RMF 24 pora na sport. Bartosz Zmarzlik w walce o punkty klasyfikacji generalnej cyklu Grand Prix. Rywalizacja o Mistrzostwo Świata dziś na torze w duńskim Wojens. Tam wieczorem klasyczne zawody Grand Prix, ale już o godzinie 14 odbędzie się tam rywalizacja w sprincie, w którym także można zarobić punkty. O walce o Mistrzostwo Świata opowie teraz gość radia RMF 24 Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu.
1: No w tym roku ta walka o Mistrzostwo Świata jest jeszcze ciekawsza niż w ubiegłym roku. W ubiegłym roku mieliśmy tego goniącego Brady'ego Kerca, który wygrywał 5 rund z rzędu. W tym roku dołączył Robert Lambert. Co prawda to Bartek w tej chwili jest liderem, ale nad drugim Kercem zaledwie 4 punkty przewagi, później 10 punktów straty Lamberta. Ale musimy pamiętać, że zostały oprócz tych dwóch rund jeszcze dwa wyścigi sprinterskie, w którym można zrobić za wygranie 4, 3, 2, 1 tak odpowiednio punkty. I tutaj do tej pory Lambert dwa razy po 3 punkty zdobywał i on z tej trójki w tych sprintach wydaje się no najmocniejszy, aczkolwiek no Wojens to będzie nowe rozdanie. Na pewno trzeba będzie też uważać na Duńczyków, którzy są w Wojens zawsze mocniej. Wojens jest torem specyficznym. Mówią, że albo się go kocha, albo nienawidzi. No tutaj też niejednokrotnie pogoda płata figle, często pada deszcz, ten tor jest zmienny. Prognozy są optymistyczne, natomiast no tak jak powiedziałem, to nie jest taki typowy tor, na którym zawodnicy ścigają się na co dzień. Co prawda ostatnie rundy wygrane Kerca rok temu, 2 lata temu Lamberta, ale też dwie wygrane przez Bartka z Marzlika w 2022 i 2019 roku jakby są dowodem na to, że ci faworyci do Mistrzostwa Świata, ci liderzy, oni w Wojens radzą sobie dobrze. No na pewno myślę, że możemy spodziewać się twardej walki do końca, już przedsmak, tak jak powiedziałem, w tych wyścigach sprinterskich, bo ten dystans się może też zmienić. My oczywiście trzymamy kciuki za Bartka, natomiast tak jak powiedziałem, no Robert Lambert jest moim zdaniem jednym z faworytów, jeśli chodzi o te wyścigi sprinterskie. Wtedy ta różnica między tą czołową trójką może się też jeszcze przed samymi zawodami zmienić.
0: A my dodajmy, że Bartosz Zmarzlik walczy o 7 tytuł Mistrza Świata.
1: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie, tak? On to ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No dowodem tego jest te jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Tylko Artiom Laguta był w stanie go pokonać w 2021 roku, natomiast te pozostałe tytuły jakby świadczą o tym, że jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć. Aczkolwiek to sport rządzi się swoimi prawami, on ciągle jest tym uciekającym. Oprócz tego Brady'ego, który wysoko postawił poprzeczkę w zeszłym roku, dołączył Robert Lambert i on też jest mocno głodny sukcesu, mocno na pewno będzie naciskał do samego końca. No, czeka nas na pewno interesujący wieczór.
0: Mówił Rafał Lewicki, ekspert Eurosportu, z którym rozmawiał Patryk Serwański. A my oczywiście bardzo mocno trzymamy kciuki za Bartosza Zmarzlika i jak zawsze wierzymy w jego sukces.
2: Radio RMF 24.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
7: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klocków Lego.
8: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
6: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
8: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
0: Po reklamie.
9: Radio RMF 24. Pomożemy ci nadążyć za newsami.

0: Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, tym razem ze świata mody. Jej ikona sprzed ponad 60 lat znów wzbudza emocje. W czwartek na aukcję trafi słynna sukienka Yves Saint Laurenta, inspirowana twórczością holenderskiego malarza Pieta Mondriana. Jej wartość oszacowano na od 200 do 500 tysięcy dolarów, czyli to niespełna 1 900 tysięcy złotych. Sama kreacja pochodzi z kolekcji Haute Couture, jesień-zima z 1965 roku i to jedna z najbardziej rozpoznawalnych sukienek w historii mody. Geometryczne wzory w kolorach czerwonym, niebieskim, żółtym, czarnym i białym przeniosły sztukę abstrakcyjną prosto na ulice i wybiegi. A inspiracją dla Saint Laurenta były obrazy Mondriana, a przede wszystkim jego słynna kompozycja w czerwieni, błękicie i żółci. I co ciekawe, pomysł na te sukienki miał pojawić się niemal w ostatniej chwili, tuż przed pokazem. Niedługo później projekt trafił na okładkę francuskiego Vogue'a i stał się jednym z symboli stylu lat 60. Teraz kolekcjonerzy dostaną niezwykłą szansę, by zdobyć jeden z zachowanych oryginałów. A na samej aukcji pojawią się także rzadkie projekty m.in. Elsy Schiaparelli, Paco Rabanne, Alexandra McQueena oraz Johna Galliano. A o godzinie 14 w Faktach RMF FM pojawi się nie kto inny jak sam Tomasz Weryński. Zostańcie z nami.
1: RMF 24.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
19: 14 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Tomasz Weryński.
16: Informacje ważne dla kierowców na początek. Są problemy na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 w pobliżu węzła w Arlubie. Lex Szarlatan poczeka, ustalił dziennikarz RMF FM. Sejm odłożył pracę nad ustawą rządu i propozycją prezydenta. W faktach sprawdzimy dzisiejszy zestaw w piłkarskiej ekstraklasie, a na koniec odwiedzimy miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Kolizja dwóch ciężarówek i samochodu osobowego na autostradzie A1 w pobliżu węzła w Arlubie w Kujawsko-Pomorskim. Na odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe, zablokowany został jeden pas w kierunku Łodzi. Na węźle w Arlubie wytyczono objazd drogą krajową 91. Sejm nie zajmie się w najbliższych tygodniach rządową ustawą Lex Szarlatan i kontrpropozycją prezydenta w tej sprawie, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o przepisy, które mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną. Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
20: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
16: Mecz Śląska-Wrocław z Koroną Kielce otworzy dziś emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Początek za 45 minut. Śląsk zagra bez kontuzjowanego lidera i kapitana Piotra Samca-Talara. Najwięcej emocji budzi jednak inne spotkanie. O 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z Lechem Poznań.
21: Ciężko se gra przeciwko nim, bo jest widać, że tak w tej ofensywie szczególnie to wygląda, że się bawią futbolem tych chłopacy, a potrzebujemy tutaj stworzyć takie ciężkie warunki do grania temu Lechu i wykorzystać to, że gramy w domu, że mamy komplet kibiców tutaj. Chcemy zagrać ten nasz mecz na naszych warunkach z dobrą energią.
16: Mówił trener Górnika Michał Gasparik. Wieczorem w Lubinie Zagłębie podejmie GKS Katowice. W Krakowie można przetestować swoje umiejętności w miasteczku bezpiecznej jazdy przygotowanym przez Zarząd Dróg w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności.
22: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę. Plus symulator zachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywny.
16: Mówił Marcin Gerlach, jeden z instruktorów miasteczka bezpiecznej jazdy. Miasteczko działać będzie do godziny 17 przy Alei Pokoju w Krakowie. Ode mnie to już wszystko. Tomasz Weryński, kłaniam się. W faktach za godzinę spotka się z wami Katarzyna Podraza. Ja dziękuję i do usłyszenia.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Radio RMF24.
19: Sobotnie popołudnie z RMF24. Sztuczna inteligencja odważnie wkracza na rynek książek. Czy doczekamy się powieści w całości tworzonych przez sztuczną inteligencję? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Kuba Śliwiński, RMF24. Gramy dalej!

0: W Radiu RMF 24 powiemy teraz o sztucznej inteligencji, która jak tsunami wkracza także na rynek książki. Czy książka stworzona w całości lub w części przez AI może być dobrą lekturą? Kiedy sztuczna inteligencja pomaga w tworzeniu treści, a kiedy zastępuje autora? I jak pośród wielu tytułów rozpoznać sztuczną książkę? O tym porozmawiamy teraz z prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, panią Izabelą Sadowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Zapytam na początek, jak rozpoznać, że dana książka powstała przy użyciu AI? I pytanie, czy my w ogóle jesteśmy w stanie to zrobić?
1: W tej chwili jest tak, że musimy ufać własnej intuicji. Oczywiście są narzędzia, tak zwane detektory AI, które pomagają na przykład wydawnictwom w przesiewaniu treści książek, które spływają do danego wydawnictwa i oznaczają, w jakim procencie dana książka jest napisana czy wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Niestety te detektory są tworzone przez sztuczną inteligencję i oczywiście robią błędy i przyznam szczerze, że to dosyć te błędy są nagminne, ponieważ ja wrzucając na przykład własne teksty do tych detektorów, okazuje się, że też piszę jak sztuczna inteligencja, a tekst był pisany bardzo dawno temu, więc nie jesteśmy w stanie aż tak rozróżnić już w tej chwili tego tekstu pisanego przez sztuczną inteligencję.
0: Pani Izabelo, jaki to obecnie jest odsetek wszystkich książek na rynku? I pytanie, czy mamy takie dane dotyczące nie tylko Polski, ale także i całej Europy?
1: W Polsce nie mamy takich danych i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki to jest odsetek książek. Jednak w Ameryce już jest prowadzonych bardzo dużo takich badań i na przykład w jednym z najpopularniejszych sklepów internetowych jest wręcz zalew, takie tsunami książek, które są nazywane bookslopem, czyli książek niskiej kategorii, właśnie pisanych przez sztuczną inteligencję. I w top na przykład 25 książek sprzedaży, już 10% jest w jakiejś części generowana przez sztuczną inteligencję. No, więc oczywiście to też zależy od kategorii książek. Najwięcej książek takich generowanych znajdziemy w kategorii poradniki, no ale także science fiction, czyli w takiej literaturze bardzo popularnej.
0: Już za chwilę sobie do tego wrócimy i także porozmawiamy o tych poszczególnych gatunkach. No ale właśnie, wspomniała pani o tym gatunku, że książki tworzone z użyciem AI są często oznaczane jako tak zwany slop, czyli niskiej wartości. No i zakłada się, że mają niewielkie znaczenie nie tylko komercyjne, ale wydaje mi się, że także pod względem samej wartości literatury. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i czy za każdym razem tak jest? Czy może jednak są takie białe kruki, takie perełki przy okazji książek tworzonych przez sztuczną inteligencję? Czy nie spotkała pani?
1: Przyznam szczerze, że kilka na pewno przeczytałam i nie wiem, czy już wszystkie rozróżniam, czy nie rozróżniam, czy to jest tak, że one się już zlewają, bo musimy założyć, że jednak sztuczna inteligencja już w wielu językach nauczyła się pisać te książki, a człowiek czasami po prostu korzysta ze sztucznej inteligencji przy zaledwie edycji, może jakiś tam jako narzędzia do edycji danej książki. Zresztą nawet nasza noblistka przyznała się, że również do researchu używa sztucznej inteligencji. Ja myślę, że w tym nie ma nic złego, jeżeli traktujemy to jako narzędzie do poprawy naszego tekstu czy edycji. Ale jednak przestrzegałabym przed tym, żeby ta książka nie zastępowała nam tych pisanych przez ludzi, a jak je odnaleźć? No i to jest ten najgorszy problem, który w Polsce jeszcze się z nim nie mierzymy. Mamy serwisy rekomendacyjne, którym i wydawnictwa, którym należy ufać. Faktycznie na rynku amerykańskim jest to gorszy problem, ponieważ te książki generowane nie muszą być wysokiej jakości. Wystarczy, że ich jest bardzo, bardzo dużo i ten czytelnik nie będzie w stanie dotrzeć do tych książek pisanych przez ludzi.
0: Już za chwilę porozmawiamy sobie o regulacjach prawnych, które są ewidentnie potrzebne w tym temacie, ale wcześniej, gdzie jest ta granica? Kiedy AI jest narzędziem, a kiedy czytelnik może poczuć się po prostu oszukanym?
1: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że to każdy musi w jakiś sposób sam ocenić. Jest tak, że w przypadku wydawnictw i tych detektorów AI wydawcy decydują się bardzo często na wydawanie książek, gdzie detektor pokazuje, że jest mniej niż 25% tekstu wygenerowanego za pośrednictwem AI, więc nie wiem, czy te 25% są jakąś magiczną granicą, ale myślę, że no, w jakiś sposób można to przyjąć. To jest tak płynna materia teraz, w której żyjemy i w której tworzymy te teksty, że wydaje mi się, że nawet regulacje prawne, czyli AI Act, nie daje na to odpowiedzi.
0: Wróćmy do tych gatunków, w których najczęściej są tworzone, powiedzmy, powieści, czy też różnego rodzaju książki przy okazji sztucznej inteligencji. Wspominała Pani o science fiction, wspominała Pani o poradnikach. Pytanie, coś jeszcze, gdzie najczęściej to AI jest stosowane?
1: W tej chwili zdecydowanie science fiction, ponieważ 40% książek sprzedawanych na rynku amerykańskim, bo tak jak zauważyłam, nie ma u nas badań, 40% książek sprzedawanych przez internet z gatunku SF to są już książki, którym przypisywany jest duży udział, czyli powyżej 40% sztucznej inteligencji. A jeżeli chodzi, no w Polsce są wszelkie książki, które widzimy, znaczy może nie wszelkie, ale bardzo dużo książek z gatunku takich poradników biznesowych, zdrowotnych. I w sumie to jest trochę tak, że niektóre z tych książek są naprawdę dobre, ponieważ piszą i weryfikują je specjaliści. Ci specjaliści, którzy po prostu nie mają czasami literackiego i płynnego języka, ale są w stanie zweryfikować daną wiedzę, więc ciężko zaliczyć też każdą książkę generowaną przez sztuczną inteligencję jako ten bookslop.
0: Pani Izabelo, no właśnie, jakie regulacje prawne są potrzebne, żeby w cudzysłowie ochronić rynek książki przed zalewem sztucznej inteligencji? I pytanie, gdybyśmy mieli stworzyć być może taką utopijną wizję właśnie takich regulacji, co by było potrzebne?
1: Czytelnik jako czytelnik na pewno zawsze chce, żeby autor, którego on czyta i lubi, żeby zarabiał na literaturze i na tych książkach, które tworzy. Więc dobrze by było, gdybyśmy oznaczali książki. To takie jest faktycznie utopijne marzenie, bo nie wiadomo, jak to zweryfikować, że książka po prostu zawierała czy zawiera jakieś informacje, czy edycja była robiona przy użyciu sztucznej inteligencji. Ale to jest trochę tak, że jeżeli ta inteligencja będzie się rozwijać, ten język, którym będzie pisać, będzie się rozwijać, a to przecież generują ludzie, tak? To nie są w tej chwili jeszcze roboty, które siedzą i nam generują te książki, tylko ten tekst jest w jakiś sposób weryfikowany jeszcze przez osoby, mam przynajmniej cały czas taką nadzieję, że jeszcze przez osoby, które na danym temacie chociaż trochę się znają.
0: No tak.
1: W związku z tym dobrze by było, gdyby te osoby oznaczały te teksty i wydaje mi się, że to na razie by nam wystarczyło jako czytelnikom, bo byśmy świadomie wybierali, czy chcemy książkę generowaną z pomocą sztucznej inteligencji, czy nie. Ten język, którym się teraz posługujemy, wydaje mi się, że niedługo już tak się zmieni, że nie będzie nam przeszkadzało, czy dana książka jest pisana. Oczywiście nie mówię o literaturze pięknej, bo to nie mówię o książkach noblistów, nie mówię o książkach tutaj takich, o literaturze wysokiej, ale proszę tak się zastanowić, czy na przykład kryminał, który czytam na co dzień dla rozrywki, no czy to ma takie wielkie znaczenie? Super, żeby tam była wartka akcja, dobry bohater i to się jakoś spina i ja spędzę z tą książką wieczór, więc nie wiadomo, jak to będzie na tym rynku książki.
0: I ciekawy finał, jeżeli mowa o tym kryminale, ale wracając jeszcze do noblistów, no właśnie, Pani Izabelo, troszeczkę prowokacyjnie, na koniec można użyć magicznego hasła pomidor. Myśli Pani, że sztuczna inteligencja dostanie kiedyś literackiego Nobla?
1: Nie dostanie.
0: Bardzo dziękuję. Prezes Stowarzyszenia Czytam i Słucham Legalnie, pani Izabela Sadowska, była razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Tu radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF24. U nas jeszcze więcej informacji. Wołodymyr Zełenski jest gotów spotkać się z Władimirem Putinem podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Prezydent Ukrainy powiedział w rozmowie z Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji. Zapytany, czy pojawi się w Miami, jeśli przyjedzie tam również rosyjski przywódca, Wołodymyr Zełenski odpowiedział: oczywiście, musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzję. Ukraiński prezydent podkreślił jednak, że najważniejsze są nie same rozmowy, ale ich efekty. A ja przypomnę, Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, czyli od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kreml na razie nie potwierdził, czy Władimir Putin pojawi się osobiście na szczycie w Miami. Rosyjski prezydent nie uczestniczył osobiście w spotkaniach G20 od 2019 roku. Tymczasem Rosja utrzymuje swój udział w pracach grupy. Jeszcze we wrześniu rosyjscy przedstawiciele mają uczestniczyć w spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.
1: Tu radio RMF24.
2: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Po reklamie.
1: Tu radio RMF24.

0: W Radiu RMF 24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Przez cały weekend uliczni artyści z Polski, Włoch, a nawet Kirgistanu będą malować graffiti na murze aresztu śledczego w Szczecinie. Powstanie w sumie kilkanaście prac, a to wszystko w ramach wydarzenia Street View Art Meeting. I jedno jest pewne, plac za aresztem śledczym będzie dużo barwniejszy.
1: Stoimy tutaj właśnie przed aresztem śledczym. Kilkadziesiąt metrów pustej jeszcze ściany. Rozstawiane są rusztowania. Co tutaj będzie się działo przez te najbliższe dni, jak to będzie wyglądać?
2: Każdy artysta maluje swoją odrębną pracę, tak jak to robi na obrazach, płótnach. Artyści są z całej Polski. Jest z Mediolanu jeden artysta, z Hamburga i z Kirgistanu. Na pewno ożywi to miejsce. Wiem, że pracownicy Urzędu Skarbowego się cieszą, bo będą mieli w ogóle zupełnie odmienioną przestrzeń na zewnątrz. Tym bardziej, że tutaj z boku też powstaje akademik. Mhm. Więc zakładam, że studenci, którzy będą tutaj mieszkać, no, z takim widokiem nawet nie będą myśleć, że za murami jest areszt śledczy.
0: Mówi artysta i organizator tej imprezy Maciej Kreda Jurkiewicz. W ramach tego wydarzenia zaplanowano też warsztaty dla dzieci. Maluchy będą mogły same wziąć spray do ręki i spróbować tej sztuki. Jeden z artystów o pseudonimie Unik94 ma już pomysł na swoją pracę.
3: Będzie praca nawiązywała tutaj do miejsca, na którym będziemy malować, czyli do aresztu śledczego w Szczecinie.

0: drugie spotkanie fazy grupowej Mistrzostw Europy. A ja przypomnę, w pierwszym meczu Polacy gładko pokonali Portugalczyków 3-0, a Izrael na inaugurację przegrał z Ukrainą 1-3. Więcej o meczu Polska-Izrael po godzinie 15 w radiu RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
1: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
0: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
2: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
11: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
12: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
13: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
12: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
14: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
15: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
14: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
15: A każdy dzień to nowa przygoda.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
18: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
19: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Po reklamie.
21: Godzina 15, coraz bliżej. Pora na fakty RMF FM. Ma je dla Was Katarzyna Podraza.
22: Dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od wielkich siatkarskich emocji. Sofii biało-czerwoni rozpoczynają pojedynek z Izraelem. Potem pożar w magazynach bułgarskiego koncernu zbrojeniowego. Śledczy sprawdzają możliwą rosyjską dywersję. W faktach także powrót Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. To jedyna taka uczelnia w Polsce.
23: Nigdy cię nie zawiodę! Ojciec!
22: Biało Biało-czerwoni siatkarze rozpoczynają drugi mecz Mistrzostw Europy. W czwartek pokonaliśmy 3-0 Portugalię. Teraz naszym rywalem jest Izrael. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w czwartek.
0: Jestem, dzień dobry.
22: Dzień dobry, Patryku. Plan na to spotkanie chyba podobny.
0: No nie ma co ukrywać, jesteśmy zdecydowanym faworytem, choć w sztabie kadry panuje takie przekonanie, że Izrael jest odrobinkę lepszy od Portugalii. Natomiast ciągle mówimy o drużynie o zdecydowanie mniejszym potencjale od biało-czerwonych. Zatem w teorii wygrywamy 3-0 i można będzie iść do szatni. No zobaczymy oczywiście, co pokaże sportowa praktyka. Dla naszego sztabu istotny będzie mecz zaplanowany w Sofii na 18 i na pewno no, będzie to wszystko uważnie obserwowane. Bułgaria zagra tam z Ukrainą i to rywale, z którymi zagramy za kilka dni. Nasi najmocniejsi przeciwnicy w tej właśnie trwającej fazie grupowej Mistrzostw Europy.
22: Dziękujemy Patrykowi. Z nim połączymy się w kolejnych faktach, a za Polaków trzymamy kciuki. Bułgarskim strażakom udało się opanować pożar w magazynach broni w wiosce Careva Livada w środkowej części kraju. Ogień przestał przenosić się z jednej hali na drugą. W nocy w magazynach koncernu zbrojeniowego Emco doszło do wybuchu i pożaru. Koncernem Emco kieruje bułgarski handlarz bronią Emilian Gebrew. W ubiegłym miesiącu doszło do wybuchu w innym zakładzie należącym do tej firmy. Prokuratura bada, czy miała tam miejsce rosyjska dywersja. Dziennikarze dopytywali ministra spraw wewnętrznych Bułgarii, jak to się dzieje, że doszło do dwóch podobnych zdarzeń w odstępie kilku tygodni. Nie potrafię tego wyjaśnić. Śledztwo w sprawie pierwszego incydentu wciąż trwa, jest bardzo zaawansowane. Brane są pod uwagę wszystkie scenariusze. Podobne podejście będzie i teraz, mówił minister Iwan Demerdziew. Dwa lata temu Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów Emco, w których przechowywano amunicję przeznaczoną na eksport do Ukrainy i Gruzji. Teraz mamy informacje z ostatniej chwili. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali właśnie na telefony komórkowe ostrzeżenie od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Chodzi o trwający rosyjski atak na Ukrainę. W polskiej przestrzeni operuje nasze lotnictwo. Jutro Szwedzi wybiorą nowy parlament. O władzę rywalizuje centroprawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona z centrolewicową opozycją. Sondaże dają przewagę lewicy, która może liczyć na mniej więcej 51% poparcia. Kristersson przekonuje, że jego rząd poprawił sytuację gospodarczą, ograniczył przestępczość i liczbę wniosków azylowych. Jeśli teraz czytasz gazety w Europie, już nie piszą o sytuacji w Szwecji w kontekście wojen, gangów czy tego typu spraw. Piszą o odnoszących sukcesy szwedzkich firmach. Piszą o udanym szwedzkim członkostwie w NATO. Piszą o bardzo silnej szwedzkiej bazie przemysłu obronnego, która teraz pomaga wszystkim sojusznikom NATO wzmacniać nasze wspólne możliwości. Jutro lokale wyborcze czynne będą od 8 do 20, ale wielu Szwedów skorzystało już z możliwości oddania głosów przed terminem.
1: Tym żyje Łódź.
22: Było ślubowanie, wzruszenie, duma, gratulacje i uroczysta defilada. Tak po ćwierć wieku Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi. To jest jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Dziś na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM. Na uroczystości była reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
23: Nigdy cię nie zawiodę! Ojczyzno!
2: Czym będzie nowa Wojskowa Akademia Medyczna? Będzie w pierwszej kolejności uczelnią, która pamięta. Nie zaczynamy bowiem od zera. Dziedziczymy bogatą, wielowiekową historię wojskowej służby zdrowia i wojskowego szkolnictwa wojskowego.
3: Kochana, jestem taka dumna. Mam tutaj 3 żołnierzy dzisiaj. Syna, wnuka i wnuczkę.
24: Duma nas rozpiera, że kobiety nie dość, że świetnie sobie dają radę, to jeszcze są w większości liczebnie. No i możemy to reprezentować, że w Wojsku Polskim świetnie sobie dajemy radę, zarówno jako lekarze, jak i oficerowie.
22: W pierwszym roku działalności odtworzonej uczelni kształceni będą ratownicy medyczni. Przewidziano dla nich 50 miejsc. Odliczamy już czas do kolejnych faktów RMF FM. Zabierzemy was w miejsce pełne kulinarnych inspiracji.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Radio RMF 24.
21: Sobota z RMF24. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, jeżeli mowa o meczu Polska-Izrael. W pierwszym secie mamy wynik 5-3 dla Polaków. Do tego spotkania wrócimy niebawem, a wcześniej w RMF24 wrócimy również do tematu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która po 25 latach ponownie została otwarta. Kuba Śliwiński, RMF24. Gramy dalej. Bądźcie blisko.

Radiu RMF24 mamy teraz doniesienia ze świata. Za atak na kluczowy ropociąg wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej odpowiada prawdopodobnie Iran. Tak ocenia to Donald Trump podczas swojej wizyty w Irlandii. Ropociąg wschód-zachód, przypomnę, pozwala na ominięcie cieśniny Ormus, w której ruch jest znacząco ograniczony w wyniku wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Wczoraj Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej poinformowało o czasowym wstrzymaniu pracy ropociągu. To efekt ataków, do których doszło dzień wcześniej w rejonie Rijadu i Medyny. Donald Trump podkreślił, że rozmawiał na ten temat z saudyjskim następcą tronu Mohammedem bin Salmanem, którego określił mianem dobrego przyjaciela. Jak dodał, wojna z Iranem wkrótce się zakończy. Myślę, że nastąpi to prawdopodobnie tuż po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Próbują zwlekać tak długo, jak to możliwe, by skomplikować sytuację wyborczą, ale uważam, że ludzie zdają sobie z tego sprawę, że Iran nie może posiadać broni jądrowej, powiedział amerykański prezydent. Powtórzył, że Iran był o krok od zdobycia tej broni i dzieliły go od tego celu 2 tygodnie, a gdyby to mu się udało, zagroziłoby to także Europie. Donald Trump po raz kolejny zapewnił też, że koniec wojny doprowadzi do szybkiego spadku ceny ropy naftowej. Wracając jeszcze do wyłączenia rurociągu wschód-zachód, przed kilkoma chwilami Orlen wydał komunikat, w którym poinformował, że dostawy surowca do rafinerii jego grupy są realizowane bez zakłóceń. A my zmieniamy temat i jeszcze zerkamy na to, co dzieje się w Sofii. Polscy siatkarze prowadzą z Izraelem 14-7 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dodam, że to oczywiście pierwszy set tego spotkania.

0: Słuchacie popołudniowego programu w radiu RMF24. Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi wraca po 25 latach. To jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Dziś w uroczystej ceremonii promowania oficerskiego wzięło udział 112 żołnierzy Akademii. I była tam także nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
1: Do promocji! Szanowni Państwo, przed nami pierwszy szereg nowo promowanych oficerów. Przedstawmy nowo promowanych oficerów. Miłosz Sondaj. I o to właśnie chodzi. Jakub Gajdzica.
2: Pod oddziały Boczność.
3: Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego. Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym. Nigdy

0: Duma jest podwójna, bo to już jest druga promocja w rodzinie. Pierwsza była w 2021 roku, gdzie syn był promowany na stopień podporucznika i teraz córka.
1: Kochana, jestem taka dumna. Mam tutaj trzech żołnierzy dzisiaj. Syna, wnuka i wnuczkę.
2: Czyli bogate tradycje.
1: Bardzo, bardzo bogate. Wnuczka właśnie jest lekarzem. Wnuczek też tutaj był gdzieś, a to jest mój kochany syn.
2: Tata bardzo dumny.
3: Tak, jestem bardzo dumny z syna i właściwie to na tym mogę zakończyć swoją wypowiedź, bo...
2: Bo jest wzruszenie.
3: Ściska mi gardło.
2: Jakie ma znaczenie to, że po tych prawie 25 latach znów Wojskowa Akademia Medyczna wraca do Łodzi? I no wy jesteście pierwszymi, którzy, że tak powiem, znów otwierają tę nową historię WAM-u.
4: Czujemy się absolutnie wyjątkowo i bardzo wyróżnieni. Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że właśnie na nas przypadł ten honor, że możemy być pierwszym rocznikiem WAM-u. Uważam, że jest to niesamowita uczelnia, bo łączymy w sobie pomoc dla drugiego człowieka, ale i dla siebie, bo bardzo się wspieramy od pierwszego dnia tej akademii, od pierwszego dnia rozpoczęcia unitarki i studiów i to jest niezwykłe, że możemy tworzyć tak wspaniałą organizację i nieść pomoc dalej i przy tym wszystkim ku chwale ojczyzny bronić jej, jeśli trzeba będzie.
2: Jak duża jest ta uczelnia? Mam teraz na myśli liczbę właśnie studentów.
5: Na pierwszy rok kierunku ratownictwo medyczne przygotowaliśmy 50 miejsc dla studentów, przy czym rekrutacja, która była prowadzona na ten kierunek, była prowadzona w ramach struktur Wojska Polskiego, co oznacza, że kandydatami na ten kierunek mogli być żołnierze zawodowi.
2: Ci, którzy chcieliby w przyszłości studiować na Wojskowej Akademii Medycznej, oni muszą wcześniej odbyć jakieś szkolenie wojskowe, mieć za sobą szkołę podoficerską, oficerską?
5: Nie, oferta kształceniowa w Wojskowej Akademii Medycznej w następnych latach będzie kierowana do maturzystów cywili, że tak to określę. To przeszkolenie wojskowe będzie odbywało się również w toku kształcenia akademickiego, dlatego należy pamiętać o tym, że specyfika tego kształcenia właśnie na kierunkach czy ratownictwo medyczne, czy na wydziale lekarskim będzie obejmowała nie tylko samo kształcenie kierunkowe, ale również kształcenie ogólnowojskowe, również właśnie medycyna pola walki, rzeczy, które, no, których nie spotkamy na cywilnych uczelniach medycznych.
6: Z żołnierzami, ich rodzinami, a także Adamem Stępką z Wojskowej Akademii Medycznej rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. A tymczasem w Sofii polscy siatkarze w pierwszym secie prowadzą z Izraelem 22-13. Do tego spotkania oczywiście będziemy wracać w radiu RMF24.
7: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
8: Reklama.
9: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD. Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
17: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
22: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
23: Po reklamie.
24: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji na weekend.

0: Radio RMF 24. Zanim Kraków, to wcześniej szybki meldunek z Sofii. Polscy siatkarze wygrali pierwszego seta w meczu z Izraelem 25-16 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Aktualnie trwa set numer 2, a w nim mamy wynik 6-3 dla Polaków. A więcej o tym meczu niebawem, a teraz, zgodnie z zapowiedzią, przenosimy się do Krakowa. Można tam dzisiaj odwiedzić miasteczko bezpiecznej jazdy. Jest ono zlokalizowane przy centrum handlowym M1. Specjaliści pokazują, jakie zagrożenia mogą nas zastać na drodze.
1: Możemy na symulatorach i nie tylko, jak również na żywo jeżdżąc samochodami, zaobserwować, jak się zachowuje samochód przy hamowaniu awaryjnym z różnych prędkości. Mamy również, korzystając z gościnności firmy Anwa Toyota, samochody podstawione, gdzie hamujemy z ominięciem przeszkody. Mamy również samochód z takimi nakładkami, to się nazywa Easy Drift, gdzie można doświadczyć, doznać poślizgu nadsterownego i ewentualnie podpowiedzi, jak z niego wyjść. Ale to w drugiej fazie. W pierwszej fazie warto skorzystać z symulatorów, na przykład symulatora uderzenia, gdzie słyszymy od uczestników już po zjeździe, że są to prędkości 20, 30, 50, nawet słyszeliśmy 90 na godzinę dzisiaj, a to jest prędkość rzędu 7, 8, 9 na godzinę. Plus symulator dachowania, oczywiście w wersji takiej soft, bardzo powoli to auto się obraca, ale jednak można doświadczyć tego, co by się stało, gdyby się kręciło szybciej, to już jest dość agresywne.
2: Dlaczego takie wydarzenie jak tutaj jest potrzebne? No i co chcecie w ten sposób uświadomić?
3: Zawsze takie inicjatywy są bardzo potrzebne, bo bardzo często robimy kiedyś tam prawo jazdy w swoim życiu, potem zaczynamy jeździć, zmieniają nam się samochody, bo my zmieniamy pracę, zmieniamy się w życiu. Nikt w zasadzie nie wie dokładnie, poza tym jak prowadzić swój własny samochód, jakie zagrożenia na drodze na niego czekają. Mamy coraz lepsze drogi w Polsce, mamy coraz więcej, coraz lepsze samochody, coraz bardziej takie właśnie idące w kierunku bezpieczeństwa, troszkę nawet półautonomiczne, ale są takie podstawowe elementy, o których zawsze jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, trzeba pamiętać. I my pokazujemy na symulatorach, co na nas może czekać, jak wygląda na sucho, że tak powiem, w cudzysłowie, dachowanie, jak wygląda uderzenie, jakie są przeciążenia, jak ważny jest refleks, nasze opanowanie za kierownicą, jak awaryjnie zahamować, jak ominąć przeszkodę, co jest bardzo ciężkim manewrem, co nas rozprasza za kierownicą. Piszemy na specjalnym slalomie takie SMS-y dowcipne, żeby rozproszyć uwagę kierowcy i zobaczyć, jak to jednak ucieka nam droga, podczas gdy my nie patrzymy na nią, tylko dłubiemy w telefonie. No i wpadamy w poślizg nadsterowny. Mamy takie specjalne nakładki na tylne koła, gdzie tył samochodu nam ucieka, wpadamy w ten poślizg przy bardzo małej prędkości i większość z nas nie miała okazji wpaść w poślizg. Nagle na takim parkingu pod M1 wpada. No i się trochę dziwi, więc instruktorzy tłumaczą wszystko, co zrobić. To nie jest nauka jazdy sportowej, to nie jest nauka, jak wyjść z każdej z opresji na drodze, tylko takie uświadomienie, że jednak zagrożenia codziennie czekają.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marcin Gerlach, instruktor techniki jazdy z ponad 15-letnim stażem, oraz Tomasz Czopik, kierowca rajdowy. A ja dodam, że miasteczko bezpiecznej jazdy można odwiedzić do godziny 17. A już za chwilę w radiu RMF 24 wrócimy do spotkania Polska-Izrael. W drugim secie mamy wynik 9-7 dla Polaków.
4: Tu radio RMF 24.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.

0: Publiczność nie wiedziała, na jaki film idzie i pewnie zastanawiacie się, no jak to, nie wiedzą, gdzie idą, ale to było na festiwalu filmowym w Colorado i teraz o tym w radiu RMF24 chcę Wam opowiedzieć. Tytuł ujawniono dopiero, kiedy widzowie siedzieli już na sali. Niespodzianką okazał się blisko 3-godzinny dokument o Elizabeth Holmes, You Can See Everything, założycielce firmy Theranos. Elizabeth Holmes zdobyła sławę, obiecując technologię pozwalającą wykonywać setki badań z zaledwie kilku kropli krwi. Firma osiągnęła wielomiliardową wycenę, jednak jej urządzenia nie działały zgodnie z zapewnieniami, a inwestorzy byli wprowadzani w błąd. W 2022 roku Holmes została skazana za oszustwa inwestycyjne i obecnie odbywa karę 11 lat pozbawienia wolności w federalnym więzieniu o minimalnym rygorze w Teksasie. Zdjęcia do You Can See Everything rozpoczęły się 34 dni przed osadzeniem Holmes w więzieniu. Nie jestem taką osobą. Mogę ci to obiecać. Nie mam żadnego powodu, żeby cię oszukiwać. Rozmawiam z tobą jak człowiek z człowiekiem. Dlaczego miałabym cię oszukiwać? Nie mam żadnego powodu, żeby to robić.
1: Okay. All right.
0: Dobra.
1: Okay, good chat.
0: Bohaterka zaprosiła ekipę do swojego domu i pozwoliła jej obserwować życie swojej rodziny. Teraz jesteś naprawdę sobą? A zawsze jestem sobą. I to jest ten jeden króciutki fragment, który do tej pory pokazano. Początkowo miał powstać intymny portret kobiety próbującej przedstawić własną wersję wydarzeń. Realizacja przerodziła się jednak w trwającą 3 lata podróż, w czasie której sami filmowcy coraz częściej zadawali sobie pytanie, co jest prawdą, a co starannie przygotowanym przedstawieniem. Pierwsze reakcje po pokazie były niezwykle entuzjastyczne. Krytycy nazwali film hipnotyzującym, niepokojącym, zaskakującym i całkowicie wymykającym się dokumentalnym konwencjom. Szczególne wrażenie zrobiły intensywne rozmowy Nathana Fieldera z Holmes. Recenzenci podkreślają, że obraz nie uniewinnia swojej bohaterki, lecz bada mechanizm manipulacji, kreowania wizerunku i samooszukiwania się. Pojawiają się także pytania etyczne, czy Holmes wykorzystuje kamerę do budowania reputacji, czy to twórcy wykorzystują ją i jej rodzinę do stworzenia niezwykłego widowiska. Los Angeles Times umieścił produkcję wśród najlepszych filmów festiwalu i zasugerował, że może ona nawet przełamać nieobecność dokumentów w oscarowej kategorii najlepszego filmu. You Can See Everything ma trafić do amerykańskich kin w październiku. A w radiu RMF24 zbliżamy się do godziny 17, niebawem fakty RMF FM i wracam do Was zaraz po nich. A zaczniemy od ulubionego narzędzia komunikacji Donalda Trumpa, czy raczej jednego z ulubionych, czyli AI i memy.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ogłoszenie
1: i usłyszysz ten dźwięk
0: AI.
1: To oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Ogłoszenie RMF24.
2: We want stars. We want smart people.
3: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
4: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
3: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF24 na YouTubie.
2: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Nowy rozdział. Nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
8: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowit.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen. Po reklamie.
23: I zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 17. Ponownie przed mikrofonem Katarzyna Podraza.
24: Zapraszam.
1: Na początek tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Są utrudnienia na Krajowej 92. Potem incydent z małym samolotem na Podhalu. Powiemy też o wielkim siatkarskim sukcesie Polaków. Biało-czerwoni pokonali w Sofii Izrael. Planujecie grzebobranie? Posłuchajcie, jak się przygotować.
3: Warto mieć mapę, nawet w trybie offline.
1: Jedna osoba zginęła w zderzeniu motocykla z kamperem na Krajowej 92 w Wielkopolsce. Do wypadku doszło w Bolewicach. To odcinek Trzciel-Lwówek. Droga jest zablokowana. Niebezpieczny incydent podczas pokazów lotniczych w Czarnej Górze w powiecie tatrzańskim. W wyniku silnego podmuchu wiatru podczas podchodzenia do lądowania niewielki, stylizowany na zabytkową maszynę samolot zahaczył o zaparkowane samochody. Pilotowi udało się wylądować. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Uszkodzonych zostało kilka aut i samolot. Pewne zwycięstwo biało-czerwonych siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Polacy w swoim drugim meczu pokonali Izrael 3-0. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Znowu w faktach, Patryku. Tego pojedynku nie będziemy raczej długo wspominać.
4: No ani kibica, ani myślę sztab naszej kadry nie będzie raczej do tego wracał. Szybkie spotkanie, pewne zwycięstwo, sporo rotacji w naszym składzie. Chyba tylko Bartłomiej Lemański nie wszedł dziś na parkiet. No gdy grasz ze słabszym rywalem, musisz po prostu na parkiecie robić swoje i też oszczędzać siły na te trudniejsze, czekające nas jeszcze wyzwania. Trudno też wyciągać wnioski po takim spotkaniu, bo Izrael to po prostu no, bardzo przeciętny rywal. Jutro zagramy jeszcze z Macedonią Północną, no później poprzeczka zacznie wędrować już wyżej.
1: Dziękujemy Patrykowi, a do tego wygranego przez Polaków pojedynku wrócimy w wieczornych faktach sportowych o 19:00. Słuchacie faktów RMF FM. Chińskie zdjęcia satelitarne mogły pomóc Iranowi w przeprowadzeniu ataku, w którym w lipcu zginęli amerykańscy żołnierze stacjonujący w Jordanii. To ustalenia dziennika Wall Street Journal. Z artykułem zapoznał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
18: Dzień dobry. Iran miał otrzymać fotografię zarówno przed atakiem, jak już i po nim. 17 lipca pociski balistyczne uderzyły w koszary. Zginęło 3 amerykańskich żołnierzy, 4 zostało rannych. Waszyngton nie oskarża władz w Pekinie o bezpośredni udział w przygotowaniu ataku, bo Donaldowi Trumpowi zależy na polepszeniu relacji z Chinami. Jednak teraz, gdy o sprawie dowiadują się zwykli Amerykanie, już na Biały Dom spływa krytyka. Wiadomo, że o zdjęciach była rozmowa kanałami dyplomatycznymi. Pekin zaprzecza i domaga się dowodów. Sprawa może dodatkowo zaostrzyć relacje USA-Chiny przed planowanym spotkaniem Trumpa z Xi. Jest jeszcze inna sprawa, która komplikuje relacje. Chiny poinformowały USA, że odwołają planowane na 24 września spotkanie, szczyt przywódców obu państw, jeśli do tego czasu Waszyngton zatwierdzi sprzedaż nowej broni Tajwanowi. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
24: Cenne rady w faktach RMF FM.
1: Sezon na leśne skarby właśnie się zaczyna. Grzybiarze ruszyli do lasów. Przed wyjściem warto się jednak odpowiednio przygotować. Leśnicy apelują, by pamiętać o kilku najważniejszych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas takich wędrówek.
3: Będąc na grzybach, nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy. No i też ważny apel, jak udajemy się samochodem do lasu, by nie zastawiać wjazdów do lasów, bo zdarzało się też w latach ubiegłych, że służby ratunkowe nie mogły dojechać na czas, ponieważ auto blokowało wjazd do lasu.
1: Warto wziąć sobie te wskazówki do serca, a przypomniał wam o nich Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A czy pogoda w kolejnych dniach będzie sprzyjać grzybobraniu? To zdradzimy wam w kolejnych faktach RMF FM za niecałą godzinę. Zapraszamy!
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Radio RMF 24.
26: To ponownie Lidia Krawczuk, to jest Taka Ameryka w Radiu RMF 24 prosto z Waszyngtonu, a do 18:00 sporo o tym, co dzieje się w internecie, czyli Donald Trump i jego armia memów, Apple, Samsung i zielona sowa z Duolingo. Anna Wintour i wystawa w nowojorskim Met, która miała być wielkim, wielkim powrotem Johna Galliano, ale została odwołana. I jeszcze autorka z Nashville, Karolina Wójciak, która napisała 30 powieści i sama zrobiła z tego biznes. Zostańcie ze mną.

0: Jeżeli zaglądacie czasami na konto Donalda Trumpa na True Social, to wiecie, że sztuczna inteligencja stała się jednym z jego ulubionych narzędzi politycznej komunikacji. I o tym teraz porozmawiamy sobie w Radiu RMF24. Czyli tak, Donald Trump jako Hulk Hogan, Donald Trump z Georgem Washingtonem w gabinecie owalnym, Donald Trump jako hokeista stojący nad premierem Kanady, do tego księżyc z amerykańską flagą i hasłem "Księżyc jest nasz", no i jeszcze Nowy Meksyk, który zdaniem prezydenta powinien nazywać się Nowa Ameryka. Do wpisu Donald Trump, to są przykłady oczywiście z True Social Donalda Trumpa, no i do tego wpisu na temat Nowej Ameryki Donald Trump dołączył wygenerowane przez AI nagranie, na którym zmienia nazwę na przydrożnej tablicy, a potem tańczy do swojej ulubionej piosenki oczywiście. Później pojawiły się kolejne przerobione mapy. Michael Wolff, autor książek o Trumpie, twierdzi, tak mówił w podcaście Inside Trump's Head, że za częścią tej internetowej produkcji nie stoi bezpośrednio Biały Dom.
1: This is done by a kind of squad.
0: Robi to swojego rodzaju ekipa.
1: Guys in their basement.
0: Grupa gości siedzących gdzieś w piwnicach, których sztab Trumpa zachęcał do działania, a czasem nawet wspierał, również finansowo. Oni po prostu siedzą i robią memy z Trumpem. To ich robota. Wolff przypomina, że w czasie kampanii wyborczej ten mechanizm działał szczególnie mocno przeciwko Ronowi DeSantisowi, gubernatorowi Florydy, wówczas najpoważniejszemu rywalowi Trumpa w republikańskich prawyborach. DeSantis stał się obiektem bezlitosnych kpin. No jak wiemy, AI pozwala teraz produkować takie treści właściwie bez przerwy. Jednym z ostatnich dni Donald Trump opublikował ponad 60 wpisów. No i wiele z nich było właśnie stworzonych przez AI. A za chwilę $2000 za telefon i mała wojna na platformie X. A zaczęło się od nowego iPhone'a, a do akcji wkroczyła zielona sowa.
2: Radio RMF 24.

jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie programu Taka Ameryka w Radiu RMF 24, tu Lidia Krawczuk. Od września spotykamy się w soboty po 16, tak szybko przypomnę. No i pewnie obiło się wam o uszy, że Apple pokazał pierwszy składany iPhone, kosztuje od $1999, tutaj w USA, plus podatek oczywiście, jak to w Stanach. Nazywa się iPhone Duo i właśnie jego nazwa, iPhone Duo, wywołała niezłą wymianę zdań na platformie X. Duo to jest imię zielonej sowy, czyli maskotki Duolingo, aplikacji do nauki języków. No i firma napisała o nowym telefonie Apple'a mniej więcej tak. Nazwali telefon moim imieniem i kazali mu się zginać. Potem dorzuciła: iPhone Duo $1999. Duo na twoim iPhone'ie za darmo. Samsung od lat produkuje składane telefony i premierę Apple'a komentował, no dość można powiedzieć bezlitośnie, do Duolingo napisał: tak mi przykro, nas też skopiowali w solidarność. No a Duolingo odpowiedziało memem. Przed chwilą mówiliśmy o memach, które lubi Donald Trump. Więc Duolingo odpowiedziało: kiedy jakiś brzydki nieznajomy nazywa cię bliźniakiem. No i Samsung osobno wbił też pilkę w Apple'a. Dajcie znać, kiedy skończycie odgrzewać nasze resztki. Tak napisali. No i pierwszy składany Samsung trafił na rynek w 2019 roku, zatem Apple wchodzi 7 lat później. Tyle, że przez te 7 lat składane telefony nadal nie podbiły rynku. To mniej więcej 2% smartfonów sprzedawanych na całym świecie. No i Apple chce sprawdzić, czy jemu się uda za $2000. No to zobaczymy. Te telefony będą dostępne tutaj w Stanach od października jakoś, mniej więcej. A za moment Nowy Jork i Metropolitan Museum, które odwołuje wystawę mającą być jednym z najważniejszych wydarzeń przyszłego roku.
1: RMF 24.
2: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie. Trójka znanych uczestników: Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie: kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus, szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 3,17,41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego. bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Po reklamie.
9: Relacje i komentarze, czyli popołudnie Radia RMF 24.

Galimet w Nowym Jorku pewnie gdzieś słyszeliście, widzieliście te wszystkie szalone kreacje, bo to przecież jak Oscary, tyle że mody. No i w przyszłym roku w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku miała odbyć się wielka wystawa poświęcona Johnowi Galliano, brytyjskiemu projektantowi. Nie odbędzie się, muzeum zrezygnowało z niej po protestach polityków i części swoich darczyńców. No było naprawdę wielkie halo. A w tle tej historii jest Anna Wintour, która przez lata pomagała Galliano odbudowywać pozycję po antysemickim skandalu. Amerykańskie media, m.in. Wall Street Journal i New York Times, opisały kulisy całej sprawy. Anna Wintour to jest członkini Rady Powierniczej Met i globalna dyrektor redakcyjna Vogue, tak dla przypomnienia, od lat wspierała Johna Galliano. W dokumencie High and Low John Galliano z 2023 roku mówiła. Także przypomnijmy tę krótką wypowiedź. Nieczęsto spotyka się naprawdę wielkiego projektanta, ale kiedy zobaczyło się, co robi John, od razu było wiadomo, że jest jednym z nich. Galliano, tak dla przypomnienia, w 2011 roku stracił stanowisko w Diorze po ujawnieniu nagrania z paryskiego baru, na którym wygłaszał antysemickie i rasistowskie komentarze. Francuski sąd uznał go później za winnego, projektant trafił na odwyk, a potem wielokrotnie przepraszał. W 2013 roku w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem Charlie Rose'em mówił: przepraszam i staram się najlepiej jak potrafię naprawić wyrządzone krzywdy. Wystawa John Galliano Horyzonty miała być dopiero trzecią w historii Costume Institute retrospektywą poświęconą żyjącemu projektantowi i otwarciu miała towarzyszyć oczywiście Met Gala. Ale przeciwko wystawie wystąpiła jednak przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork Julie Manin. Jej matka i babcia przeżyły Holokaust. No i jak opisuje Wall Street Journal, Manin powiedziała Wintour wprost, że popełnia poważny błąd. Sprzeciwili się też niektórzy darczyńcy muzeum. Do tego doszła data. Met Gala w 2027 roku przypada 3 maja, czyli tego wieczoru rozpoczyna się Dzień Pamięci o Holokauście. No i ostatecznie i Galliano, i Metropolitan Museum zrezygnowali z wystawy. Projektant napisał, że bierze pełną odpowiedzialność za ból, który spowodowały jego słowa i rozumie, że wystawa honorująca jego twórczość mogłaby być dla części osób bolesna. I nie będzie tej wystawy. A za chwilę pytanie. Czy pisarz musi dziś być także przedsiębiorcą? Moja rozmówczyni napisała 30 powieści, mieszka w Nashville, i większość wydaje sama. I rozmowa już za chwilę w Radiu RMF24.

0: reklama.
1: Halo, Kasia?
0: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
0: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
2: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Na czym Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0%. Albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
15: Po reklamie.
16: Tematy dnia, komentarze publicystów i analizy ekspertów. Tylko w radiu RMF 24.

0: Do 18 słuchacie Takiej Ameryki w Radiu RMF 24. Tu Lidia Krawczuk prosto z Waszyngtonu i takie pytanie, czy pisarz musi dziś być także przedsiębiorcą? Karolina Wójciak napisała 30 powieści, większość z nich powstała w Kanadzie. Dziś autorka mieszka w USA, w Nashville dokładnie. No i opowiedziała mi o decyzjach, które podejmowała po drodze, opowiedziała mi o pieniądzach, o promocji, o wydawcach, o self-publishingu i budowaniu własnej społeczności czytelników.
1: Ciągle coś robię, ciągle coś w swoim życiu zmieniam. Nie wiem, 11-12 miesięcy minęło i ja już miałam swojego konia, teraz mam już dwa. Także wiesz, u mnie się cały czas coś dzieje.
2: No dobrze, to kiedy pisałaś te książki, bo napisałaś 30, tak?
1: Wiesz,
2: tu fotografia, tu domy, dzieci, przeprowadzki, 30 książek.
1: Tak jak zauważyłaś, większość powstała w Vancouver i ja mam tak, że kiedy książka mnie w zupełności pochłonie, kiedy to jest mój temat, kiedy ja go czuję całym sercem, to bywa, że ja piszę po 12 godzin i na przykład Zamieć jest to książka z akcją w Kanadzie, i ona powstała w tydzień. I spotkałam się już z jakimiś tam krytycznymi opiniami, że to jest niemożliwe, żeby autor napisał w tydzień książkę, ale naprawdę ją napisałam. Ja siedziałam dzień i noc, więc kiedy ja mam pomysł, siadam, piszę i dla mnie świat nie istnieje dookoła.
2: To ty jesteś trochę jak Remigiusz Mróz, bo też czytałam z nim jakiś wywiad kiedyś i też tam mówił, że bardzo szybko pisze i jak pracuje nad swoją książką, powieścią, to świat dla niego nie istnieje i niektórzy mu zarzucają, że ma tam taki konglomerat, że inni za niego piszą te książki, no bo to jest niemożliwe, żeby tak szybko pisać.
1: Wiesz co, ja wierzę w to, że można szybko pisać i wierzę w to, że jak człowiek jest pochłonięty, to pisze od razu. Ja znam autorki, które od początku, kiedy piszą dokładnie tak, jak sobie to wszystko zaplanowały, piszą z planem i ja pozwalam, żeby porwały mnie uczucia. I ten mój pierwszy draft bardzo często jest, nie wiem, 10-20 stron A4 krótszy, dlatego że w nim brakuje jeszcze jakichś opisów, takich miejsc, które bym powiedziała, pokazują czytelnikowi otoczenie tej sytuacji, jakby osadzają akcję książki. Natomiast ja skupiłam się na emocjach, na dialogach, na momentach takich kulminacyjnych i potem to uzupełniam. Więc ja wierzę Remigiuszowi, że on to może napisać. Natomiast to, co ja słyszałam o nim, to słyszałam, że on jest taki bardzo systematyczny, jeśli chodzi o robienie przerw, o to, że w południe wychodzi biegać, że jest taki zorganizowany. U mnie jest chaos. Ja potrafię zacząć pisać bez jedzenia, bez niczego i siedzieć i na przykład obudzić się, że jest, nie wiem, 3:00 po południu, a jeszcze nic nie jadłam. Więc mi takiego czegoś brakuje, takiego bym powiedziała zorganizowania i zaplanowania swojej pracy. Ja idę na żywioł.
2: To, czy to, że stałaś się przedsiębiorczynią taką, wiesz, na full time, to myślisz, że nauczyła cię trochę tego Ameryka?
1: Myślę, że miałam to w sobie od zawsze, bo ja mając 19 lat prowadziłam pub. Takich historii mam bardzo dużo w swoim życiu, bo nie jestem osobą, która siedzi i czeka i narzeka i mówi, że jej się nie udaje. Ja działam. I z takiego założenia

0: dnia wychodzę i rzeczywiście to gdzieś tam we mnie było od zawsze, ta przedsiębiorczość i działanie i próbowanie. Natomiast co mi dało przeprowadzenie się do Kanady, to więcej wiary w siebie, wiesz, większą pewność siebie, taka umiejętność postawienia swoich potrzeb na pierwszym miejscu, bo ja gdybym nie doświadczyła tego wsparcia, tego, nie wiem, tego pomagania, tego cenienia siebie, tych czeków wypisywanych dla mnie, to pewnie miałem takie poczucie, że o kurczę, ktoś chce mnie wydać, nawet kosztem swojego własnego zarobku, ja się zgadzam na wszystko, żeby tylko mnie wydał, żebym tylko zobaczyła swoje nazwisko na okładce. A ja nauczyłam się też cenić swoją pracę. Właśnie dzięki ludziom, dzięki temu, że obserwowałam innych. I wydaje mi się, że gdybym została w Warszawie, nie przeszła przez to wszystko, tą całą zmianę i tak dalej, nie miałabym w sobie tej odwagi.
1: Cała rozmowa z Karoliną Wójciak jest do odsłuchania w moim podcaście Ameryka i ja na dowolnej platformie. A my zbliżamy się do 18:00, niebawem fakty RMF FM. W radiu RMF 24 spotykamy się ponownie w następną sobotę. Przypominam, już nie niedziela. Spotykamy się tuż po 16:00, następną sobotę. Lidia Krawczuk, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: RMF24.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: Tak jak pan premier zapowiadał, tak samo też ja powiedziałem, że będziemy wszystkich tych cwaniaków, którzy wykorzystują swoją pozycję, no, rozliczali i wypalali gorącym żelazem.
2: Tam doszło do protekcji politycznej?
3: Tego nie wiem.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już w poniedziałek.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Kto powiedział, że po zmroku jest czas na spanie? 3 października Wrocław na pewno szybko nie zaśnie. Nightwave powered by Decathlon to 5 albo 10 km po szybkiej, asfaltowej i atestowanej trasie. Pierwszy start lub kolejna życiówka? Sam decydujesz. Pierwszy weekend października upłynie pod znakiem biegania, muzyki i wydarzeń wokół miejskiej kultury biegania. Organizatorzy zapewnili masę atrakcji, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Sprawdź na www.nightwave.pl.
19: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
20: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
19: No tak. 10 na 10.
21: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
22: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
23: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
22: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
23: Uff, jest dla mnie ratunek.
22: Tak.
23: Feminost, utrzymaj kontrolę.
24: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
25: O nie! Gdzie moja kasa?
24: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
0: Po reklamie.
1: Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 18. Katarzyna Podraza.
26: Zapraszam.
2: Sprawdzamy stan zdrowia czterech piętnastolatków w Gdyni. Chłopcy po zażyciu snusów trafili do szpitala, to na początek. Potem strażackie grupy dronowe. Dowiecie się, jak przebiegają prace przy ich tworzeniu. W faktach także emocje w piłkarskiej ekstraklasie. Trwa mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań. Piętnastolatków zażyło snusy w jednej z gdyńskich szkół średnich. Czterech z nich pojechało na badania do szpitala, ale jak zapewnia gdyński magistrat, zdrowiu żadnego z uczniów nie zagraża niebezpieczeństwo. Na linii trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o okolicznościach tego zdarzenia?
3: Policjanci otrzymali w czwartek zgłoszenie, że pięciu uczniów może być pod wpływem niedozwolonych środków.
4: Funkcjonariusze ustalili, że uczniowie spożyli tak zwane snusy.
3: Mówi Aleksandra Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Teraz policjanci ustalają, w jakich okolicznościach piętnastolatkowie je zażyli i skąd je w ogóle mieli.
4: Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem tropiącym, który nie ujawnił substancji zakazanych.
3: W szkole odbyła się już rada pedagogiczna i zebrania z rodzicami poświęcone tej sprawie. Władze Gdyni zapewniają, że pozostają w stałym kontakcie z placówką.
2: 1 stycznia rozpoczną pracę specjalistyczne grupy dronowe Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie trwają przygotowania do wprowadzenia tego typu jednostek w każdym województwie i szkole pożarniczej. Informacje w tej sprawie zebrał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak mają wyglądać te specjalistyczne zespoły?
5: Zespoły mają być zbudowane na dwóch poziomach. Pierwszy będzie dotyczył dronów przekazujących obraz podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Dzięki takim rozwiązaniom strażacy mają z góry oceniać ryzyko i określać kierunek prowadzonych działań. Drugi poziom to płatowce wykorzystywane do większych operacji, mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Będziemy robili teraz zakupy również dronów transportowych. Nie ma sensu na przykład przenosić sprzętu, wykorzystywać do tego te śmigłowce, które gaszą pożar, żeby je uziemiać, kolokwialnie mówiąc, i przenosić 50 czy 80 kg jakiegoś sprzętu, który jest potrzebny na danym odcinku na przykład bojowym, do którego nie ma dostępu fizycznie autami.
5: W sumie w całej Polsce ma powstać 21 specjalistycznych grup dronowych.
2: Górnik Zabrze gra z Lechem Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Lider tabeli przyjechał na Śląsk na stadion drużyny zajmującej trzecie miejsce w zestawieniu. Zatem jest to mecz wagi ciężkiej w naszej lidze. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM obserwuje, co dzieje się na murawie.
13: Jestem, tak.
2: Patryku, jaki wynik w pierwszej połowie?
13: 31 minut gry za nami, cały czas 0-0, ale taką optyczną przewagę mają gospodarze. Górnik już kilka razy zdołał wejść z piłką w pole karne Lecha, no ale tam już Zabrzanie mają problemy, by oddać jakiś strzał, który stworzyłby zagrożenie. Dopiero przed chwilą celny strzał, ale to było uderzenie z rzutu wolnego, z dystansu, myślę, że ponad 25 metrów, i musiał bramkarz kolejorza interweniować. W drużynie Lecha za to aktywny Sajad Manesz, po jego strzele musiał wykazać się już bramkarz Zabrzan.
2: Dziękujemy Patrykowi. Do tych piłkarskich emocji wrócimy w faktach sportowych o 19.
26: Jaka będzie pogoda?
2: To koniec lata w pogodzie. Przed nami złota polska jesień, tak prognozują synoptycy. Po upalnym początku tygodnia musimy przygotować się na chłodniejsze dni. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń, który śledzi pogodowe mapy. Michale, co nas czeka jutro?
27: Na zachodzie i w centrum może popadać, a na wschodzie będzie pochmurno. Termometry pokażą od 18 stopni w Białymstoku do 20 w Poznaniu. Zapytałem Dorotę Pacochę z IMGW, czy możemy jeszcze w tym roku liczyć na choć chwilę lata.
28: Ja zdecydowanie wyciągnęłam już czapkę. Te wartości temperatury kilkanaście do 20 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu będą dominować.
27: A noce w przyszłym tygodniu będą już naprawdę chłodne. Miejscami temperatura może spaść do zaledwie 6 stopni na plusie.
2: A krótko mówiąc, lato odpuszcza, a na najbliższe dni jesień przejmuje stery. Pamiętajcie więc o witaminie C. Niezmiennie polecamy Wam też kolejne fakty. O 19 zajrzymy do Łodzi. Sprawdzimy, jak wygląda przygotowania do drążenia tunelu dla kolei dużych prędkości.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
30: Tu Radio RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, a to jest program Co u nich słychać. Rozmawiam w nim z gwiazdami, które niegdyś były na ustach wszystkich, ale ostatnio zrobiło się o nich nieco ciszej. A dziś moim gościem jest pedagog, muzyk, doskonale znany z formacji Nieżywych Schabów, Olek Klepacz. Serdecznie zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami najbliższych dwóch godzin. Bądźcie z radiem RMF 24. Zaczynamy!

0: Witamy bardzo serdecznie w nowym odcinku podcastu Radia RMF 24, co u nich słychać. Pedagog, zdeklarowany fan żużla, wokalista, autor tekstów, doskonale znany z formacji Nieżywych Schabów, pan Olek Klepacz jest razem z nami w podcaście, co u nich słychać. Wielka przyjemność. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie, panie Kubo.
0: To ja bardzo dziękuję za przyjazd, panie Olku. No ta droga nie była daleka, no bo to oczywiście odległość pomiędzy Krakowem a Częstochową, ale myślę, że mogę zdradzić naszym słuchaczom, naszym widzom, że kiedy rozmawialiśmy i kiedy dogrywaliśmy szczegóły tego spotkania i wybór padł pomiędzy Krakowem a Warszawą, no to pan zdecydowanie zadeklarował, wybieram Kraków. Pytanie, czy to wynikało li wyłącznie z odległości, czy jednak jakiś sentyment do Krakowa jest, być może niechęć do stolicy?
1: Niechęci nie ma, natomiast ja mam sentyment do Krakowa ogromny, bo tutaj mieszkałem przez długi czas, miałem tę przyjemność, żeby często bywać na Kopcu, wspólnie z, zapraszał mnie Piotrek Mac wtedy jeszcze, który był dyrektorem artystycznym, muzycznym radia, które powstawało. To były nocne audycje. Muzyka w nocy jest bardzo interesująca, bo mnie widać. Ja w ogóle na przykład nie lubię oglądać muzyki, tylko lubię jej słuchać. Czyli forma wideo nie do końca mnie satysfakcjonuje. Raczej żona na przykład mówi, zobacz, posłuchaj, jaki fajny nowy numer. No i pokazuje mi klip. No, a ja wtedy mówię, że raczej wolę posłuchać, czyli nie pokazuje mi klipa. Także Kraków, sentyment, jakaś taka liryka, tu się dużo działo i dzieje się zresztą. Zresztą no, do Krakowa rzeczywiście jest niedaleko, więc przyjeżdżamy tu często. Fajny czas, więc wybrałem natychmiast Kraków.
0: Ale nawet to miejsce, w którym się znajdujemy, jest chyba także szczególne, bo oczywiście możemy powiedzieć, że znajdujemy się niejako w podziemiach. W podziemiach RMF-u. Tutaj także formacja występowała, tak?
1: Tak, tutaj.
0: Tak, troszeczkę się pozmieniało.
1: Tak, trochę się pozmieniało. No ale wszystko się zmienia. Jest niebezpiecznie myśleć, że coś trwa wiecznie. Więc wszystko się zmienia. To było chyba z 15 lat temu, kiedy graliśmy Unplugged, tutaj taki mini koncercik. Zresztą miło to wspominam, bo fajna atmosfera, mili ludzie. Pracują tu mili ludzie, fajni ludzie, pan Jakub na przykład.
2: I na tym pozytywnym akcencie na moment się zatrzymamy, a do rozmowy z Olkiem Klepaczem wrócimy po krótkiej przerwie. Bądźcie blisko, bądźcie z nami w radiu RMF 24.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
4: Reklama.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
10: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
11: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
16: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Po reklamie.
17: To oni kiedyś byli na ustach całej Polski. Co u nich słychać?

0: Słuchacie radia RMF 24, a to jest program Co u nich słychać. Wracamy do rozmowy z Olkiem Klepaczem, rozmawiamy o muzyce, ale nie tylko.
1: Od 15 lat nie spożywam alkoholu, nie dotykam alkoholu. Jest mi z tym bardzo dobrze. Jak ktoś mnie pyta, dlaczego, to mówię, że tak właśnie wybieram. To jest kwestia wyboru. Napij się. Nie. Nie napiję się, bo nie chcę stawiać szyby między tobą a mną. Odurzanie się w jakikolwiek sposób powoduje, że się od siebie oddalam. Ja, dla mnie bardzo istotna jest relacja. Bo ja od dłuższego czasu wychodzę z założenia, że albo chcę mieć rację, albo relację. Dialog wymaga relacji, a nie racji. Więc dziwnie, że ja teraz mówię, a pan mnie słucha, wolałbym, żeby było odwrotnie, bo lubię słuchać bardzo ludzi. Cieszę się w ogóle, że spotkałem takiego człowieka jak pan i tylko i wyłącznie po tej naszej rozmowie telefonicznej stwierdziłem, że warto się spotkać, bo nie będziemy gadać o głupotach i o bzdurach, bo to, co pan pytał, było frapujące i ciekawe.
2: Dziękuję. Postaram się pana nie rozczarować do końca naszego...
1: Absolutnie, nie sądzę, żeby to miało
2: spotkania. 15 lat, czyli jak rozumiem, panie Olku, ten rozbrat z alkoholem w wieku lat 45.
1: Nawet wcześniej, powiem szczerze, w momencie, kiedy urodziła się nasza córka. To było w 2002 roku. Ja miałem taką zresztą niekorzystną... niekorzystne podejście do sytuacji, że muszę być cały czas w gotowości. Co się przełożyło, co się przełożyło w konsekwencji na relację z moją córką pod tytułem ratownik-ofiara. Bardzo częsta sytuacja, prawda? Gdzieś tam dalej dochodzi do jeszcze takich skrajnych bardziej sytuacji typu właśnie zamiana ról, taka parentyfikacja, czyli stajesz się, rodzic staje się twoim opiekunem. Oczywiście wszystko ma swoje korzenie gdzieś tam i świadomość tego związku przyczynowo-skutkowego jest bardzo istotna w tym procederze. No ale w momencie, kiedy byłem cały czas na stand-by'u, żona zresztą też, ja sobie dopiero teraz wybaczyłem wiele. Nie obwiniałem się. Mówię teraz o procesie wychowania, o kształtowaniu młodego człowieka, bo wydawało nam się, że musimy być zawsze na baczność, zawsze z poduszkami, w cudzysłowie, prawda, żeby podpierać. To było złe, bo to było nadopiekuńcze. Nadopiekuńczość jest taką okrutną formą agresji. Ja tego sam doświadczyłem, niestety. Moja mama była bardzo nadopiekuńcza, jeśli chodzi o mnie. A to jest, to wynika... nie mówię teraz o mojej mamie, ale w ogóle tego typu zjawisko wynika z egoizmu, z...
2: Tak, egoizmu rodzica.
1: Tak, rozumiem. Tak, bo wydaje nam się, że jesteśmy w stanie ochronić dziecko przed wszystkim, wszystkiemu zapobiec, co jest niemożliwe, bo nie dajemy szansy doświadczać.
2: A potem to dziecko dorasta i potem ma problem.
1: Przysłowiowy jaś może w sobie rozbić głowę od znak drogowy, idąc po prostu prostą drogą, alejką, bo nie będzie wiedział, jaki jest skutek.
0: Czas na chwilę oddechu. Nie odchodźcie za daleko. To program Co u nich słychać z udziałem Olka Klepacza. Wracamy już za moment.

0: To jest program Co u nich słychać i rozmowa z Olkiem Klepaczem, znanym z formacji Nieżywych Schabów. Kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF24. Nasz gość opowiada m.in. o wielkiej przemianie, którą przeszedł, ale też o chorobie, która nie daje o sobie zapomnieć.
1: Panie Olku, przez jakiś czas pana nie było. Nie tak dawno można powiedzieć, że wrócił pan do przestrzeni medialnej, skoro już oczywiście cały czas orbitujemy wokół tego tematu,
2: Panie Kubo, nie wracam w żadne przestrzenie medialne, mi to w ogóle nie kręci, nie interesuje.
1: Ale pojawił się pan jednak, pojawił się pan i zrobił tam, no przepraszam za to wyrażenie, ale ten coming out, ja nie chcę...
2: Panie Jakubie, w momencie, kiedy ja ważyłem 140 kilo, a nagle zrzuciłem 40 kilo i teraz ważę 100, to mając na względzie fakt, że zainteresowanie mediów oraz powszechne zainteresowanie społeczne jest fasadą, didaskalne, prawda, czy zewnętrzne, no to zwróciło ogromną uwagę do tego stopnia, że ja przed próbą na przykład pytali się nasze techniki, czy to naprawdę jest Olek, czy to jest rzeczywiście Olek. To jest smutne z jednej strony, że tylko i wyłącznie to było jakby elementem zainteresowania. Wreszcie musiałem złożyć oficjalne oświadczenie, bo gazety zaczęły pisać, że mam raka, że jestem chory, czy... Nie mam żadnego raka, choruję na depresję. Choruję to tak mocno... miewałem epizody depresyjne, ale oczywiście oprócz tego mam cukrzycę dwójkę, w związku z tym bardzo ostrożnie podchodzę do kwestii, a poza tym doszedłem z sobą do ładu, jeśli chodzi o jedzenie. Czyli już nie mam tego wilczego głodu, znaczy ja go mam cały czas i on jest przerażający, ale potrafię nad tym zapanować. Jest taki nauk, który został mi, to są papierosy. No po prostu podpalam papierosy.
1: Zwalczymy jeszcze, spokojnie.
2: A ja wiem, czy ja chcę, panie Kuku.
1: Rozumiem.
2: Ja nie wiem, czy ja
1: przyjemność.
2: Chcę. Po prostu to jest taki wentyl. Nawet jak coś sobie tam pisze, wchodzi przestrzeń twórczości, no to był zawsze dla mnie taki moment, czy w tym Zakopanem, czy gdziekolwiek, że sobie wychodziłem z domu, odpalałem papieroska, spoglądałem w gwiazdy, wracałem, czytałem, mówię, nie no, przecież to jest do dupy. Po prostu było cześć. Albo zostawało to.
1: Ale to, co mnie ujęło przy okazji tego pana wyznania, no bo trzeba było to jednak jasno powiedzieć, że to nie jest nowotwór. Nie chcę powiedzieć spokojnie, kochani,
2: ale... Mam nadzieję, że nie jest to nowotwór. No, depresja to nie jest rzecz pocieszająca.
1: Zgadza się.
2: Bo to jest choroba, która toczy ludzi od zawsze, tylko teraz potrafimy ją nazywać. Kiedyś nie potrafiliśmy jej nazywać. Na przykład mój kolega Szymek Gładczan, którego wymieniałem, się powiesił po prostu. No bo nie był w stanie u siebie oznaczyć tego, czyli jak gdyby no miał cały czas zły, fatalny klimat, nastrój, samopoczucie, to też jak gdyby psychosomatyka zaczyna mieć dużo do powiedzenia, czyli zaczynają cię rzeczywiście boleć kości, boleć mięśnie, nie możesz wstać z łóżka. Nie tylko, że nie chcesz, bardzo chcesz, ale po prostu wszystko boli. Podłoga się lepi. Ja pamiętam mój pierwszy w 2012 roku, kiedy pokusiłem się o to, żeby nagrać pierwszą płytę solową i jak do tej pory jedyną, to rzeczywiście jest to taka płyta, która...
1: Muszę przerwać, panie. Bo właśnie wracając do płyty i też przekładając to na tematy muzyczne i przypominając sobie album Neurotyki, który oczywiście polecamy naszym widzom i naszym słuchaczom, zastanawiałem się, czy to nie był pewien podprogowy przekaz, czy to nie był jakiś sygnał, że coś jest nie tak, bo oczywiście pan wspominał, że zdiagnozowanie tej depresji, ono przyszło później. Być może przyszło dużo później nawet. Ale ja pamiętam utwory nawet, które otwierał. Madame Depression. A z drugiej strony mieliśmy tę klamrę Kocham życie.
2: Z Andrzejem Grabowskim.
1: Dokładnie tak. Przysłuchiwałem się tej płycie, przysłuchiwałem się tekstom. Wydaje mi się, że tam były sygnały, że coś jest nie tak.
2: No ale oczywiście próbowałem rozpoznać w ogóle taką sytuację, bo w 2012 roku ja słyszałem jedynie, że Tomek Jastrun, świetny literat i poeta, syn Jastruna Starego. Przepraszam, Tomku, za takie...
1: Książka pana Jastruna chyba też tam miała.
2: Tak, przeczytałem i ona mi bardzo pomogła, bo ona mi...
1: Osobisty przewodnik po depresji, że tak się pozwoli.
2: Ona mi uświadomiła, że nie jestem sam, że to że to jest po prostu schorzenie. Mówię, to jest tak, że robić mu się nie chce, za dużo pieniędzy ma, albo do roboty by się wziął, albo bełba się przewraca. No nie życzę, naprawdę. Jak profesor Bartoszewski, który jest był wybitnym Polakiem i wybitnym dla mnie filozofem, mędrcem, kiedyś w rozmowie jakiejś stwierdził w kontekście Auschwitz, które przeżył, że to był naprawdę skrajny moment. To było coś nie do opowiedzenia. Natomiast to, co pozwoliło mu przeżyć, już jak gdyby pomijając jakieś tam aspekty techniczne, to była nadzieja. A Jakubie, panie Jakubie,

0: Jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.
3: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
13: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Po reklamie.

0: 19. Czas sprawdzić najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Trzy osoby ranne w wypadku w Lubuskiem. Śledzimy przygotowania do wielkiej kolejowej inwestycji w Łodzi. Fani Céline Dion opanowali Paryż. Artystka wraca na scenę, a my w faktach sportowych wrócimy do sukcesu polskich siatkarzy. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 24 w Lubuskiem, w przytocznej między Pniewami i Skwierzyną. Po zderzeniu trzech samochodów osobowych trasa jest zablokowana, wyznaczono objazd. Dziś w nocy do Łodzi dotrze centralna część tarczy, która pod miastem przebije tunel dla kolei dużych prędkości. A kiedy tarcza pojawi się na placu budowy, o tym nasza łódzka reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Jutro rano tarcza dotrze w pobliże komory startowej na osiedlu Redkinia w Łodzi. Jej transport jest wymagający, bo główna część tarczy tnącej ma niemal 8,5 metra średnicy, a waży 145 ton. To ostatni kluczowy element maszyny, który połączony z napędem głównym wkrótce zostanie zamontowany w komorze startowej. Drążenie tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią rozpocznie się wiosną przyszłego roku. Powstający tunel jest częścią tzw. kolejowego Y, który połączy Warszawę przez nowe lotnisko oraz Łódź z Wrocławiem i Poznaniem.
1: Ponad 500 000 rosyjskich żołnierzy zginęło dotąd w wojnie przeciw Ukrainie, ocenił szef brytyjskiego sztabu obrony marszałek Richard Knighton. Łącznie z rannymi rosyjskie straty wynoszą 1,5 miliona ludzi. Rosja straciła też ponad 10 tysięcy pojazdów opancerzonych i samobieżnych, blisko 3 tysiące systemów obrony powietrznej i artylerii oraz ponad 370 samolotów i śmigłowców. Brytyjczycy nie podali szacunków strat Ukrainy. Słuchacie faktów RMF FM. Zanikanie języków jak wymieranie gatunków. Przyczyny bywają podobne. Oba zjawiska można ze sobą powiązać. Do obu przyczyniają się globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa, mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku.
3: Jeśli zmienia się lokalny ekosystem, zmieniają się zasoby, zmienia się liczba dostępnych gatunków, to wpływa na jakość życia lokalnej ludności. I z kolei, jeśli umierają ich języki, gdzie ta wiedza pozwalająca nazwać, opisać i też zarządzać tą bioróżnorodnością, to znaczy zachować odpowiednie strategie względem chociażby polowań czy uprawy roślin, jeśli ta wiedza zanika, to może mieć to też negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów.
1: W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Olko przekonuje, jak ważne dla skutecznej ochrony języków mniejszości jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności oraz uznanie ich praw przez państwo. Całą rozmowę mamy dla Was na rmf24.pl.
4: Gwiazda w faktach RMF FM.
1: Dziś wieczorem kanadyjska gwiazda rozpoczyna w Paryżu serię koncertów. Chodzi o Céline Dion, która wraca na scenę. Będzie to jej pierwszy występ po kilkuletniej przerwie spowodowanej chorobą. Przed hotelem, w którym zatrzymała się piosenkarka, od rana czekał na nią tłum fanów. Osobiście uważam, że było świetnie. Jesteśmy tutaj od 9 rano, żeby móc ją zobaczyć. I w końcu nam się udało. Było wspaniale, bo uwielbiam jej muzykę i wszystko, co robi. Było świetnie, a przy takiej atmosferze naprawdę cudownie, mówiła jedna z fanek. W ciągu najbliższych 8 miesięcy zaplanowano łącznie 26 koncertów tej kanadyjskiej gwiazdy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Fakty sportowe i Patryk Serwański.
5: U naszych siatkarzy wszystko zgodnie z planem. Drugi mecz Mistrzostw Europy i drugie zwycięstwo ponownie bez straty seta. Pokonaliśmy w Sofii Izrael 3-0, 25-16, 25-17 i w trzecim secie 25-18. Trener Nikola Grbicz wpuścił na parkiet niemal wszystkich zawodników, których ma do dyspozycji na tym turnieju. Pojedynek z naszej perspektywy, no można powiedzieć, miał formę takiego mocniejszego treningu.
6: Dziś jest tam trochę tej racji, może to czasem brzmi jakoś lekceważąco, ale mamy bardzo wysoki poziom na treningach. Na pewno dużo więcej, powiedzmy, gdzieś tam zgrania dałoby trenowanie pewnie 6 na 6, ale to są też ważne mecze, do każdego podchodzimy z szacunkiem, nieważne kto gra przeciwko nam.
5: No, podsumował Szymon Jakubiszak. Mieliśmy na turnieju także dużą niespodziankę. Dania wygrała 3-0 z Holandią. W piłkarskiej Ekstraklasie Górnik Zabrze gra teraz z Lechem Poznań. Druga połowa i przed chwilą wyrównujący gol dla gospodarzy. Szybko rozegrany rzut rożny. Prekop wygrał pojedynek, wyprzedził obrońców Lecha i strzelił bramkę. Kolejarz wcześniej prowadził po golu Sajad Manesza. Irańczyk w pierwszej części spotkania wykorzystał błąd bramkarza Górnika. Szulce źle piąstkował piłkę. Irańczyk po chwili przelobował go sprytnym uderzeniem głową. W duńskim Vojens ruszają zawody cyklu Speedway Grand Prix. Walka o tytuł żużlowego mistrza świata. Kilka godzin temu rozegrano sprint. Wygrał go Brady Kearse i ma teraz tyle samo punktów w klasyfikacji generalnej sezonu, co Bartosz Zmarzlik. 7 punktów traci do nich Robert Lambert, a to w końcówce sezonu zapowiada fantastyczną walkę o tytuł mistrzowski. Faworytem pozostaje, zdaniem ekspertów, Polak.
7: Bartosz już niejednokrotnie udowadniał, że on z presją radzi sobie świetnie. To ciśnienie niejednokrotnie musiał wytrzymywać. No, dowodem tego jest jego 6 tytułów mistrzowskich w ostatnich 7 latach. Jest najmocniejszy w tej stawce, tego się nie waham powiedzieć.
5: To ekspert Eurosportu Rafał Lewicki. Wyniki zawodów Vojens oczywiście na bieżąco w Faktach Sportowych.
8: Radio RMF 24.
9: Słuchacie radia RMF 24 w ten sobotni wieczór. Przed mikrofonem niezmiennie Kuba Śliwiński, a my kontynuujemy nasze spotkanie w programie Co u nich słychać. Tym razem rozmowa z Olkiem Klepaczem, którego na pewno doskonale pamiętacie z formacji Nieżywych Schabów. Zapraszam i zachęcam do spędzenia z nami kolejnej godziny.

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do rozmowy z Olkiem Klepaczem i wracamy do wydarzeń z przeszłości, do czasów świetności formacji Nieżywych Schabów, która miała okazję zagrać koncert tuż przed samym, uwaga, uwaga, Michaelem Jacksonem.
1: Za kilka dni bodajże minie 30 lat od jedynego koncertu Michaela Jacksona w Polsce na Bemowie. Był to rok 1996. Miała przyjemność obok DJ-a Bobo supportować króla popu. Pozwoli pan, panie Olku, że troszeczkę rozluźnimy klimat naszego dzisiejszego spotkania. No i przejdziemy do tych wspomnień, bo ja nie ukrywam, że jestem wielkim fanem Jacko i jak rozumiem, jestem o jeden uścisk dłoni od króla, tak? Od króla popu. Ale wiem, że pan się też zapierał rękami i nogami przed tym koncertem.
2: Nie do końca.
1: Nie do końca?
2: To akurat Piotrek Metz, ten koncert, jeśli chodzi o nas i RMF, bo RMF był patronem.
1: Tak jest.
2: I to Piotr, ja dokładnie nie wiem, jak to było, ale my mieliśmy wtedy rok chyba albo dwa, byliśmy, to był który? 96. Rok po 95. wyszła płyta Fantomas i tam było
1: Lato. Hity, tak.
2: I to był odjazd, no bo naprawdę po prostu, no... To przerosło w ogóle nasze jakiekolwiek oczekiwania. No my graliśmy koncerty, 200 koncertów rocznie, cały czas graliśmy. Popularność była nieprawdopodobna. Wszyscy tą piosenkę, do tej pory to jest taki evergreen, który funkcjonuje i radia czasem grają. Jak to było wtedy? No to było dla nas, ja uwielbiam Michaela Jacksona.
1: Czyli to kłamstwo, co prasa podawała, że pan się zapierał rękami i nogami, że kojarzył się panu z kiczem?
2: Nie dorosłem po prostu do pewnej sytuacji wtedy. Nie dorosłem do pewnej sprawy. Rzeczywiście on się kojarzył wtedy bardziej z takimi dzieciaczkami, a ja byłem bardziej w klimatach typu Robert Smith, The Cure i różne inne 4AD i inne sytuacje, Dead Can Dance, po czasie uważam, że to był też dla nas wielki zaszczyt. Ja nawet nie wiem, czy ja go widziałem. Tam było rzeczywiście dwóch sobowtórów, a rozmowa z Olą Kwaśniewską go długo zatrzymała, więc on tam później dojechał. Tak naprawdę mieliśmy tylko wybitne miejsce, jeśli chodzi o całe show, bo staliśmy tuż przy scenie. Mieliśmy tą możliwość obserwowania naprawdę tego z kilku metrów. A poza tym no, mieliśmy przyjemność zagrać na dla 120-130.
1: Ponad 100 tysięcy na pewno, tak.
2: Po prostu to jest coś niebywałego. Dla nas to był kompletny szok. Szok. Myśmy wyszli na scenę, jak ja zobaczyłem dywan ludzi, sytuację w postaci takiej, że tłoczony był na scenę, tak nam mówili, nie wiem czy to prawda, tlen. Bo Bemowo tam było bardzo gorące, jeszcze to był potwornie, bardzo upalny dzień. A w ogóle zobaczyliśmy taką produkcję od tyłu. Mieliśmy piękną garderobę, potraktowano nas bardzo dużą estymą, szacunkiem. W świecie cywilizowanym w ogóle traktuje się artystów bardzo elegancko.
1: A Polska do pewnego momentu nie była, jak rozumiem, takim światem, gdzie traktowano na pewno lokalnych artystów chyba troszkę gorzej, tak?
2: No z pewnością tak, też musieliśmy dorosnąć do tego. Ale tutaj jak gdyby nie, zawsze uważam, że wszyscy, którzy nas zapraszali, przyjmowali, gościli, zachowywali się wspaniale i było zawsze bardzo miło.
1: Fajne wspomnienie.
2: No tak, fajne, a to był koncert naprawdę, który odcisnął taki, mówiąc z angielska...
1: Impact.
2: Imprinting.
1: A, przepraszam. Okej. Tak jak mówię, 20 września będziemy celebrowali 30...
2: Telefony się rozwoją. Różni ludzie pytając, jak to było, czy pan uściskał dłoń. A ja czasem mówię, tak, uścisnąłem dłoń, albo jak tam. Gadaliśmy trochę o życiu.
1: Się przygotować na jakieś alternatywne wersje tej samej historii.
2: A z kolei za rok mówię, nie uścisnąłem dłoń, w ogóle nie wiem, nie widziałem, nie znam, nie rozumiem. No ale przecież płyty, które nagrał Jackson, to jest w ogóle, no, to są... Teraz mi właśnie brakuje w muzie takich... takich kwiatków, takich czegoś, czym była na przykład Nirvana, czym wcześniej byli Beatlesi.
1: A nie jest to tak, że trzeba troszeczkę pogrzebać, żeby się dokopać? No to też oczywiście, no my żyjemy w epoce błyskawicznej, prawda?
2: Ale mi chodzi o rewolucję.
1: Tak.
2: Chodziłoby mi o rewolucję.
1: to może już, to... może już trudno, panie Olku, może wszystko już zostało, bo przeważnie było nie. tak, że jak coś zostało nagrane, to i tak wiedzieliśmy, że to wcześniej jakoś tam Beatlesi i tak to już zrobili, więc spoko.
2: No. Myślę, że jednak nie, myślę, że ja optymistycznie podchodzę do tego i myślę, że narodzi się, może jeszcze się nie narodził, taki artysta, który rzeczywiście zmieni bieg rzeki w jakimś sensie, prawda?
1: A ostatnia taka rewolucja? To Nirvana, grunge i tak dalej?
2: Chyba tak, to była chyba ostatnia, to była taka rewolucyjne podejście do sytuacji. No bo to złapało wszystkich po prostu, a jednocześnie było na tyle prawdziwe, energetyczne. Pearl Jam też był taki.
1: No ale to cały czas ta scena grunge'owa, Seattle, Mudhoney i tam Soundgarden, to była cała masa tych znakomitych kapel.
2: To prawda.
0: Tu stawiamy kropkę, ale niech was to nie zmyli. Nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Do rozmowy z Olkiem Klepaczem wracamy już za chwilę. Bądźcie blisko.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama. Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowie.
14: Po reklamie.
17: Co u nich słychać? Zaprasza Kuba Śliwiński.

0: Sobotni wieczór, radio RMF24 i program Co u nich słychać? Kontynuujemy nasze wyjątkowe spotkanie z Olkiem Klepaczem. Rozmawialiśmy o tym, co było, teraz przyszedł czas na rozmowę o tym, co jest i co będzie.
1: A gdzie dzisiaj jest formacja Nieżywych Schabów? Gdzie muzycznie jest Olek Klepacz?
2: Nie wiem, gdzie jesteśmy. A. Gramy sobie bardzo dobre koncerty, na których bardzo dobrze się razem czujemy na scenie. Doceniamy to, że jesteśmy razem na scenie. Między nami na scenie dochodzi do wartościowych, ważnych, artystycznych relacji. To są słowa, które są górnolotne, może trochę czasami trącą jakimś truizmem, ale to naprawdę jest coś takiego, że do pewnych rzeczy już nie ma w nas takiego ciśnienia.
1: Napinki, tak.
2: Takiego czegoś, że musisz, tu wiesz, robić jakiś nowy numer. Tak, coś tam robią. Hiciory będą. No wiesz, no kurde, ja jak pisałem piosenkę Lato, czy jakąkolwiek, no z Wojtkiem siadaliśmy, to nie, Wojtek, robimy hita? No przecież to bzdura, no kompletna bzdura. To tak nie powstaje. To albo coś zrobisz i to ma to coś, czyli kluczem do wartości jakiejkolwiek jest klucz prawdy. W sztuce to jest w ogóle dosyć istotne, ten klucz prawdy. Tym się otwiera drzwi, które są później otwarte długi czas.
1: A ja to prowokacyjnie dzisiaj na polskiej scenie wyczuwa pan prawdę? Czy trzeba pogrzebać? Bardzo głęboko.
2: Myślę, że na przykład ostatnio byłem na męskim graniu i Kasia Nosowska zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie. Zresztą zawsze uważałem, że to jest piękny człowiek po prostu. Piękny człowiek. Kasia Nosowska.
1: Ja to nie wymienił.
2: Artur Rojek jest takim.
1: Ale to wymienia pan raczej, no przepraszam, ale no starszą gwardię, że tak się wyrażę.
2: Tak, tej młodej gwardii pogrzebałem chwilkę, bo tam była taka scena, na której grali debiutanci. I podobał mi się taki band, który się nazywał Torres, czy. Takie, wiesz, popowe granie.
1: Nie mylić z Jose Torresem.
2: No nie mylić z Jose Torresem. Mają w sobie fajną taką witalność. Mi się podobał jakiś czas temu taki zespół LA. Fajnie jakoś, wiesz, no to filozofii w tym nie ma, tylko podobało mi się brzmienie. Teraz coraz częściej w ogóle, wiesz, nie słucham muzyki takiej piosenkarskiej. Słucham, co zabrzmi może, słucham muzyki, która daje wolność, czyli słucham jazziku, słucham też klasyki. Uwielbiam klasykę. Takie formy, które często też słucham opery. Podoba mi się bardzo ta forma. Wiesz, używam muzyki do tego, używam jej do tego, żeby nieco odsunąć się od rzeczywistości, czyli troszkę oddalić.
1: A to ładne rzeczy. Bardzo.
2: Tak, no, taki bardzo osobisty.
0: Ponownie się zatrzymujemy, ale tylko na krótką chwilę. To jeszcze nie wszystko w programie Co u nich słychać? Zostańcie z nami, bo rozmowa z Olkiem Klepaczem jeszcze wróci w radiu RMF24. Porozmawiamy o sporcie.

0: Ponownie meldujemy się w programie Co u nich słychać? Zgodnie z obietnicą wracamy do rozmowy z Olkiem Klepaczem. Tym razem dyskutujemy nie o muzyce, a o sporcie.
1: A na żużel dalej pan chodzi? Bo ja tak zacząłem, że zdeklarowany fan żużla, a to już poszło.
2: Panie kobieto, to się skończyło, dlatego że przestało to być bliskie aspektowi lokalnych herosów.
1: Mhm. A, że rozumiem, że Częstochowa, to tam mieliście z tych swoich...
2: Ale w każdym z tych miejsc. Zenon Plech, Jancarz, no po prostu oni wszędzie, to byli lokalni herosi. Mhm. A teraz ten jeździ tu, jutro będzie jeździł tam.
1: Tam mu więcej zapłacą, że poleci tu.
2: Tak, no to takie jest... Jakoś straciłem do tego serce po prostu. Teraz, co jest w ogóle, moja żona się śmieje, znaczy z serdecznością się śmieje, bo jestem mocno zainteresowany tenisem kobiet, nie mężczyzn.
1: Aha.
2: Tenis męski jest dla mnie zbyt wulgarny, zbyt siłowy, tak na przykład Sabalenka nie do końca mi odpowiada, jeśli chodzi.
1: Najchętniej to by pan ją przeniósł do sekcji...
2: Tak, męskiej, do sekcji, tak, gimnastycznej.
1: To pan powiedział, tak.
2: Tak. No. Natomiast Iga... Maja
1: Falińska nam się ostatnio objawiła, ale to no, pytanie, czy ta historia to nie był taki jednorazowy strzał. No mam nadzieję, że nie i tego oczywiście pani Maji nie życzymy.
2: Ale pani Maja musi się zbudować jako człowiek odporny psychicznie, jako człowiek, który jest w stanie doświadczać tych sytuacji na tym poziomie.
1: Ale zastanawiam się, czy chociażby w kontekście Igi Świątek, czy tutaj pana bardziej interesuje ten aspekt psychologiczny, no bo jeżeli chodzi o panią Igę...
2: Oglądałem jej mecz.
1: No właśnie, bo jesteśmy na świeżo, niestety po odpadnięciu Igi Świątek z US Open, no to tam...
2: A czemu niestety, panie Jakubie? Ja miałem okazję rozmawiać naprawdę i poznać wybitnych sportowców, wybitnych.
1: A to mam powiedzieć, że stety odpadła?
2: Nie.
1: No nie udało
2: sport.
1: Się tym razem. No oczywiście, że
2: to jest
1: tak.
2: Sport.
1: No tak.
2: Ludzie plują, narzekają. Ja nie mówię, że pan to robi.
1: Absolutnie.
2: Ale ludzie, skończyła się w ogóle. Ludzie, dajcie
1: daleko,
2: żyć tym ludziom, dajcie im się rozwijać, dajcie im budować siebie, dajcie im przynosić tam radość. A radość też wynika z patrzenia na fantastyczny sport i na fantastyczny tenis, na wiele fantastycznych przestrzeni. Ale jeśli się od razu klasyfikuje i robi się z tego B, albo dobre, albo złe, no to się wulgaryzuje temat.
1: Panie Olu.

0: m.in. do zdejmowania plecaka przed wejściem do pojazdu, zachowania ostrożności przy wysiadaniu na jezdnię, nie blokowania drzwi i nie korzystania z telefonu na przejściu dla pieszych. Przypomniano także, by ustępować pierwszeństwa wysiadającym, nie wysiadać po sygnale oraz informować motorniczego w przypadku zagubienia się. Akcja rozpoczęła się już wraz z początkiem roku szkolnego. Wówczas przed wybranymi szkołami podstawowymi pojawiły się ekipy miejskiego przewoźnika, które rozdawały materiały edukacyjne, ulotki, naklejki oraz gadżety szkolne, takie jak plany lekcji czy zeszyty. Na 26 września natomiast zaplanowano rodzinny piknik pod hasłem Bezpiecznie do szkoły. Wszystko odbywać się będzie na zajezdni autobusowej przy Obornickiej 131. Z tej okazji 5 autobusów zostanie ozdobionych specjalnymi motywami i hasłami promującymi bezpieczeństwo. O tej imprezie z pewnością będziemy jeszcze mówić na antenie RMF 24. Wrocław. A z programem O tym mówi Wrocław wrócimy już w kolejnej godzinie przy okazji tematu tramwaju imienia Andrzeja Markowskiego i wspomnianego festiwalu Wrocławia Kantan z tegorocznej edycji, która właśnie się kończy. Opowiemy o innym ciekawym wydarzeniu kulturalnym, jakie rozpoczęło się w stolicy Dolnego Śląska na początku września, ale potrwa jeszcze do początku października. To Festiwal Opery Współczesnej. Do usłyszenia w RMF 24 Wrocław już za kilkanaście minut.
1: Radio RMF 24.

0: godzina 22. Czas na fakty w RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Złoty lew dla nieznanej kobiety. Duński film podbił Wenecję. Od tego zaczniemy. Potem żużlowe emocje Voyens z udziałem Bartosza Zmarzlika. Pogoda nie była dziś łaskawa podczas tej rywalizacji. Dechowanie i nagłe hamowanie pod kontrolą. Zabierzemy Was na nietypowe testy w Krakowie. Złoty lew 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Dla najlepszego filmu przypadł produkcji Woman Unknown duńsko-egipskiej reżyserki Mai Altuhi. Osadzony w powojennej Danii dramat obyczajowy to jedyny obraz wyreżyserowany przez kobietę wśród 21 produkcji prezentowanych w konkursie głównym w Wenecji. Wcześniej Srebrny Lew, wielka nagroda jury, powędrował do możliwej miłości Li Chang-donga. To kolejna po historiach równoległych Ashgara Faradiego, część międzynarodowego cyklu inspirowanego dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, którego producentami zostali Maciej Musiał i zmarły w maju tego roku Krzysztof Piesiewicz. Więcej o zwycięskich produkcjach 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji przeczytacie na rmf24.pl. Polecamy. Pogoda pokonała żużlowców. Z powodu warunków atmosferycznych nie udało się dokończyć zawodów cyklu w Grand Prix w duńskim Voyens. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM w Faktach.
2: Jestem, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Patryku. Co to oznacza dla Bartosza Zmarzlika?
2: Polak był dziś piąty po rundzie zasadniczej, a to wyniki tej części rywalizacji zostały uznane za końcowe. Wygrywa Robert Lambert i na jego konto wędruje 20 punktów do klasyfikacji całego sezonu. Brytyjczyk awansuje w niej na pierwsze miejsce. Zmarzlik traci teraz do niego jeden punkt, jest drugi, a tuż za nimi jeszcze Brady Kurtz. Więcej opowiem w Faktach Sportowych.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Poprawia się stan zdrowia maszynisty, który prowadził pociąg w momencie zderzenia z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Mężczyzna nadal przebywa w szpitalu, ale jak ustaliła reporterka RMF FM, w przyszłym tygodniu śledczy planują jego przesłuchanie. Przypomnijmy, w środę pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym. Zginęła jedna osoba. W wieczornych faktach Magdalena Greinert. Magdo, co do tej pory ustalili śledczy?
4: Nie ma wątpliwości, że przyczyną śmierci pasażerki były obrażenia, jakich doznała podczas katastrofy. To wykazała sekcja zwłok 39-letniej kobiety. Wiadomo też, że zarówno maszynista, jak i prowadzący ciężarówkę byli trzeźwi. Podejrzewany o spowodowanie wypadku nadal jest w poważnym stanie, ma uszkodzony kręgosłup i uraz głowy. Kiedy jego stan się poprawi, zostanie przesłuchany. Za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, której następstwem była śmierć jednej osoby oraz powstanie obrażeń ciała u innych pasażerów i obsługi pociągu, mężczyźnie grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.
1: Symulator dachowania, nagłego hamowania czy wystrzału poduszki powietrznej. To wszystko mogli dziś przetestować odwiedzający miasteczko bezpiecznej jazdy w Krakowie. Instruktorzy oraz służby w ten sposób wskazywali na zagrożenia, z jakimi możemy spotkać się podczas zwykłej podróży samochodem.
5: Nikt w zasadzie nie wie dokładnie, poza tym jak prowadzić swój własny samochód, jakie zagrożenia na drodze na niego czekają. Mamy coraz lepsze drogi w Polsce, mamy coraz lepsze samochody, troszkę nawet półautonomiczne. Ale są takie podstawowe elementy, o których zawsze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo na drodze, trzeba pamiętać. I my pokazujemy na symulatorach, co na nas może czekać, jak wygląda na sucho, że tak powiem, w cudzysłowie, dachowanie, jak wygląda uderzenie, jakie są przeciążenia, jak ważny jest refleks, nasze opanowanie za kierownicą, jak awaryjnie zahamować, jak ominąć przeszkodę, co jest bardzo ciężkim manewrem, co nas rozprasza za kierownicą. To nie jest nauka, jak wyjść z każdej z opresji na drodze, tylko takie uświadomienie, że jednak zagrożenia codziennie czekają.
1: Mówił naszemu reporterowi Tomasz Czopik, kierowca rajdowy, instruktor techniki jazdy. A przed faktami sportowymi polecamy jeszcze kolejne fakty RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Karola Płaczkiewicza.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ostatnie dziś fakty sportowe. Patryk Serwański.
2: Żużlowe zawody cyklu Grand Prix w Voyens nie zostaną dokończone. Półfinały i finał z powodu warunków atmosferycznych, padającego deszczu. No tego nie udało się rozegrać, obowiązują więc wyniki po rundzie zasadniczej. Wygrywa Robert Lambert i obejmuje prowadzenie w klasyfikacji generalnej sezonu. Bartosz Zmarzlik traci do niego jeden punkt, trzeci Brady Kurtz, dwa punkty za Zmarzlikiem. Decydująca ostatnia runda Mistrzostw Świata w Toruniu za dwa tygodnie.
6: Szalony dzień generalnie. Też te warunki bardzo szybko się zmieniały. Pole startowe gdzieś tam momentami było dobrze, momentami było źle, jak to na żużlu bywa.
2: Podsumował w Eurosporcie piąty dziś dziś zmarzlich. Na Mistrzostwach Europy siatkarzy pewne szybkie zwycięstwo biało-czerwonych. Nasi panowie pokonali w Sofii Izrael 3-0.
7: Wygrana kolejna 3-0, bardzo się cieszymy. Czy dajemy radę być skoncentrowani całe spotkanie, bo to naprawdę nie jest łatwa sztuka z takim przeciwnikiem. Oczywiście z pełnym szacunkiem do rywala, ale no, widać różnicę klas i fajnie, że na boisku to też widać.
2: Komentował Kamil Semeniuk. W naszej grupie dziś także Ukraińcy pokonali współgospodarzy turnieju Bułgarów 3-1. W Budapeszcie wielkie możliwości potwierdziła Klaudia Kazimierska. Lekkoatletka wygrała bieg na 1500 metrów rozgrywany w ramach Ultimate Championship. Polka jest rewelacją sezonu. Wygrała niedawno finałowe zawody diamentowej ligi. Poprawiła też rekord kraju.
8: Na pewno w tym roku odblokowałam się jeszcze bardziej mentalnie i wbrew pozorom fizycznie też, ale chyba w ciągu całego tego sezonu dorastałam do tych zwycięstw.
2: Podkreśliła Kazimierska. W Ekstraklasie ostatnie minuty meczu Zagłębia Lubin z GKS-em Katowice. To już jest doliczony czas gry. Zagłębie prowadzi teraz 2-0. Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina za kilka minut rozpoczną bój o wielkoszlemowy tytuł. Nowy Jork, finał US Open. Sabalenka z szansą na piąty triumf w wielkim szlemie. Rybakina na trzeci. Jedno jest pewne. Bez względu na wynik tego meczu, Rybakina zostanie po tym turnieju numerem 1 rankingu WTA.
9: Radio RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 Wrocław kolejna godzina z programem O tym mówi Wrocław. I teraz zapowiadany Festiwal Opery Współczesnej, który po 9-letniej przerwie powrócił do Wrocławia. Trwa już od 5 września, a potrwa do 3 października. W programie festiwalu 5 przedstawień, o których więcej opowiada naszemu reporterowi Maciejowi Sasowi dyrektorka Opery Wrocławskiej Agnieszka Franków-Żelazny.
1: Pani dyrektor, Festiwal Opery Współczesnej wraca po kilkuletniej przerwie, chyba 9-letniej, o ile dobrze pamiętam. Co sprawiło te zmiany? To znaczy, że rosną szeregi nowych wielbicieli opery, czy coś innego się wydarzyło?
2: Wręcz przeciwnie. Musimy zadbać o to, żeby drastycznie nie malały szeregi wielbicieli opery nowej, opery współczesnej. W związku z tym zrobiliśmy wszystko, żeby po tych 9 latach trochę być może przełamać taką pasę, bo wcześniej festiwal odbywał się co 2 lata, a teraz 6. edycja i chcemy pokazać, że dzieła współczesne są warte wystawiania i warte oglądania.
1: No, to drugie chyba nawet ważniejsze w tym przypadku, skoro mówimy o odbiorcach. Co będzie można zobaczyć i czy to będą tylko rzeczy z najbliższej okolicy? Najbliższej okolicy, mówię, Dolny Śląsk, sąsiednie województwa? Nie, bo z całej Polski.
2: Tak, mamy w propozycji 5 wydarzeń. 2 prapremiery, czyli nasze produkcje, które my realizujemy, do których zamówiliśmy dzieła w zarówno warstwie muzycznej, jak i tekstowej. Jest to Genom z muzyką Michała Ziółkowskiego i tekstem Justyny Miguły oraz Igranie z potworami z muzyką Mateusza Ryczka i do tekstu Justyny Skoczek. Mamy również spektakl gościnny właśnie, który jest wyprodukowany przez Operę Bałtycką. Głos potwora, jesteśmy tak potworni trochę w naszym festiwalu. Głos potwora z muzyką Alka Nowaka i w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej.
1: Zaczęliśmy od tego, że te szeregi szeregi topnieją. To normalne, ci ludzie, którzy byli nauczeni opery, ci, którzy chodzili do niej, troszeczkę wymierają, nowych trzeba wychować. Czy niewyrobiony słuchacz odnajdzie się w tym niełatwym świecie opery współczesnej?
2: Ja myślę, że przede wszystkim opera ma wciąż wielu fanów i my nie mamy problemu ze sprzedażą biletów, absolutnie. Bilety na takie spektakle repertuarowe rozchodzą się jak przysłowiowe świeże bułeczki, ale rzeczywiście opera współczesna wymaga wzmocnienia takiego w przekazie, czym to jest.
1: I wymaga zrozumienia, wymaga nauczenia tych, którzy mają odbierać, konsumentów, powiem brzydko, nauczenia, jak to odbierać.
2: Dokładnie tak. I myślę, że wiąże się to z tym, że w dzisiejszym świecie, kiedy mamy dostęp do nagrań, możemy sobie odtworzyć płytę, wideo, zobaczyć w telewizji, na różnych kanałach, mamy tak dużą wiedzę i świadomość tych dzieł, które już były wielokrotnie wykonywane, że troszkę na zasadzie jakichś takich melodii ulubionych czy nuconych przez nas motywów, lubimy chodzić na to, co znamy. Paradoksalnie, chociaż właśnie niezwykłością jest zobaczyć czy usłyszeć coś po raz pierwszy, czego nikt jeszcze nie słyszał. I stąd różnimy się od naszych przodków sprzed kilkuset lat, którzy nie mieli takiej możliwości odsłuchiwania i dla nich usłyszenie nowego dzieła było wielkim wydarzeniem. Ja myślę, że dzisiaj trzeba sobie uświadomić, że muzyka współczesna nie jest tak łatwo definiowalna. Ona, trudno powiedzieć, jaka ona jest. W związku z tym zawsze warto przyjść i się przekonać, bo może ona być bardzo różna.
1: A powiedziała Pani, że różnimy się od naszych przodków, ale tutaj w tym, o czym Pani powiedziała, widzę też przeszkodę. Oni potrafili się skupić przez 3 godziny na przedstawieniu operowym. Dzisiaj mówi się, że 30 sekund to za dużo bywa, więc jak sobie z tym poradzić?
2: To prawda, jest to wyzwanie. My jesteśmy coraz bardziej tacy nagłówkowi i trzeba do nas mówić drukowanymi literami i też
1: i
2: obrazami.
1: Krótko.
2: Tak, krótko i drukowanymi obrazami, że tak powiem. Opera ma to do siebie, że jest co do zasady dłuższa, Carmen, 3 godziny, prawda? Natomiast te nasze dzieła w Festiwalu Opery Współczesnej to są krótkie stosunkowo dzieła, bo Genom trwa 1:15, Głos potwora 80 minut, również blisko tego czasu i granie z potworami 1 godzinę.
1: Można powiedzieć, że to flesze operowe niejako.
2: Oczywiście i też taka to troszkę wyjście naprzeciw temu dzisiejszemu odbiorcy. Też z tego powodu, że wydaje mi się, że aby oswoić się z tym, co nowe, musimy dawkować trochę w czasie też te doznania.
1: Szczepionka.
2: Dokładnie tak. Musimy się zaszczepić.
0: Polecamy więc Festiwal Opery Współczesnej, który potrwa, przypomnijmy, do 3 października.

0: programie O tym mówi Wrocław teraz wydarzenie, obok którego nie mogliśmy przejść obojętnie. Za nami premiera nowej rakiety stworzonej przez studentów z Politechniki Wrocławskiej, dokładnie Szkoła Naukowego PWR in Space. Prezentacja najnowszej rakiety R8 Alkion odbyła się niedawno. Prace nad nią trwały od listopada ubiegłego roku. Nie zaangażowanych było w nie ponad 100 osób. Młodzi naukowcy liczą, że nowa maszyna spisze się w locie jeszcze lepiej. Na miejscu prezentacji była reporterka RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska i rozmawiała z Oliwią Opoń, prezeską Koła Naukowego PWR in Space.
1: Premiera naszej najnowszej rakiety R8 Alkion, która będzie miała za zadanie polecieć na zawodach międzynarodowych European Rocketry Challenge 2026 już w tym roku, w październiku w Portugalii. Ta rakieta jest dla nas specjalną rakietą, ponieważ jest drugą konstrukcją z silnikiem na paliwo ciekłe tego koła, z czego pierwsza konstrukcja była pierwszą polską rakietą studencką, która poleciała na zawodach międzynarodowych. Wyciągnęliśmy bardzo dużo wniosków z poprzedniej rakiety R7 i liczymy, że tym razem polecimy absolutnie bezbłędnie.
2: Ile osób pracowało nad tą rakietą i ile to trwało?
1: Prace tak naprawdę trwają na przestrzeni paru lat, bo żeby taką rakietę dopracować do końca, to potrzebujemy doświadczenia kilku pokoleń, ale nad tą konkretną myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że parę ostatnich miesięcy naprawdę było intensywnej pracy i polepszania poprzedniej konstrukcji. A jeśli chodzi o nasz skład, to tworzymy koło 115 osób z różnych wydziałów Politechniki Wrocławskiej, a nawet też z innych uczelni.
2: W radiu nie możemy pokazać tej rakiety, gdybyś mogła ją tak mniej więcej opisać?
1: R8 Alkion jest bazowana na podstawie znaczenia mitologicznego i greckiego tej nazwy i jest imitowana zimorodkiem, ale też ma bardzo takie płynne, morskie trochę odcienie i nawiązuje właśnie do powiedzenia Halcyon Days, czyli pogodna, bezwietrzna pogoda.
2: A jakiej jest wielkości tak mniej więcej?
1: Rakieta ma prawie 5 metrów, więc jest bardzo duża, a średnica to jest 150 mm, więc naprawdę robi wrażenie.
2: Jak ważne są dla Was te zawody?
1: Bardzo, bo jest to możliwość sprawdzenia naszej konstrukcji, sprawdzenia kilku miesięcy naszej pracy i tak naprawdę ostateczny test, żeby przetestować całą rakietę. To nie chodzi tylko o zwycięstwo czy właśnie dobry performance na zawodach, chodzi o to uhonorowanie tysięcy godzin pracy, nawet tą dziesiątką sekund lotu.
2: No właśnie, jak ten lot będzie wyglądał, jak to się w ogóle odbywa?
1: Nasze zawody polegają na tym, że przyjeżdżamy, jest to parę dni ciężkiej pracy w bardzo ciężkich warunkach, często atmosferycznych, no bo gorąc, pustynia. I na początku rozkładamy naszą platformę startową, przygotowujemy rakietę do startu, później odbywa się zdalne tankowanie, które zajmuje nam około godziny, to już jest pierwszy test naszej komunikacji, naszych systemów. Później odpalamy naszą rakietę i ona z prędkością 250 metrów na sekundę wznosi się w powietrze na 3000 metrów. Następnie otwiera się pierwszy spadochron, który ją delikatnie wyhamowuje, nad ziemią 300 metrów albo 400, w zależności od warunków. Otwiera się drugi, który już ją ostatecznie zwraca na ziemię.
2: Ile drużyn bierze udział w takich zawodach?
1: Na te zawody, na których będziemy startować w październiku w Portugalii, było zgłoszone 60 zespołów, ale dostało się tylko i wyłącznie 25, ze względu na to, że są bardzo rygorystyczne po pierwsze regulaminy takich zawodów, ale też tak naprawdę czas na start, ponieważ drużyny nie mogą startować w tym samym momencie ze względu na bezpieczeństwo i wszystkie procedury PHP.
2: Jak wygląda praca nad taką rakietą?
1: Zaczyna się od projektowania, a na tym etapie koła już od zbierania tego, co się nauczyliśmy na poprzednich konstrukcjach, więc zbieramy wszystkie nasze wnioski, staramy się poprawić to, co poszło nie tak przy ostatniej. Także tak naprawdę od projektu. Później składamy to wszystko do kupy, przychodzimy do testu poszczególnych systemów, testy silnika, odzysku, sprawdzamy, czy one pojedynczo dobrze działają, a wszystkie takie testy kończymy taką próbą generalną, która nazywa się Wet Dress Rehearsal. To jest też próba robiona przez wielkie korporacje, które zajmują się rakietami, a po takiej próbie już lecimy na start.
2: Mówiłaś, że bierzecie wnioski z przeszłości, poprawiacie to, co nie wyszło. No właśnie, co jest poprawione w tej rakiecie? Czym ona się też różni od tej poprzedniej?
1: Przede wszystkim zwiększyliśmy ilość naszych propelantów w rakiecie, aby poleciała jeszcze wyżej. Paliwo i utleniacz, które są w tej rakiecie, które są konieczne do spalania i do wyniesienia ich w powietrze, zwiększyliśmy ilość dokładnie etanolu. Przede wszystkim też wykryliśmy problem, że w 50 stopniach nasze kompozyty też delikatnie się roztapiają, zaczynają mięknąć, więc zaczęliśmy je wygrzewać w specjalnym piekarniku, ale też zwiększyliśmy płaszczyznę klejenia, żeby ta konstrukcja była bardziej tak naprawdę wytrzymała. Zmieniliśmy też sposoby komunikacji z rakietą, zrobiliśmy więcej testów, dopięliśmy każdy szczegół i teraz możemy powiedzieć, że jest gotowa do lotu.
0: To my w RMF24 Wrocław trzymamy kciuki bardzo mocno za naszych studentów i ich rakietę.

czasem szczery, czasem zwyczajnie kłamie. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: W RMF 24 Wrocław wracamy do początku września, dokładnie do ubiegłego piątku, czyli 4 września. Wtedy mury wrocławskiej siedziby 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej przekroczyli kolejni kandydaci na terytorialsów. Ich szkolenie jeszcze trwa. Z kolei dzień przed jego rozpoczęciem z dowódcą 16 Brygady, pułkownikiem Edwardem Chyłą, m.in. o tym, co czeka kandydatów, rozmawiał nasz reporter Maciej Sas.
1: Kolejną grupę ludzi wcielacie w szeregi 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wydawać by się mogło, że brygada właściwie jest ukompletowana. To 2000 ludzi, o których się mówiło, że z nich będzie się składała to komplet, ale jednak cały czas nowi przychodzą i to jest działanie planowe.
2: Oczywiście to jest działanie planowe, bo trzeba pamiętać, że nic nie trwa wiecznie. Każdy żołnierz terytorialnej służby wojskowej może służbę zakończyć z różnych przyczyn, w każdej chwili zgodnie z jego decyzją. To nie jest przymus, jest to służba dobrowolna. Bardzo często żołnierze terytorialnej służby wojskowej rezygnują ze względu na to, że przechodzą do zawodowej służby wojskowej, uzupełniają stany osobowe wojsk operacyjnych. W związku z powyższym my musimy prowadzić regularne nabory do ukompletowania stanu brygady do nakazanego poziomu.
1: Ale tak naprawdę z tego, co widzę, to Państwo nie macie problemów z tym, żeby nowi ochotnicy zgłosili się, chcieli znowu spróbować. No, jutro spróbują, jutro się pojawią, spróbują potem.
2: Przyznam szczerze, że od kilku lat nie mamy problemu z pozyskiwaniem ochotników do służby. Ochotników jest więcej niż miejsc wolnych. W niektórych pododdziałach wręcz rzekłbym, kandydaci czekają w kolejce do tego, żebyśmy mogli ich przyjąć, aż się jakieś stanowisko zwolni.
1: Czasami to jest tak postrzegane, krótko zapytam o to, ale jednak, że to są ludzie, którym głównie zależy na tym, żeby zarobić pieniądze. Ale to nie tak przecież. Tutaj różni ludzie przychodzą, różnych płci, z różnych sfer społecznych, jeżeli możemy tak powiedzieć, różnych zawodów. Mieszanka jest ogromna.
2: Przekrój społeczny jest praktycznie jak w wybranej grupie zawodowej czy też społecznej w kraju. Bardzo często motywacją przeciwnie do finansów jest patriotyzm i chęć zrobienia czegoś dla kraju. Natomiast nie oszukujmy się, ta gratyfikacja drobna, finansowa, bo to nie są kokosy rzędu nie wiadomo ilu złotych, 1000 złotych miesięcznie, to nie jest jakiś ogromny zastrzyk finansowy, natomiast jest to dobry motywator dla żołnierzy, którzy są w szczególności uczniami szkół średnich czy też studentów, do dający im środki na takie bieżące wydatki umożliwiającym...
1: Normalne życie.
2: Tak, dokładnie, normalne życie.
1: Jeszcze jedna sprawa. Czy Państwo, bo zwykle jest też tak, że wojsko szuka konkretnych ludzi, są potrzebni tacy specjaliści z tych zawodów, czy z tych stron Dolnego Śląska, no bo brygada działa na całym Dolnym Śląsku, nie tylko we Wrocławiu.
2: Na początku my jakoś nie precyzujemy. Oczywiście Wojskowe Centra Rekrutacji otrzymują wykaz stanowisk i pod te stanowiska prowadzą nabór kandydatów, bo to w ten sposób wygląda. Natomiast ta setka, którą planujemy wcielić jutro, tak naprawdę dopiero po szkoleniu podstawowym i po weryfikacji ich umiejętności i kompetencji też będziemy jeszcze starali się w miarę możliwości po prostu dostosować ich pod konkretne stanowiska, bo czasami ci kandydaci nie mówią wszystkiego w ramach rozmowy kwalifikacyjnej w Wojskowym Centrum Rekrutacyjnym i później wychodzą różne ciekawe takie kompetencje, które bardzo dobrze można spożytkować tutaj w ramach brygady.
1: Większość z nas nie ma pojęcia o tym, co tak naprawdę robi się w Wojskach Obrony Terytorialnej, w ogóle w wojsku. Co czeka w dużym skrócie takim telegraficznym, co czeka tych ludzi, których, jak pan powiedział, setka jutro pojawi się u bram 16 brygady, zostaną wcieleni, co potem?
2: Pierwsze 16 dni czeka ich szkolenie podstawowe. Pierwszy dzień to jest mundurowanie, wszelkie czynności proceduralne, personalno-finansowe, szkolenia z ochrony informacji niejawnych, szkolenia z obseku i tak dalej.
1: Regulaminy muszą poznać.
2: A to już w następnych dniach. Regulaminy, taktyka, szkolenie strzeleckie, pierwsza pomoc medyczna, podstawy z posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. I te 16 dni kończy się pętlą taktyczną, czyli takim sprawdzianem całodziennym tych wszystkich umiejętności, które powinni nabyć wraz ze sprawdzeniem wykonywania norm taktycznych w nakazanych reżimach czasowych, co pozwoli nam dopuścić ich do przysięgi wojskowej, która jest finalnym elementem szkolenia podstawowego.
1: A ta, sumując, odbędzie się pod koniec miesiąca w
2: Świdnicy. Na co serdecznie wszystkich mieszkańców Świdnicy i Dolnego Śląska zapraszam.
0: A my życzymy wytrwałości w trwającym szkoleniu kandydatom na dolnośląskich terytorialsów.

0: O program Urban Card dla biznesu, czyli ofertę tańszych biletów okresowych dla przedsiębiorstw. Im większy pakiet kupi pracodawca, tym wyższy otrzyma rabat. O szczegółach rozmawialiśmy z Pauliną Tyniec-Piszcz, dyrektorką Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Miejskiego.
1: W 2021 roku wyszliśmy z propozycją oferty dla naszych mieszkańców, podatników, i pojawiła się taryfa biletów okresowych Nasz Wrocław. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę, bo ilość użytkowników programu Nasz Wrocław poszybowała w górę, a bilety okresowe stały się już takim elementem, z którego korzystają dzisiaj mieszkańcy, te bilety okresowe ze zniżką. W związku z tym zastanawialiśmy się nad ofertą dla biznesu, dla pracodawców, dla przedsiębiorców, bo dla podatników już taka oferta się pojawiła. I stąd też z inicjatywy naszych radnych miejskich zaczęliśmy pracę nad tym rozwiązaniem, żeby zaoferować taryfę dla pracodawców. Dla pracodawców, dla podmiotów, które chciałyby wykupić taki bilet w korzystnej cenie dla swoich pracowników, jako jeden z benefitów, które może się znaleźć w pakiecie wszystkich benefitów pracodawcy. I tak pojawiła się wypracowana przez nas oferta Urban Card dla biznesu. Wydaje nam się, że to jest bardzo prosta oferta. Została ona skonsultowana z różnymi przedsiębiorcami, i większymi, i mniejszymi, i z Wrocławską Radą do Spraw Przedsiębiorczości. Bardzo prosta oferta. Jeśli pracodawca będzie chciał zakupić bilety dla swoich pracowników w niższej cenie, wystarczy, że skorzysta z tej taryfy. Będą tam do wyboru trzy opcje biletów okresowych oraz trzy warianty zniżek, w zależności od tego, jak duży pakiet, jaka będzie wartość umowy zawartej z miastem. Ten rabat jest 5, 10, 15% i świadomie ten rabat jest mniejszy niż w przypadku naszych wrocławskich podatników, bo wiem, że mieszkańców interesowało, dlaczego te rabaty są inne. Preferujemy oczywiście indywidualną ofertę w ramach taryfy Nasz Wrocław, a tą ofertę biznesową w ramach taryfy Urban Card dla biznesu. Przedkładamy taką propozycję naszym radnym na najbliższej sesji. Jeśli zostanie ona uchwalona, to ta oferta stanie się faktem w styczniu 2027 roku i od tego momentu będzie można korzystać już z tego rozwiązania. I oczywiście mamy nadzieję, że to przyczyni się do tego, że więcej firm będzie korzystało z takich ofert biznesowych, że zdecydują się na zakup tych biletów w niższej cenie. Dla pracodawców może to oznaczać bilet za 0 zł, może to oznaczać bilet za jakąś symboliczną kwotę. Na pewno będzie to dla nich korzystne rozwiązanie.
0: No to zobaczymy, czy jeśli ten program stanie się faktem, czy zyska zainteresowanie wśród firm działających we Wrocławiu. A na koniec naszego programu dobra wiadomość dla podróżnych. Wrocławskiego lotniska port rusza z kolejnym etapem modernizacji i kupuje nowoczesne skanery CT. Dzięki nim podczas kontroli bezpieczeństwa nie trzeba już będzie wyciągać z bagażu laptopów czy elektroniki. Zniknie także uciążliwe przelewanie kosmetyków. Nowa technologia ma pozwolić na przewóz płynów w butelkach o pojemności nawet do 2 litrów. Jak mówi nam prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara, pierwsze urządzenia pojawią się w terminalu już w lutym.
2: Ogłaszamy to, na co wielu pasażerów czekało, co było takim pukaniem do naszych drzwi za pośrednictwem internetu i wielu rozmów, czyli uruchomienia czy wprowadzenia na naszym porcie lotniczym nowych skanerów, które umożliwią zarówno przyspieszenie realizacji kontroli bezpieczeństwa, jak i umożliwienie przewożenia w bagażu podręcznym większej pojemności płynów, większych pojemników, w których płyny są przechowywane. To oczywiście chyba główne zainteresowanie naszych pasażerów, czyli żeby te płyny, z którymi podróżują, mogły być większe, czyli do pojemności 2 litrów. Dla nas to przede wszystkim usprawnienie procesu kontroli, przyspieszenie, umożliwienie kontrolowania bagażu bez wyciągania elektroniki z tych toreb czy plecaków, którymi podróżujemy. To nam zdecydowanie pozwoli usprawnić ten proces, o którym za chwilę koledzy będą rozmawiali. To nie jest melodia przyszłości, to nie są jakieś bardzo odległe zadania. Zaczynamy już tej zimy, czyli w lutym pierwsze urządzenia zostaną zamontowane i chcemy wszystko, cały proces 7 nowych ciągów wykonać do sezonu letniego, czyli przygotować się na lato przyszłego roku już w pełnej infrastrukturze, która na tym etapie naszego rozwoju będzie przygotowana, będzie oddana do użytku naszych pasażerów.
0: Tyle wieści z wrocławskiego lotniska. Kończymy program O tym mówi Wrocław. Dziękuję za uwagę. Rafał Jędraszek. Kłaniam się.

0: 24.
1: We want stars. We want smart people.
2: Wszyscy ludzie Trumpa. W każdy poniedziałek po 17 w radiu RMF 24 Andrzej Kochut sprawdza najbliższe otoczenie prezydenta USA.
3: Dlaczego Donald Trump tak zaciekle walczy z mapą, skąd u prezydenta chęć do zmiany ustalonych geograficznych nazw?
2: Wszystkie odcinki podcastu znajdziesz na rmfon.pl i na kanale RMF 24 na YouTubie.
4: I'm going to be impeached. They're going to impeach me.
5: Ogłoszenie RMF 24. Keep on!

0: Punktualnie o godzinie 23:00 czas na fakty w RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam. Rosjanie wystrzelili od rana około 500 dronów na ukraińskie terytorium, poinformował o tym Wołodymyr Zełenski. Poseł partii Razem, Maciej Konieczny, podkreślił na antenie RMF FM, że polskie państwo powinno szkolić obywateli i wzmacniać obronę cywilną w przypadku realnego zagrożenia. W faktach także podsumowanie dzisiejszych spotkań Ekstraklasy. Rosja przez cały dzień atakuje z powietrza cele na Ukrainie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy od rana Rosjanie wystrzelili około 500 dronów w atakach na 10 ukraińskich regionów. Zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Poważne zniszczenia są m.in. w Odessie i Kijowie. W samej Odessie uszkodzonych zostało kilka budynków mieszkalnych. Rannych jest co najmniej 35 osób, w tym 5-miesięczne niemowlę. Zełenski podkreśla, że Rosjanie uderzają także w obiekty cywilne i zagraniczne firmy, m.in. polską fabrykę Cersanit. Premier Donald Tusk straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeśli zagrożenie jest realne i bliskie, to państwo polskie powinno być bardziej aktywne chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi obrony cywilnej. Tak przekonywał w RMF FM Maciej Konieczny, poseł partii Razem.
2: Jak się zachować w wypadku kryzysu? Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
1: Do tego tematu odniósł się także europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
3: Rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
4: No to jak mamy się szykować? Tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina.
3: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na tę sytuację byli przygotowani.
1: Cały program Sprawdzam Krzysztofa Ziemca z udziałem Macieja Koniecznego z partii Razem i Michała Szczerby z KO jest na rmf24.pl. My wrócimy do niego również w nocnych faktach RMF FM. Musimy bardzo poważnie zastanowić się nad zmianami w module gaśniczym GFFFFV. To zespół przeznaczony do zwalczania wielkopowierzchniowych pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów. Takie wnioski napływają po zakończonej w Poznaniu konferencji White Fires. W faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat, o jakie zmiany chodzi?
5: Mamy samochody, które sprawdzają się w warunkach polskich, ale jeśli ten moduł ma być wysyłany na południe lub zachód Europy, to musimy go dostosować do warunków, które panują w tych regionach, mówi starszy brygadier Michał Langner z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: My musimy być bardziej mobilni, też być w stanie prowadzić te działania w sposób ciągły. Na pewno przemodelujemy sobie pojazdy, które tam zabieramy. Zmniejszymy liczbę ludzi. W przyszłym roku też będziemy chcieli zrobić szkolenia takie specjalistyczne z obsługi tych pojazdów.
5: Komenda Główna podkreśla, że w dobrą stronę rozwija się moduł GFFF, czyli piesze zespoły do walki z pożarami lasów, które w sierpniu stacjonowały w Hiszpanii.
7: To także są fakty.
1: Proces zanikania języków na świecie coraz częściej porównuje się do utraty bioróżnorodności. Jak mówi RMF FM profesor Justyna Olko z Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Maxa Plancka w Lipsku, dla skutecznej ochrony języków mniejszości kluczowe jest wsparcie oddolnych inicjatyw lokalnych społeczności, ale też uznanie ich praw przez państwo.
8: To nie zawsze jest tak, że młodzi ludzie nagle uznają, że widzą ścieżkę sukcesu zawodowego czy ścieżkę edukacyjną, którą stwarzają im zazwyczaj warunki zewnętrzne, takie jak właśnie państwa narodowe, czy system opresji związany z państwem kolonialnym, postkolonialnym, ale czasami są to również decyzje starszych pokoleń, które doświadczyły tak silnej dyskryminacji, prześladowań, że chcą oszczędzić cierpienia swoim dzieciom i nawet jeśli dobrze nie posługują się językiem dominującym, postanawiają wychować w nim swoje dzieci.
1: Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z profesor Justyną Olko o tym, jak globalizacja, urbanizacja i homogenizacja kulturowa przyczyniają się do zaniku języków, a także o tym, jak można temu przeciwdziałać, mamy na rmf24.pl. A na koniec tego wydania jeszcze sport. Zakończyło się ostatnie zaplanowane na dzisiaj spotkanie 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin pokonało 2-1 GKS Katowice. Przypomnijmy, we wcześniejszych dzisiejszych spotkaniach Korona Kierce wygrała ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze z Lechem Poznań. To wszystko na teraz. Z nowymi faktami wracamy punktualnie o północy.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: RMF 24.

0: Północ na zegarach, czas na fakty RMF FM. W studiu Karol Płaczkiewicz.
1: O północy utrudnienia na A4 w Podkarpackiem. Kierowcy, jeżeli jedziecie tą drogą w kierunku Rzeszowa, dajcie głośniej. 76 osób to liczba ofiar pożaru na promie na zachodzie Filipin, do którego doszło w tym tygodniu. A zaczynamy od ustaleń dziennikarza RMF FM w sprawie ustawy Lex Szarlatan. Sejm odłożył pracę nad ustawą Lex Szarlatan oraz kontrpropozycją prezydenta. Dowiedział się tego dziennikarz RMF FM. Przepisy mające zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycyną nie trafią pod obrady w najbliższych tygodniach. Czego zatem możemy się spodziewać? To wyjaśni nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz.
2: Na razie do szerokich i dokładnych konsultacji trafią dwie ustawy. Pierwsza rządowa, której w sierpniu nie podpisał prezydent, miała ona umożliwić rzecznikowi praw pacjenta nakładanie kar na pseudomedyków w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Karol Nawrocki zaproponował wtedy nowelizację kodeksu karnego i wprowadzenie nowego przestępstwa, określanego jako nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Za to w przypadku śmierci pacjenta mogłoby grozić nawet 15 lat więzienia. Zanim parlament zajmie się tymi ustawami, obie mają być dokładnie omówione, a to może potrwać, jak ustaliłem, nawet kilkanaście tygodni. O ponadpolityczną zgodę w tej sprawie apelują cały czas do parlamentarzystów medycy i tłumaczą, że cel tych zmian to lepsza ochrona polskich pacjentów.
3: Fakty z każdego miejsca na świecie.
1: Do 76 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru na promie u wybrzeży prowincji Palawan na zachodzie Filipin. Wczoraj ekipy ratunkowe odnalazły ciała kolejnych 41 ofiar. Do pożaru, przypomnijmy, doszło w nocy ze środy na czwartek. Prom płynął wtedy ze stolicy Filipin Manili do kurortu Koron. Al-Kaida, korzystając z powrotu talibów do władzy w Afganistanie, otworzyła w tym kraju co najmniej 8 obozów treningowych w ciągu 3 ostatnich lat, pisze dziennik Washington Post, powołując się na źródła w wywiadzie i raport ONZ. Swoje obozy tworzą też inne grupy, w tym rywalizujące z Al-Kaidą islamistyczne bazy istnieją w co najmniej 14 z 34 afgańskich prowincji. Zdaniem ekspertów do spraw walki z terroryzmem, obecnie grupy szkolące się w Afganistanie wydają się bardziej skoncentrowane na konfliktach regionalnych niż na organizowaniu złożonych spisków wymierzonych w państwa zachodu. Teraz w faktach ostrzegamy kierowców na A4 w Podkarpackiem. Na odcinku między węzłami Tarnów Centrum i Dębica Zachód na wysokości miejscowości Wola Wielka osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest teraz prawy pas w kierunku Rzeszowa. Jedźcie ostrożnie. Rodziny z małymi dziećmi, seniorzy czy osoby z niepełnosprawnościami będą mogli łatwiej i wygodniej zwiedzać Szczecin. W ramach projektu Turystyka Dostępna w hotelach i centrach informacji turystycznej w Szczecinie pojawią się specjalne arkusze z piktogramami, które pomogą wyrazić swoje potrzeby w sytuacjach, gdy komunikacja werbalna jest utrudniona.
4: Ma kilkanaście piktogramów i pokazując nasze potrzeby, z drugiej strony je dorysowując, możemy się porozumieć nie tylko z osobami głuchymi, niedosłyszącymi, ale również z osobami, które nie znają naszego języka. Również z obcokrajowcami.
1: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka tego projektu. Miasto proponuje też specjalne trasy zwiedzania Szczecina, dostosowane do osób z różnymi potrzebami. Pod uwagę były brane takie kwestie jak dostęp do toalet czy przeszkody. Szczecin jest coraz chętniej odwiedzany przez turystów, nie tylko w drodze nad morze. W zeszłym roku na co najmniej jedną noc zatrzymało się tam ponad 1 300 000 osób. Wojskowa Akademia Muzyczna wróciła do Łodzi po 25 latach przerwy. To jedyna w Polsce wojskowa uczelnia medyczna. Podczas uroczystości ślubowanie złożyło i na oficerów promowano 112 żołnierzy WAM.
5: Jak już jest ten stopień oficerski, to tatusiowie co czują?
6: Duma rozpiera na pewno tak bardzo, że ciężko ubrać jakiekolwiek słowa.
7: Łzy, krew i pot. No ale ogromne wzruszenie. To przede wszystkim i szczęście.
8: Myślę, że wszyscy jak tutaj stoimy, podołamy naszemu zadaniu.
1: Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała z dumnymi rodzicami i samymi nowymi oficerami. Pierwszym kierunkiem reaktywowanej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi jest ratownictwo medyczne, które dysponuje 50 miejscami.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wojnę w Ukrainie mogą zakończyć negocjacje i brak zasobów w Rosji. Tak podczas wizyty w Kijowie stwierdził szef MSZ Radosław Sikorski. Nowe narzędzie dla służby ochrony państwa. Mobilny system rozpozna tablicę i pomoże chronić najważniejsze osoby w państwie. Ponadto w menu faktów podsumowanie wakacji w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Radosław Sikorski uważa, że Ukraina powinna kontynuować ataki na rosyjskie rafinerie. Szef polskiej dyplomacji mówił w Kijowie, że wojna może zakończyć się nie tylko przy stole negocjacyjnym, ale także wtedy, gdy Władimirowi Putinowi zabraknie środków na jej prowadzenie. Sikorski ocenił, że rosyjski przywódca ograniczył swoje ambicje, ale wciąż nie zrobił tego wystarczająco. Podkreślił też, że Europa musi przekonać Putina, iż jest gotowa do walki i ma środki, by nałożyć na Rosję koszty nie do przyjęcia. W Kijowie minister mówił również o polsko-ukraińskich sporach historycznych. Krytycznie ocenił nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia UPA, przypominając o zbrodniach dokonanych przez tę organizację. Jednocześnie podkreślił, że pojednanie Polski i Ukrainy jest możliwe. Mobilny system do rozpoznawania i analizy samochodowych tablic rejestracyjnych zamierza kupić Służba Ochrony Państwa. Będzie wspomagał funkcjonariuszy w wykrywaniu zagrożeń dla ochranianych przez nich VIP-ów poruszających się w kolumnach. O szczegółach Krzysztof Zasada.
1: System składa się z kamer oraz urządzeń elektronicznych. Mają być montowane w samochodzie zabezpieczenia. Kamery będą filmować tablice rejestracyjne pojazdów poruszających się w pobliżu limuzyny z VIP-em, a komputery mają analizować te dane. Chodzi o sprawdzenie, czy samochód o danym numerze rejestracyjnym pojawiał się już w pobliżu VIP-a, czy znajduje się na czarnej liście stworzonej przez SOP, a także czy jakiś pojazd zachowuje się w sposób, który powinien budzić zaniepokojenie. System elektroniczny ma mieć możliwość wysyłania funkcjonariuszom ostrzeżeń, że na przykład są śledzeni. W alercie ma być liczba wykryć podejrzanego samochodu, data, kiedy został zarejestrowany, poprzednie lokalizacje, a także zdjęcia związane z wykryciem tego pojazdu w przeszłości.
2: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Strażacy muszą być dzisiaj dostosowani do wszystkich rodzajów działań ratowniczych. Potrzeba typowania i formowania specjalistycznych grup, które mogą skupiać się na konkretnych zagrożeniach. Tak ocenia starszy brygadier Tomasz Grelak, zastępca komendanta wojewódzkiego Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Dobrym przykładem takich rozwiązań ma być moduł GFFF, który w sierpniu brał udział w zwalczaniu pożarów lasów w Hiszpanii.
3: Musimy być przygotowani do ratownictwa medycznego, chemicznego, wysokościowego, działań poszukiwawczo-ratowniczych. Pożary możemy podzielić na pożary strukturalne, mówię tutaj o pożarach budynków mieszkalnych, ale mamy też przemysł, mamy pożary na terenach niezurbanizowanych. Katalog zdarzeń i możliwych dyspozycji i naszych aktywności jest tak szeroki, my czasami musimy wprowadzać pewną specjalizację. Ten poziom podstawowy jest bardzo ważny, żeby jak najszybciej dotrzeć do obywatela i wykonać podstawowe czynności, ale potem, żeby usunąć całkowicie zagrożenie bądź poradzić sobie z nim w taki dość efektywny sposób, to już potrzebna jest pewna specjalizacja i szukamy i typujemy pewne grupy.
0: Tak mówił nam starszy brygadier Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Na zegarach 3 minuty po pierwszej Bieszczadzki Park Narodowy podsumował wakacje. A co wynika ze statystyk?
4: O niemal 15% mniej turystów weszło do Bieszczadzkiego Parku Narodowego w lipcu, mniej w porównaniu z lipcem zeszłego roku. Sierpień był pod tym względem słabszy od zeszłorocznego o niespełna 13%. Mniej turystów to mniej pieniędzy w kasie parku, który musi zarobić na utrzymanie szlaków, w tym tak zwanych schodów na tarnicę. Najbardziej oblegany szczyt, na który weszło tego lata ponad 87 tysięcy turystów. Zapewne niebawem pojawią się kolejni, bo przed nami jesień i piękne kolory drzew. A żeby sprawdzić, czy już jest złoto, wystarczy zerkać na obraz z kamer na stronie parku.
0: Te informacje zebrał nasz reporter Dominik Smaga. W faktach teraz czas na rozmowę, a w niej pytanie, czy Polska jest bezpieczna? Między innymi o tym Krzysztof Ziemiec rozmawiał ze swoimi gośćmi w programie Sprawdzam. Byli nimi Maciej Konieczny, poseł partii Razem oraz Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.
5: Premier, który otrzymał specjalny raport CIA, od paru dni zresztą mówi o poważnych zagrożeniach dla Polski i wschodniej flanki NATO. Jak pan myśli, czy w tej sytuacji możemy wszyscy Polacy powinniśmy wiedzieć, co w tym raporcie się znajduje, tak żeby się ewentualnie przygotować, albo przynajmniej posłowie czy prezydent powinien tego wiedzieć?
6: Od paru miesięcy premier Tusk wychodzi i mówi, że sytuacja jest bardzo poważna, że jest realne zagrożenie i często wypowiada się mało precyzyjnie. W związku z czym można domyślać się, że tym zagrożeniem może być wszystko od lokalnych aktów sabotażu po pełnoskalową agresję czy napaść Rosji na któryś z krajów NATO, niekoniecznie na Polskę, być może na kraje bałtyckie. I to generuje takie ogólne ogólną atmosferę zagrożenia, która, jak rozumiem, dla władzy może być korzystna, jeżeli chodzi o mobilizację
5: czyli
6: emocji.
5: Czyli premier straszy?
6: No premier straszy w sposób nieprecyzyjny. Jeżeli faktycznie to zagrożenie jest tak realne i tak bliskie, zagrożenie na dużą skalę, to wydawałoby się, że państwo polskie powinno być bardziej aktywne, chociażby w kwestii przeszkolenia ludzi, w kwestii obrony cywilnej, w kwestii osobistego bezpieczeństwa i jak się zachować w wypadku kryzysu. Takich działań poza testami syren specjalnie nie widać, więc mamy taką rozbieżność pomiędzy tą atmosferą bezpośredniego zagrożenia na dużą skalę, a brakiem działań państwa, żeby społeczeństwo do tego przygotować.
5: Powinno jakieś specjalne posiedzenie Sejmu zostać zwołane, takie może zamknięte, ale jednak dla was, przynajmniej, że taka informacja polityków była czytelna.
6: Mam doświadczenie takie z zamkniętymi posiedzeniami zwoływanymi, w tym i także za poprzedniej władzy, że one służą raczej temu, że jak się nie ma nic do powiedzenia, to się robi zamknięte posiedzenie, wtedy jest, można stworzyć atmosferę, że coś tam super ważnego padło, ale nie pamiętam takiego posiedzenia, na którym być może przed wybuchem wojny w Ukrainie faktycznie to wtedy te informacje były istotne i faktycznie się potwierdziły, ale było też wiele takich posiedzeń, które służyły właśnie ukryciu tego, że chcemy zrobić atmosferę zagrożenia, ale nie mamy konkretów.
5: To wszystko jest ściema, za przeproszeniem, no bo wczoraj prezydent też, właściwie jego człowiek, szef kancelarii, apelował, żeby prezydent też taką wiedzę dostał. Chyba odzewu nie ma, więc na razie pewnie nie dostał. No to może premier i jego ministrowie gdzieś tam straszą po to, żeby efekt takiej tak zwanej flagi wywołać. Jak jest strach, to wtedy ludzie wokół rządu się
6: skupiają. Ja bardzo bym chciał, żeby to wszystko była ściema, ale też wydaje się, że to zagrożenie wobec słabnącej Rosji tak naprawdę, która jest coraz bardziej zdesperowana i chce mieć taki trochę last shot, ostatnią szansę na zaatakowanie, sprowokowanie, przetestowanie Zachodu po to, żeby jakoś na własnych warunkach móc tą wojnę zakończyć. Wydaje się być realna, także to jest potwierdzane nie tylko przez polskie, ale też amerykańskie służby, media, które donoszą, więc jakieś zagrożenie jest. Chodzi tylko o to, że premier wypowiada się o tym na tyle nieprecyzyjnie, że można dopowiedzieć sobie wszystko, więc ludzie słysząc coś takiego mogą się bać, że zaraz rosyjskie czołgi wjadą do Polski i stąd też wydaje się, że bardziej konkretny język, bardziej konkretne definiowanie zagrożeń byłoby bardziej na miejscu.
5: Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Rozmawialiśmy o tym, że premier mówił i minister Siemoniak również o takim jakimś bardzo dużym zagrożeniu w najbliższym czasie ze strony chyba Rosji, tak? Dla wschodniej flanki NATO i Polski. I tutaj pytałem, czy my Polacy może powinniśmy taką wiedzę od premiera dostać wszyscy, albo przynajmniej wy posłowie na jakimś zamkniętym posiedzeniu. No i prezydent też wczoraj, jego ludzie apelowali, żeby coś prezydent wiedział. Chyba na razie nic.
7: Po pierwsze, pan premier dostał raport od szefa CIA po wizycie pana ministra Siemoniaka w Waszyngtonie, więc ma świeże informacje. Oczywiście i w Parlamencie Europejskim, w którym pracuję, takie informacje otrzymujemy oczywiście w trybie niejawnym i o nich, tak powiem, szczególnie szczegółowo nie możemy mówić, ale rzeczywiście zagrożenie jest, nie jest to wiedza tajemna.
5: No to jak mamy się szykować, tak, żebyśmy my, obywatele, nie zostali zaskoczeni, jak będzie ta przysłowiowa godzina?
7: Przede wszystkim za przygotowania do obrony odpowiedzialne jest państwo i państwo staje na głowie, żebyśmy na te sytuacje byli przygotowani. To nie są tylko fundusze SAFE, 150 miliardów 150 miliardów złotych, naprawdę 180 miliardów.
5: No wczoraj premier też się chwalił, ale tak, niedźwiedzie między innymi. My Polacy, nie wiem, jakby coś złego się stało, powinniśmy wiedzieć, jak się nawet zachować. Wczoraj Mateusz Morawiecki, czyli były premier, apelował i mówił tak, siły polityczne muszą wiedzieć, jaki jest poziom gotowości wojska i służb, czy wzmocniono ochronę granic, czy państwo jest przygotowane na prowokacje, sabotaż, cyberataki.
7: To pan Morawiecki był premierem 8 lat, nie wiedział, jak się przygotować na ataki, jak się przygotować na sabotaż. To jest oczywiste. Widzimy za informacje i znamy te przypadki, które dzieją się w Polsce. W Skarżysku Kamiennej, w fabryce komponentów dronowych, WB Group i tak dalej. Mamy pełną sytuację i mamy pełny ogląd sytuacji i NATO z nami we wszystkich działaniach współpracuje. Co więcej, pracujemy nad nową perspektywą finansową po 2028. Mamy nowy Europejski Fundusz Konkurencyjności, 131 miliardów euro. Mamy instrument łączący Europę 18 miliardów na mobilność wojskową. Trwają w tej chwili regulacje w Parlamencie Europejskim. Jedną z nich prowadzę na temat mobilności wojskowej, które zamierzają wejść w przyszłym roku i wejdą w przyszłym roku i dotyczą tego, żeby transport, przemieszczanie się wojska, sprzętu było maksymalnie
5: natychmiastowe. Tak. No to jeszcze jedno pytanie, bo tutaj jak pana jeszcze nie było, mówiliśmy o tym, że być może specjalne posiedzenie Sejmu, takie przynajmniej zamknięte, ale dla was informacja
7: Jakbym był Karolem Nawrockim, to bym zaczął od Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jest to dobry format, sprawdzony podczas poprzednich prezydentur przekazywania informacji szefom partii.
5: Na razie jego minister mówi, że nie ma informacji prezydent i dlatego nawet nie wie, czy powinien
7: zwołać. Który minister mówi?
5: Boguski. Że czeka na informację.
7: Pan minister Boguski wielu rzeczy, panie redaktorze, nie ma. Jest po prostu symbolem bezradności i a w tej chwili zakłopotania dla swojego środowiska politycznego, forsując lobbystyczną ustawę, która była przygotowana w fazie prezydenckim, a później żąda poprawki, za które osobiście odpowiadał.
5: No to kończymy ten, znaczy inaczej, zawieszamy ten temat, wrócimy w internecie, jeszcze zapytam w tej części dużej radiowej o to, co może się dziać wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo szef BBN-u wczoraj napisał, że w związku z informacjami na razie medialnymi o możliwych działaniach formacji poległych MSW wobec Trybunału skierowałem do MSW pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia, jeżeli takie działania są planowane. Prezydent oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. Zapytam, jakie są plany władzy wobec Trybunału Konstytucyjnego, czy może dojść jakiegoś, nie wiem, siłowego wejścia, bo niektórzy politycy tak mówią. Opozycji.
7: No, to nie jest chyba oczekiwanie władzy, tylko oczekiwanie obywateli. No, od 10 lat Trybunał jest niszczony i jest źródłem problemów i przykładem jaskrawych patologii, a nie służy obywatelom jako rozstrzygający w kwestiach zgodności ustaw z konstytucją, czy rozpatrujący skargi konstytucyjne, więc chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, każda kadencja ma prawo wybrać swoich sędziów. Ta kadencja również wybrała odpowiednią ilość na wakujące stanowiska. Niedługo zaczyna się również kadencja pana sędziego doktora Macieja Werka i widzę te fikołki, które wykonuje Bogucki i jego ludzie w kancelarii. Wybór i czwórki dotychczas, od której nie przyjął prezydent ślubowania, jak i pana doktora Macieja Berka, był prawidłowy.
5: To jeszcze 20 sekund prezydent zostało. Nie
8: ma, prezydent, ja bym chętnie się wypowiedział, mam wrażenie, tak, że
7: prezydent nie ma żadnej roli w tym procesie.
8: Ludzie oczekiwali uniezależnienia od politycznienia wymiaru sprawiedliwości. Wybór prawej ręki Donalda Tuska, doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego jest oczywistą hipokryzją, którą ludzie widzą, tak, że to jest pewien poziom cynizmu politycznego, na którym zawsze wygrają najbardziej szemrane typy. Obiecano, że nie będzie ręcznego sterowania Trybunałem. Premier Donald Tusk dumnie stwierdza, że jego prawa ręka zostanie wysłana, żeby czynić jego wolę w Trybunale Konstytucyjnym. Jest to oczywista hipokryzja i złamanie tych obietnic, o które ludzie walczyli.
0: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od swoich gości Macieja Koniecznego z Partii Razem oraz Michała Szczerby z Koalicji Obywatelskiej. Całego programu sprawdzam. Już teraz możecie posłuchać w sieci. Mamy go na rmf24.pl. Wrócimy do niego również w Faktach o drugiej.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije druga, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Jedna osoba jest ranna po wypadku na S17 w Mazowieckiem. Na początek istotne wieści dla kierowców. Dopiero pod koniec września pierwsi zainteresowani dostaną bezpłatnie nową szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Ustalił to dziennikarz RMF FM. Jelena Rybakina, triumfatorką tegorocznego US Open. W finale Kazaszka pokonała Arynę Sabalenkę. Uwaga kierowcy na S17 w Mazowieckiem. Na odcinku między węzłami Lipówki i Kołbiel w pobliżu miejscowości Lubice osobówka uderzyła w bariery. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy przejedziecie jednym pasem. Utrudnienia także na A2 w Łódzkiem między węzłami Skierniewice i Łowicz w pobliżu Łyżkowic. Również osobówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jedźcie ostrożnie. Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi dopiero pod koniec września trafi do pierwszych chętnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Punkty szczepień od piątku mogą zamawiać preparat w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Początek szczepień był planowany na ten tydzień, ale został przesunięty. Jakie są pierwsze wolne terminy?
1: W kilku punktach szczepień na Mazowszu dostałem informację, że zapisać można się najwcześniej na 28 dzień września, czyli za ponad 2 tygodnie. Przychodnie i apteki na razie czekają na dostawy preparatu. Krajowa konsultant w dziedzinie epidemiologii, profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, potwierdza, że to jeszcze musi potrwać.
2: Jesteśmy na etapie dopiero sprowadzenia do aptek. Między drugą połową a końcem września to jest realny termin.
1: W tym roku inaczej wyglądają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie ma na razie e-skierowań. To oznacza, że zapisać trzeba się bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień. W tym tygodniu w Polsce potwierdzono prawie 1000 zachorowań na COVID-19. Infekcje najciężej przechodzą seniorzy i właśnie im preparat jest zalecany w pierwszej kolejności.
0: O czym informował nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Na 440 projektów można głosować w tegorocznym budżecie obywatelskim Krakowa. Pula do podziału to 54 miliony złotych. Aby głos był ważny, należy wskazać co najmniej jeden projekt ogólnomiejski oraz co najmniej jeden projekt dzielnicowy. A wybór jest ogromny, zapewnia Mateusz Płoskonka, zastępca dyrektora Wydziału Dialogu, Konsultacji i Kontaktu Obywatelskiego w Urzędzie Miasta Krakowa.
3: Cały czas bardzo popularna na etapie składania projektów były kwestie związane z zielenią, czyli parki kieszonkowe, rewitalizacja przestrzeni zielonych, małe parki w lokalnych społecznościach, też łączenia parków, bo i takie wcześniej z budżetu obywatelskiego powstawały, w związku z tym mówimy o pewnym kontynuacji działań. Do tego oczywiście infrastruktura, czyli różnego typu place zabaw, siłownie pod chmurką, taka infrastruktura, która ma przyciągać mieszkańców i mieszkanki w różnym wieku i też być związana nie tylko z krzewieniem kultury fizycznej, ale też z taką rekreacją i miłym spędzaniem wolnego czasu.
0: Głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa potrwa do 28 września. Teraz w faktach sport. Jelena Rybakina wygrała US Open. Kazaszka w finale w Nowym Jorku pokonała liderkę światowego rankingu Arynę Sabalenkę 6-4, 5-7, 6-2. To jej trzeci wielkoszlemowy tytuł. Wcześniej triumfowała na Wimbledonie i tegorocznym Australian Open. Sabalenka po raz czwarty z rzędu zagrała w finale US Open. Dwa poprzednie turnieje wygrała, ale tym razem nie zdołała zdobyć trzeciego tytułu z rzędu. Rybakina od poniedziałku zostanie też nową liderką rankingu WTA. Za triumf w Nowym Jorku otrzyma 5,5 miliona dolarów. Pozostajemy za granicą. Ponad 100 godzin nagrań zespołu Oasis trafi na aukcję. Stanie się tak mimo sprzeciwu członków słynnego brytyjskiego zespołu.
4: Kolekcję dokumentującą złote lata Oasis zgromadził wieloletni inżynier dźwięku grupy. Na licytację wystawi ponad 200 taśm cyfrowych, 73 kasety analogowe oraz 3 minidyski. Znajdują się na nich niepublikowane nagrania z koncertów, próby, ale przede wszystkim prywatne, niezwykle szczere rozmowy między braćmi Noelem i Liamem Gallagherami, którzy stanowią trzon Oasis. Choć zespół sprzeciwia się sprzedaży materiału,